0: Dobra noc z Radiem Emaus.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Niby to jest oczywiste, ale tak bardzo o tym w dzisiejszych czasach zapominamy, że potrzebujemy nieustannie tego świadków. Czego? Człowieczeństwa Chrystusa, który choć jest Bożym Synem, dzielił nasz stan we wszystkim z wyjątkiem grzechu, zwłaszcza w cierpieniu. I nie, to wcale nie znaczy, że cierpienie jest dobre, ale przeżyte w duchu naśladowania człowieczeństwa Jezusa może sprawić, że w naszym życiu objawi się również Jego, czyli Chrystusa, boskość i moc. Tak przynajmniej było w przypadku Małgorzaty Ebner, bawarskiej dominikanki z XIV wieku. Miała 15 lat, gdy wstąpiła do klasztoru, 25, gdy poważnie zachorowała i 60, gdy odeszła po zasłużoną nagrodę do nieba. Zasłużoną, bo będąc przez połowę swego życia przykuta do łóżka, z pomocą Ojca Duchowego odbyła długą i owocną wewnętrzną podróż, której ślady pozostawiła w duchowym dzienniku swoistej autobiografii, jednocześnie świadectwie głębokiego zjednoczenia z Chrystusem. Siostra Małgorzata Ebner zmarła zatem po długiej i wyczerpującej chorobie w opinii świętości. Było to 20 czerwca 1351 roku. Jednak jej kult zaaprobował oficjalnie dopiero święty Jan Paweł II w roku 1979. Dlaczego tak późno? Widocznie nasz świat, który cierpienia się boi i radykalnie je odrzuca, potrzebuje po prostu świadków, którzy ocalili swoje człowieczeństwo pomimo takiego właśnie doświadczenia cierpienia.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus.

0: Radio Emaus. Z nauczania papieża Franciszka.
1: E benedica Dio onnipotente, Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
2: Z homilii papieża. Nie jest łatwo zdać się na Boże miłosierdzie, bo jest to niepojęta otchłań, ale musimy to uczynić. On zapomina, ma szczególną zdolność zapominania. Zapomina, całuje cię, bierze w ramiona i mówi tylko: ja ciebie nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz, daję ci tylko radę. Po miesiącu jesteśmy w takiej samej sytuacji. Wracamy do Pana. Pan nigdy nie jest zmęczony przebaczeniem. Nigdy. To nas męczy proszenie Go o przebaczenie. Prośmy o łaskę, byśmy niestrudzenie prosili o przebaczenie, ponieważ Jego nigdy nie męczy przebaczanie. Prośmy o tę łaskę.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

0: drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Chiara Lubik, założycielka ruchu Focolarii, mówiła o życiu chwilą obecną, przez co rozumiała życie tu i teraz. Osadzenie się w teraźniejszości, z jej radościami i smutkami, także z wszystkimi nieprzewidzianymi sytuacjami i koniecznymi obowiązkami. Kochajmy więc ten uśmiech, który mamy podarować, tę pracę, którą mamy wykonać, ten samochód, który mamy prowadzić, ten posiłek, który mamy przygotować, tę łzę, którą trzeba wylać dla Chrystusa w cierpiącym bracie. To miłe wydarzenie, które trzeba uczcić, to ubranie, które trzeba wyprać. Co dziś pokocham?

0: Dobra muzyka na dobry dzień.
1: Hey, Raven. Hola, familia. Hey, Ray.

0: Reklama.
1: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
2: I to jest piękna gra!
3: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
2: Tak, wiedziałem!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: ciebie tylko w głowie.
1: Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza na piknik na fest. Przeżyjmy wspólnie kolejne święto Wielkopolski. 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Niespodzianki dla dzieci i rodzin, warsztaty artystyczne, badania profilaktyczne, pokazy i wiele atrakcji. Zagrają Ania Dąbrowska, Natalia Kukulska, Raz, Dwa, Trzy i Małgorzata Ostrowska. Sobota, 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Wstęp wolny.
2: Serdecznie zapraszam. Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego.
3: Ale sztosy!
4: Ale co?
3: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.

0: Przed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A pyszny, soczysty arbuz. Cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99.
1: Tanie tutaj jest stokrotka.
2: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: nauczania papieża Franciszka.
1: Mi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
2: Z homilii papieża. Nie jest łatwo zdać się na Boże miłosierdzie, bo jest to niepojęta otchłań, ale musimy to uczynić. On zapomina, ma szczególną zdolność zapominania. Zapomina, całuje cię, bierze w ramiona i mówi tylko: ja ciebie nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz. Daję ci tylko radę. Po miesiącu jesteśmy w takiej samej sytuacji. Wracamy do Pana. Pan nigdy nie jest zmęczony przebaczeniem. Nigdy. To nas męczy proszenie Go o przebaczenie. Prośmy o łaskę, byśmy niestrudzenie prosili o przebaczenie, ponieważ Jego nigdy nie męczy przebaczanie. Prośmy o tę łaskę.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Reklama.
1: Amazon Prime daje od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
2: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
3: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
4: Schab wieprzowy. Dobrze wykrojony. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A różne rodzaje makaronu Lubella. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,79 za opakowanie przy zakupie 3.
3: Tanio tutaj jest. Stokrotka.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Sobota, 20 czerwca, właśnie minęła 8.
1: Pogoda.
0: Dwoma dwójkami, czyli 22 stopniami Celsjusza, oczywiście na plusie, wita nas w Poznaniu sobotni poranek, ale to naprawdę jest skromny przedsmak tego, co czeka nas w ciągu dnia od 32 na wschodzie i północy Wielkopolski do 34 kresek na południu i zachodzie. Zobaczymy na termometrach za oknem, o ile będą one zawieszone po północnej stronie. A jeśli po innej, to może być zdecydowanie cieplej. Czeka nas dzień pełen słońca i nie

0: Mike and the Mechanics i kolejna filiżanka kawy. To chyba już taka moja tradycja podczas weekendowych dyżurów. Oczywiście filiżanka kawy o tej porze w różne pory roku ma inną moc i inne znaczenie. A już za moment na antenie Radia Emaus Słowo Boże na dziś, czyli 5 minut z Bogiem. O 8.30 wydzieramy kartkę z kalendarza i sprawdzimy, co też ciekawego wydarzyło się na świecie na przestrzeni lat. A przez całą godzinę towarzyszyć nam będzie oczywiście dobra muzyka. Już teraz na moment przenosimy się do słonecznego Nowego Jorku z duetem Sophie Tucker. Zostańcie z Radiem Emaus.
1: Dobra muzyka na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: nikt nie może dwom panom służyć, bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował, albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. Dlatego powiadam wam, nie martwcie się o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie? Przypatrzcie się ptakom podniebnym. Nie sieją, ani żną, nie zbierają do spichlerzy, a Ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one? Kto z was, martwiąc się, może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swego życia? A o odzienie czemu się martwicie? Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną. Nie pracują ani przędą. A powiadam wam, nawet Salomon w całym swym przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich. Jeśli więc ziele polne, które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to czyż nie tym bardziej was, ludzie małej wiary? Nie martwcie się zatem i nie mówcie, co będziemy jedli, co będziemy pili, czym będziemy się przyodziewali, bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o Królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. Nie martwcie się więc o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie martwić się będzie. Dosyć ma dzień każdy swojej biedy.
2: Ostry nóż w rękach dziecka może być śmiercionośny. Ostry nóż w ręku osoby wiszącej na sznurze może być ratunkiem. Słowa Jezusa o boskiej opatrzności i opiece są jak ten nóż. Trzeba je umiejętnie zastosować. Nie byłoby bowiem dobrze powiedzieć bezrobotnemu ojcu, który ma kilkoro dzieci i chorą żonę: nie martw się o to, co macie jeść i pić. Możemy tak mu powiedzieć tylko wtedy, gdy jednocześnie go wesprzemy, dając mu szansę przetrwania. Pomagając potrzebującym, stajemy się częścią Bożej opatrzności. Pomyśl, kogo powinienem wesprzeć, by nie musiał martwić się o to, co ma jeść i pić.
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Blałka na 19 minut po 8. Tak, zespół Blałka. A o Blałce, o wagarach w czekające za rogiem wakacje nie będziemy myśleć, chociaż chyba, że w pracy. Ale w tym przypadku takie nagłe wagary nazywamy po prostu urlopem na żądanie. Już o 8:30 rozpoczniemy sobotnią podróż w czasie i przestrzeni, czyli zajrzymy w kartkę z kalendarza oznaczoną datą 20 czerwca. W następnej godzinie po 9:00 sprawdzimy, kto dziś czeka na imieninowe życzenia i potem antenę przejmie Lilia Łada i kolejna podróż. Lilia Łada z prędkością światła odwiedzi wielkopolskie parafie i sprawdzi, co dzieje się i jakie wydarzenia czekają na nas w ten upalny weekend u księdza za płotem. U proboszczy w parafii audycja Lilii Łady o 9:30. Po 10:00 audycja W drodze do Emaus, a także najnowsza propozycja w naszej ramówce. Tomasz Cyfert zaprasza na drugie wydanie Przedsiębiorców z talentem. Audycję duszpasterstwa przedsiębiorców i pracodawców Talent, w której autor rozmawiać będzie dziś z księdzem Rafałem Ostrowskim o tym, czy da się prowadzić firmę tak, aby nie stracić w biznesie tego, co w życiu jest najważniejsze i najbardziej wartościowe. Godzina 11:00 szczególnie stać będzie pod znakiem muzyki, a więc pośpiewamy sobie z Żabami, posłuchamy szumu drzew i znowu zabierzemy was w podróż. Tym razem będzie to muzyczna podróż w czasie. Punktualnie w południe modlitwa Anioł Pański, a potem porozmawiamy o odbywającym się dziś w całej Polsce krajowym treningu pierwszej pomocy, a więc i o tym, która pozycja jest bezpieczna. 13:10, święci z nieba ściągnięci i ostatnia godzina naszego spotkania na antenie Radia Emaus, która to godzina niech na razie pozostanie dalej niespodzianką. Ale na pewno zarówno dobre słowo i dobra muzyka będzie nam towarzyszyć przez cały czas. Już teraz Kajak.

0: Reklama.
1: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie. Dobra muzyka na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Kartka z kalendarza.
1: 20 czerwca to 171 dzień roku, minutę przed wpół do piątej wzeszło słońce nad Poznaniem, zajdzie 18 minut po 21. I tak samo zachowywało się wczoraj, będzie jutro i jeszcze w poniedziałek, ale jeśli zwiększymy precyzję z minut do sekund, to okaże się, że dzisiejsza sobota jest o 3 sekundy krótsza od najdłuższego, przypadającego jutro, 21 czerwca, dnia w roku. A teraz z równą precyzją przenosimy się do roku 451. To wówczas 20 czerwca w bitwie na polach katalunijskich, czyli na terenie dzisiejszej północno-wschodniej Francji, Rzymianie i Wizygoci odnieśli zwycięstwo nad Hunami, zatrzymując w ten sposób najazd Hunów na chrześcijańską Europę. Przypomnijmy, Hunowie to lud koczowniczy pochodzący ze wschodnich stepów Azji, czyli wschodnich Chin i Mongolii. Był on bezwzględny, brutalny i doskonały w taktyce prowadzenia wojny podjazdowej. Hunowie około 370 roku najechali na Europę, przyczyniając się do upadku Cesarstwa Zachodnio-Rzymskiego. A my skaczemy dobre 1000 lat do przodu. 20 czerwca 1566 roku na zamku w Gripsholm w Szwecji na łożu z Ikei prosto do plastikowej wanienki, również z Ikei, z łona swojej mamy wyskakuje mały Sigismund, a po naszemu Zygmunt III Waza. Przyszły król Polski i Szwecji, który panował przez 45 lat, doprowadzając Polskę do największego terytorialnego rozkwitu w historii. Powierzchnia Polski osiągnęła za jego panowania prawie 1 milion kilometrów kwadratowych. Zygmunt III Waza, choć bywa kojarzony głównie z przeniesieniem stolicy z Krakowa do Warszawy, to jego życie pełne było zaskakujących pasji i skrajności, od bycia utalentowanym złotnikiem po żarliwego dewotę. Zygmunt III Waza był dwukrotnie żonaty, ożenił się kolejno z dwiema siostrami z dynastii Habsburgów, najpierw z Anią, a potem po jej śmierci z Konstancją. Choć małżeństwa miały podłoże polityczne, okazały się niezwykle udane, a śmierć drugiej żony była dla króla tak wielkim ciosem, że przeżył swoją żonę zaledwie o 10 miesięcy, umierając na udar. Przechodzimy do gorącej linii. 20 czerwca 1963 roku na skutek kryzysu kubańskiego, czyli potajemnego rozmieszczenia przez Związek Radziecki na Kubie pocisków balistycznych z głowicami jądrowymi. Kiedy zostało to wykryte przez Stany Zjednoczone, a stało się to dzięki lotniczym zdjęciom szpiegowskim, doprowadziło w październiku 1962 roku do 13-dniowego stanu najwyższego napięcia militarnego między tymi dwoma mocarstwami w historii zimnej wojny. Mówi się, że świat stanął na progu wybuchu III wojny światowej, na dodatek z użyciem broni jądrowej. Na szczęście Kennedy i Chruszczow, czyli przywódcy obu mocarstw, zawarli porozumienie. Związek Radziecki wycofał rakiety z Kuby, a Stany Zjednoczone obiecały nie najeżdżać wyspy i potajemnie usunęły swoje rakiety z Turcji i Włoch. I właśnie 20 czerwca 1963 roku uruchomiono również gorącą linię telefoniczną między Moskwą a Waszyngtonem, aby zapobiec przypadkowemu wybuchu wojny w przyszłości. Rok 1975 i nie mniej groźnie. Swoim tępym wzrokiem na lata ze wszystkich plaż na całym świecie przepędził wszystkie te dzieciaki, które go zobaczyły w kinach i telewizorach, a był to choć sztuczny, to straszny rekin ludojad. Na ekrany kin w Stanach Zjednoczonych wszedł kultowy thriller Stevena Spielberga, czyli Szczęki, który na zawsze zmienił kinematografię strachu i lęku i wywołał wśród niektórych nieodwracalny lęk przed otwartą wodą z zarysem płetwy na jej powierzchni. Zanim przeniesiemy się na nasze poznańskie podwórko, zostańmy jeszcze w klimacie kinowym. Nie dość, że naturalnie wysoka to nieustannie i nienaturalnie gładka jak pupa niemowlaka, Nicole Kidman, australijska aktorka i gwiazda Hollywood, kończy dziś swoje 33 plus 26, 59 urodziny. No może nie wygląda ani na 33, ani na 26, ani na 59, ale na pewno ciągle pozostaje gładka. Pozdrawiamy urodzinowo wszystkie na świecie figury woskowe Nicole Kidman, w tym tą jedyną, żywą też. Tylko jak je rozróżnić? A wiem, ta żywa będzie bardziej ruchoma, chociaż może nie na twarzy. I na koniec postać, która rozstawiła na poznańskiej Cytadeli 112 wysokich na ponad 2 metry nierozpoznanych. 20 czerwca 1930 roku urodziła się Magdalena Abakanowicz, artystka, rzeźbiarka, patronka Poznańskiego Uniwersytetu Artystycznego i właśnie autorka Nierozpoznanych, czyli zespołu odlanych z żeliwa rzeźb plenerowych na poznańskiej Cytadeli. Ogromne sylwetki figur z Nierozpoznanych pozbawione są głów i rąk, tworząc pozornie bezładną grupę. O swojej pracy Magdalena Abakanowicz mówiła, cytuję, to moja najważniejsza realizacja, jest dla mnie znakiem wciąż trwającej obawy, konfrontacją z ilością i z samym sobą. Dziś za gorąco na takie głębokie znaki zapytania. Poprosimy muzykę.

0: kick me out the bar.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: idę. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: To może dopowiemy, uzupełnimy kartkę z kalendarza o listę świąt, które obchodzimy 20 czerwca, a są wśród nich, jest wśród nich jedno sportowo-zręcznościowe, drugie rekreacyjno-sportowe i trzecie poważne. To ostatnie to Światowy Dzień Uchodźcy. Został on uchwalony w 2000 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Święto upamiętnia odwagę i siłę uchodźców na całym świecie, którzy musieli opuścić swoje rodziny, rodzinne strony i bliskich w poszukiwaniu lepszego, najczęściej po prostu bezpiecznego do życia miejsca. A wspomniane dwa około sportowe święta, nietypowe, to przypadający dziś dzień Światowy Dzień Żonglerki i Międzynarodowy Dzień Surfingu. Ciekawe, jak mówi jeden żongler do drugiego, jak chcą pożonglować. Wyskoczymy na żonglę?

Dawid podsiadło i nie ma fal to taka nielubiana przez surfingowców piosenka z przesłaniem, że nic dziś spływania nie będzie i można wracać do domu, bo nie ma fal. To tak tytułem nawiązania do jednego z dzisiejszych świąt nietypowych, czyli Międzynarodowego Dnia Surfingu. O 9:00 w Radiu Emaus najświeższa prognoza pogody, ale my jeszcze nie rozstajemy się z kartką z kalendarza oznaczoną dniem 20 czerwca, bo po 9:00 zobaczymy, do kogo dziś wskakujemy na imieninową zdecydowanie mrożoną kawę i świeże truskawki.

0: Nadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się odmalować salon.
2: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
1: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
2: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Po reklamie.

0: Jest sobota, 20 dzień czerwca, to niemal najdłuższy dzień w roku, a na zegarach wskazówki całkiem, mam wrażenie, nieśpiesznie minęły godzinę 9.
1: Pogoda.
0: Dużo gorącego słońca czeka na nas na niebie, przynajmniej przez pierwszą połowę soboty. Po południu pojawią się chmury, które zwiastować będą głównie na zachodzie i południowym zachodzie Wielkopolski burze z przelotnymi, ale intensywnymi opadami deszczu i punktowo może nawet padać grad. Lokalnie zjawiska mogą mieć gwałtowny przebieg. Temperatura maksymalna to od 31 stopni Celsjusza na północy i wschodzie regionu do 33 na zachodzie i południu Wielkopolski. Wiatr jest słaby, zmienny z przewagą kierunków południowych, ale w czasie burz wystąpią porywy wiatru dochodzące nawet do 90 km na godzinę.

0: Yo, man, let's get out of here. Word to your mother.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
2: Rawer Vanilla Ice z porcją orzeźwiającego zmrożenia z lat, z początku lat 90. Porcja lodów, powiedzmy taki truskawkowy sorbet o 9 rano w już naprawdę rozpalający się dzień. Myślę, jest jak najbardziej na miejscu, choć Vanilla Ice to raper raczej z nutką wanilii w nazwie, więc możemy sobotę rozpocząć od lodów waniliowych. A ja jeszcze wyjaśnię wam, skąd wziął się pseudonim tego muzyka i tancerza. Mianowicie Robert Matthew Van Wankel, czyli chłopak, który skrywa się pod pseudonimem Vanilla Ice, nie miał żadnych oporów i problemów z nawiązywaniem przyjaźni na ulicy, w cudzysłowie środowiskiem czarnego breakdance'u. I właśnie stamtąd wziął się w jego pseudonimie człon Vanilla, ponieważ był jedynym w grupie nieczarnym tancerzem. A jednocześnie to właśnie on przełamał silne nadal w latach 90. bariery rasowe w rapie i hip-hopie.
1: Dobra muzyka na dobry dzień.
2: Ale delikatnie, a ja poproszę teraz jeszcze małe espresso. No do truskawkowego sorbetu może niekoniecznie to pasuje, ale do lodów waniliowych pasuje jak najbardziej.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Nie wiem, jak wam idzie typowanie liczby w totolotku. Mi jak dotąd mało skutecznie, ale jeśli macie wśród znajomych Benginę, Dinę lub Hektora, to możecie strzelać w ciemno i dzwonić do nich z życzeniami. Traficie na 100%, bo każda z żyjących w naszym kraju 339 Bengin, 1466 Din oraz każdy z 314 hektorów 20 czerwca obchodzi swoje imieniny. 50% szans na trafny strzał macie, jeśli chodzi o Sylweriusza, Gemmę i Rafaelle. Niby również 50% szans mamy na trafienie ze składaniem życzeń dziś Bogni i Florentynie, ale w tym przypadku ja mam przecieki z góry, ale nie powiem od którego świętego, że większość z pań o imieniu Bogna lub Florentyna właśnie dziś obchodzi swoje święto. No i pozostali potencjalni solenizanci z 20 czerwca to Bożena, Jan, Tomasz, Rafał, Michał, Bogumiła, Franciszek, Makary, Baltazar i Jan Chrzciciel. Wszystkiego najlepszego dla was wszystkich, dla których 20 czerwca jest z różnych powodów wyjątkowy. I w załączeniu piosenka od Diny Ugon, która być może też ma dziś swoje imieniny.

Zanim Lilia Łada przejmie naszą antenę z wielkopolskimi ogłoszeniami parafialnymi już za 6 minut, przypomnijmy jeszcze, że jutro w niedzielę kwadrans po 13 na antenie Radia Emaus startuje muzyczny koncert życzeń. To okazja, żeby odezwać się czy to do solenizantów, czy jubilatów, albo sprawić im niespodziankę, przesyłając pozdrowienia także swoim przyjaciołom za pośrednictwem naszej anteny. Już dziś możecie napisać słowa, które przeczytamy podczas koncertu życzeń, a do życzeń możecie dołączyć również muzyczną dedykację i podać tytuł wybranej piosenki. 601 077 033 to numer, pod którym cały czas czekamy na SMS-y z waszymi życzeniami i pozdrowieniami, albo adres e-mail studio.emaus@świętywojciech.pl albo 601 077 033. Nie zwlekajcie, piszcie i przesyłajcie i ustawcie sobie w telefonie przypomnienie z hasłem do przekazania jutro o 13:15 waszym znajomym o treści Włącz Radio Emaus. A właściwie to możecie dać im znać nawet już teraz Włącz Radio Emaus, bo fajnie grają. Więc gramy.

0: Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza na piknik na fest. Przeżyjmy wspólnie kolejne święto Wielkopolski. 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Niespodzianki dla dzieci i rodzin, warsztaty artystyczne, badania profilaktyczne, pokazy i wiele atrakcji. Zagrają Ania Dąbrowska, Natalia Kukulska, Raz, Dwa, Trzy i Małgorzata Ostrowska. Sobota, 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Wstęp wolny.
1: Serdecznie zapraszam. Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód czteroletnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
6: Skoda. Po reklamie. Radio Emaus. Na dobry dzień. U proboszcza w parafii. Zaprasza Lilia Łada.
7: Archidiecezjalne Dni Młodych na Świętej Górze w Gostyniu. Licheń Młodych oczywiście w Licheniu. Archidiecezjalna pielgrzymka męska do Tulec. Pielgrzymka pracowników oświaty na Jasną Górę i kolejny spektakl Teatru Pasja z Przeźmierowa. Jak zawsze wiele się dzieje u proboszczów w parafiach Archidiecezji Poznańskiej.
6: U proboszcza w parafii.
7: Młodzi ludzie od 13 do 25 roku życia mogą wziąć udział w archidiecezjalnych Dniach Młodych Paradiso, na które zapraszają księża Filipini ze Świętej Góry w Gostyniu. Młodzi ludzie będą mogli przez 5 dni rozwijać swoją wiarę i uczyć się radzić sobie z trudnościami typowymi dla tego wieku, jak mówi ksiądz Jarosław Krawczyk, współorganizator wydarzenia.
8: Myślę, że czas początku wakacji też jest dobrym momentem, żeby w takiej właśnie wspólnocie wiary razem z Panem Bogiem pobieżać też życie młodych ludzi, no i te wszystkie sprawy, z którymi oni gdzieś się borykają i które przeżywają. Na pewno powiedziałbym, że to, co wyróżnia Paradiso, to fakt, że ono nie jest wydarzeniem jednodniowym, tylko trwa kilka dni. Zaczyna się w poniedziałek, kończy się w piątek i uważamy, że tutaj już ta przestrzeń czasowa jest bardzo ważna i bardzo dobra, bo pozwala nie tylko wejść w poszczególne elementy tego właśnie wydarzenia, ale też pozwala na integrację, pozwala, żeby na spokojnie trochę usiąść, porozmawiać, więc uważam, że takim bardzo dużym atutem jest właśnie to, że mamy tutaj dla siebie czas i że jest to wydarzenie, które trwa właśnie 5 dni.
7: Hasło spotkania brzmi odwagi. To nawiązanie do Światowych Dni Młodzieży w Seulu w 2027 roku.
8: W tym roku w czasie Paradiso towarzyszy nam hasło odwagi. Hasło bardzo krótkie, ale myślę, że hasło bardzo dobitne, które też pokazuje, jak wiele odwagi dzisiaj młodym ludziom potrzeba do tego, aby stawiać czoła różnym trudnościom, różnym przeciwnościom, ale żeby też właśnie z taką odwagą i radością przez życie iść. I to jest też ukazane na naszym plakacie, kiedy mamy właśnie pokazanego tam Dawida, który walczy z Goliatem. Jak wiemy, Goliat, potężny wojownik, wysoki, tarcza, włócznia, miecz. Dawid, skromny, młody chłopak, idący na niego z prosą, a jednak właśnie ta odwaga i Boże błogosławieństwo, Boże towarzyszenie pozwoliły mu odnieść zwycięstwo.
7: Archidiecezjalne Dni Młodzieży Paradiso rozpoczną się 29 czerwca i potrwają do 3 lipca.
6: U proboszcza w parafii.
7: niedzielę 21 czerwca o godzinie 7 rano sprzed Bazyliki Świętego Józefa na poznańskim wzgórzu Świętego Wojciecha wyruszy 23. archidiecezjalna pielgrzymka mężczyzn do Tulec. Pielgrzymka tradycyjnie odbywa się pod hasłem Z Józefem do Maryi. Dlaczego? Wyjaśnia Piotr Branczewski z Bractwa Świętego Józefa, które organizuje pielgrzymkę.
9: Święty Józef jest dla nas tym wzorem, patronem, wzorem każdego mężczyzny i pomyśleliśmy, że jak to jest pielgrzymka mężczyzn i młodzieży męskiej, tak to się pierwotnie nazywało, do Sanktuarium Tuleckiego, no to brakuje tam połączenia z tym drugim centralnym sanktuarium, centrum Poznania, Świętego Józefa, który dla mężczyzn jest najważniejszy, obok Matki Bożej zresztą. I dlatego niesiemy kopię obrazu z tego sanktuarium. Niesiemy, że dla mężczyzn potrzebne jest jakieś wyzwanie, tak? I te 17 kilometrów, które przemierzamy, też jest jakimś konkretnym czynem, świadectwem wiary.
7: To dobra okazja do spędzenia czasu ojców z synami i również całych rodzin, jak zwraca uwagę Rafał Kowalewski, inny uczestnik pielgrzymki, również z Bractwa Świętego Józefa.
10: Myślę, że jest to taka dobra okazja do tego, żeby na przykład wziąć dziecko swoje, swojego syna na przykład. Ja zachęcam do tego, bo to jest mój sposób pielgrzymowania właśnie. No i w takim, można powiedzieć, w jednodniowej takiej formie właśnie wziąć udział, to czas jednocześnie skupienia, ale też takiej, tak jak tutaj Piotr wspominał, takiej czynnej może bardziej formy właśnie modlitwy w wędrówce. Myślę, że to przede wszystkim, to jest taki wymiar właśnie, żeby w ten jeden dzień zatrzymać się. Wiadomo, mamy dużo spraw, czasami i w weekend jako rodzice. Możemy zatrzymać się, opuścić swoje cztery kąty i spędzić wspólnie czas właśnie niosąc Świętego Józefa, podążając za nim jako wspólnota. No i też w samych Tulcach mamy później program, tak? Program duchowy, konferencję, mszę świętą, więc jest to świetny sposób na spędzenie czasu. Ja bym powiedział, że też często jest tak, że w tych Tulcach spotykają się już rodziny. Często na przykład dojeżdżają małżonki, ja to obserwowałem, gdy my idziemy i właśnie ci mężczyźni, którzy pielgrzymowali z naszego poznańskiego sanktuarium do Tulec, spotykają się już z rodzinami.
7: Wspólna pielgrzymka jest też okazją do przekazania wartości wiary, mówi karmelita ojciec Artur Hojda, duszpasterz pielgrzymki.
11: Wydaje mi się, że dobrze jest, aby młodsze pokolenie uczyło się czegoś od starszego pokolenia, żeby to przechodziło z ojca na syna. To jest też przekazywanie depozytu wiary. Młodsze pokolenia zawsze mają jakiś konflikt ze starszym, to jest nieunikniona rzecz, ale żeby przekazywać im wartości, które do tego starszego pokolenia były cenne, myślę, że te wartości, które niesie ze sobą Ewangelia, te wartości, które niesie ze sobą cała idea pielgrzymowania, to jest taki skarb, którym możemy przekazać młodszym, tym, którzy będą nieśli ten świat kiedyś w przyszłości, kiedy nas już tutaj nie będzie.
7: O godzinie 11.30 w Sanktuarium Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Tulcach odmówiony zostanie różaniec. Następnie mszę świętą o 12.00 odprawi arcybiskup Zbigniew Zieliński. Po mszy zaplanowano konferencję Jacka Pulikowskiego Wzorzec Męskości, wspólną modlitwę Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz czas integracji. Pierwsze grupy pielgrzymów wyruszą także z Puszczykowa, Lubonia i poznańskiej Starołęki.
6: U proboszcza w parafii.
7: 1 i 2 lipca odbędzie się 89. już ogólnopolska pielgrzymka nauczycieli, wychowawców i pracowników oświaty na Jasną Górę. Pierwszy dzień będzie sympozjum naukowym poświęconym kondycji polskich uczniów i całej oświaty, jak mówi ksiądz dr Robert Kaczmarek, sekretarz Krajowego Duszpasterstwa Nauczycieli.
12: W pierwszym dniu spotykamy się najpierw na sympozjum naukowym. W tym roku poświęcimy go podmiotowości ucznia z takim znakiem zapytania. Chcemy właśnie temat uczniów wziąć pod uwagę, zastanowić się, o co tak naprawdę w wychowaniu chodzi. Czy tylko o to, żeby dzisiaj dbać o dobrostan ucznia, czy też chodzi o coś więcej, o to, żeby jednak stawiać większe wymagania. To wszystko oczywiście jest w kontekście też zmian, które zostają do szkół wprowadzane przez nasze ministerstwo. Będziemy mieli wspaniałych wykładowców, jezuitów, ksiądz profesor Siewiora z Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie, a także ksiądz Trzaska, który zajmuje się trudnymi sytuacjami w życiu młodzieży, szczególnie kiedy młodzież podejmuje próby samobójcze, więc też chcemy zobaczyć, jak w takich sytuacjach możemy reagować. Potem o 21 spotkamy się na apelu jasnogórskim 1 lipca i będziemy mieli czuwanie do północy przed cudownym obrazem Matki Bożej. Będzie i adoracja, i msza święta, a drugi dzień przeżyjemy na jasnogórskim szczycie. Od rana modlitwa różańcowa, potem wykład programowy, koncert, Eucharystia pod przewodnictwem księdza arcybiskupa Andrzeja Przybylskiego, delegata konferencji Episkopatu Polski do spraw duszpasterstwa nauczycieli. Również w tym roku na Jasnej Górze nastąpi ustanowienie Rady Krajowego Duszpasterstwa Nauczycieli, a potem po południu jeszcze czeka nas o 15:00 Droga Krzyżowa na Jasnogórskich Wałach i nabożeństwo rozesłania, bo przecież w tym roku głównym tematem i naszej pielgrzymki, i roku liturgicznego są słowa uczniowie misjonarza, więc chcemy być posłani. My tam do tego hasła dopisaliśmy jeszcze w środku nauczyciele.
7: W pielgrzymce może wziąć udział każdy chętny, także grupy z parafii czy szkół.
12: Oczywiście można się zgłaszać, nawet my zgłoszeń nie przyjmujemy jako tako, w sensie, że trzeba dokładną liczbę podać, po prostu warto przyjechać. Można, zachęcamy do organizowania grup, czy to ze szkół, czy z parafii, żeby nauczyciele się organizowali, przyjeżdżali i po prostu przyjeżdżamy i zachęcamy wszystkich bardzo serdecznie na tą pielgrzymkę, wszystkich nauczycieli, wszystkim, którym los polskiej szkoły jest ważny, również zapraszamy, bo przecież my jako nauczyciele, no też chcemy otoczyć modlitwą polską szkołę, szczególnie teraz w tym trudnym procesie przemian, które w polskiej szkole się dokonują.
7: Wszystkie szczegółowe informacje znajdują się na stronie Krajowego Duszpasterstwa Nauczycieli.
6: U proboszcza w parafii.
7: 20 czerwca w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej odbędzie się festiwal Licheń Młodych. W tym roku odbywa się on pod hasłem Wprowadzajcie słowo w czyn. Dlaczego? Wyjaśnia Patrycja Nawrocka z Biura Promocji Sanktuarium.
13: Hasło tegorocznego festiwalu nawiązuje do trwającego roku duszpasterskiego Uczniowie Misjonarze i przypomina nam o tym, że wiara nie powinna zatrzymywać się jedynie na słowach, ponieważ jesteśmy zaproszeni do tego, aby Ewangelię realizować w codziennym życiu, naszych wyborach, relacjach i konkretnych działaniach. W programie festiwalu znajdzie się msza święta, inspirujące konferencje, świadectwa wiary i koncerty. Będziemy gościć m.in. księdza Artura Kosierba wraz z młodzieżą zaangażowaną w misję w Kenii, Igora Jarosza, a także zespoły i wspólnoty ewangelizacyjne, takie jak Mariańska Wspólnota Młodych, Anne-Marie, Nie ma go tu, Wyrwani z niewoli czy Pokój i dobro. Nie zabraknie również spektaklu pod tytułem Sierca, który zostanie przedstawiony na schodach Bazyliki Licheńskiej. Będzie to z pewnością bardzo dobry i inspirujący czas. Co ważne, udział w festiwalu jest całkowicie bezpłatny.
7: Licheński Festiwal Młodych jest przede wszystkim adresowany do osób w wieku między 18 a 30 rokiem życia, ale jak zapewniają księża Marianie, zaproszone mogą czuć się również całe rodziny i z pewnością znajdą tutaj coś dla siebie.
6: U proboszcza w parafii.
7: 125 lat. Tyle właśnie istnieje i działa parafia pod wezwaniem świętej Jadwigi Śląskiej w Mądrem. W sobotę 20 czerwca z okazji tej rocznicy w świątyni zostanie odprawiona uroczysta msza święta pod przewodnictwem arcybiskupa Zbigniewa Zielińskiego, metropolity poznańskiego. Co jeszcze będzie się działo, opowiada proboszcz parafii ksiądz Krzysztof Giezek.
14: W tym roku, dokładnie 27 czerwca, ale u nas w parafii będziemy to obchodzić 20 czerwca, obchodzimy 125 lat od konsekracji kościoła. Kościoła, który znajduje się na pięknym wzgórzu. Kościoła, który jest też takim właściwie w sercu całej naszej wspólnoty parafialnej. Parafia jest mała, bo liczy 750 osób, ale znajduje się właśnie w środku. I myślę, że to właśnie wydarzenie też jest bardzo ważne dla lokalnej społeczności, ale też dla na przykład parafii w Zaniemyślu, która pielgrzymuje we wrześniu do nas, czy też parafią ze Środy, którzy przychodzą do nas, pielgrzymują w maju. Także w najbliższą sobotę ksiądz arcybiskup Zbigniew Zieliński o godzinie 17:00 odprawi Eucharystię dziękczynną za te 125 lat, a następnie na placu, w parku, przy domu parafialnym odbędzie się taki festyn, piknik dla parafian, dla gości, dla wszystkich, dla których to miejsce jest ważne. miejsca właśnie i przez to, że patronuje nam święta Jadwiga Śląska, ale też w jakiś sposób kiedyś ten kościół, ta parafia było sanktuarium Matki Bożej Bolesnej.
7: Warto dodać, że w najbliższy weekend parafia w podleszczyńskim Kąkolewie pod wezwaniem wszystkich świętych będzie świętowała 600 lat swojego istnienia. Z tej okazji w niedzielę o 14 zostanie odprawiona uroczysta msza święta pod przewodnictwem biskupa Jana Glapiaka, a po niej przed tamtejszą salą wiejską rozpocznie się część artystyczna z występami lokalnych zespołów, placem zabaw dla dzieci i przysmakami przygotowanymi przez koło gospodyń wiejskich Złoty Kłos w Kąkolewie.
6: U proboszcza w parafii.
7: Ksiądz kanonik Antoni Klubczyński, proboszcz parafii świętego Marcina w Poznaniu, zaprasza 21 czerwca na koncert Misterium w rocznicę urodzin Karola Wojtyły, papieża Polaka, zatytułowany Droga do Świętości. Wykonawcami koncertu w hołdzie świętemu Janowi Pawłowi II będzie solistka Jadwiga Tomczyńska i jej zespół. Koncert rozpocznie się po mszy świętej około godziny 19. Wstęp wolny.
6: U proboszcza w parafii.
7: 27 i 28 czerwca Teatr Pasja, działający przy parafii świętego Antoniego Padewskiego w Przeźmierowie, zaprasza na spektakl Paulina – Matematyka Miłości, poświęcony błogosławionej Paulinie Jarico. Więcej szczegółów na temat spektaklu podamy za tydzień w audycji u proboszcza w parafii, ale warto już teraz zarezerwować sobie ten weekend na wyprawę do Przeźmierowa.
6: U proboszcza w parafii. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Huraganowa piosenka od zespołu Canons, a wcześniej Lilia Łada gościła u proboszcza w parafii i zagości tam, i to nie w jednej parafii, a potem zjawi się u nas w studio ze świeżą garścią ogłoszeń parafialnych już w przyszły piątek i powtórkowo w sobotę, tradycyjnie o 9:30. Ale nie uciekajmy tak bardzo do przodu i spokojnie kierujmy się do godziny 10:00 już za 11 minut. Najświeższa prognoza pogody na sobotnie przed i popołudnie w Wielkopolsce.

0: Reklama.
1: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Mamo, kto jest najlepszy na zielonej murawie?
3: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie z delikatesu w centrum.
4: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
5: Gastorama. Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii miał być nowy grill,
6: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Jedynka i trzy zera wyświetliły się na naszym cyfrowym zegarze, a na tym analogowym, wskazówkowym również odczytamy dziesiątą, ale tak mi się wydaje, że same wskazówki już czują przegrzanie.

0: Jest i prognoza pogody, a przegrzać się dziś będzie bardzo łatwo, gdziekolwiek jesteście, właściwie w całym kraju, więc pamiętajcie o nawodnieniu, no i chroncie głowy. 35 stopni Celsjusza, taką temperaturę zapowiadają na synoptycy na zachodzie kraju. W samej Wielkopolsce od 31 do 34 na południu. Na ochłodę, czy też może orzeźwienie, poczekamy do późnego popołudnia. Kiedy to? Podobnie jak wczoraj od zachodu kraj przemierzać będą intensywne burze i dość mocne opady deszczu. A jeśli macie ochotę na łagodniejszą wersję ochłody, ale zdecydowaną, to po prostu lećcie na Hel. Tam dziś 24 stopnie.
1: Dobre radio na dobry dzień.
0: Krzysztof Fąka, jestem z wami do 14. Jeszcze nie włączam w studiu klimatyzacji, jeszcze jest całkiem okej, ale pewnie będzie trzeba.

0: Grupa, czy też raczej projekt Weekend Players poprowadził nas w stronę słońca. No tak myślę, że dziś to chyba było dość ryzykowne zagranie, a na pewno bardzo gorące. A za moment na antenie Radia Emaus codzienne rozważania z Biblioteki Kaznodziejskiej, czyli audycja z cyklu W drodze do Emaus, a muzycznie wprowadzi nas w nią Bartłomiej Kot, duszpasterz akademicki z Wrocławia.
1: Życie się składa w dużej mierze z wydarzeń, które nie są ciekawe, z deptania ciągle tych samych ścieżek i gotowania wody na kawę. Życie się składa z łamania lodów, krojenia chleba, pasienia trzody, zgubionych kluczy, błahych powodów, zmywania naczyń i lania wody. Życie się składa z rąk podawania, z kłótni, obzdury, żegnania gości, schodów jak smoków do pokonania, łez od cebuli lub bezradności. Życie się składa z wielu zakrętów, czytania umów, uczuć i książek, zmęczonych oczu, głupich wykrętów, wiązania butów, końców i wstążek. Wiosną zerwę kilka mleczy, zimą zbudzę się przed świtem. Nie przeżywam wielkich rzeczy, ale rzeczy pospolite. Latem wcinam pomidory, bo pomidor smutki leczy. A jesienią bywam chory, to są pospolite rzeczy. Życie się składa z ciężkich poranków, z braku urlopu, gdy się pracuje, z ciepłej pościeli, z zimnych przystanków, uczenia dzieci mówić dziękuję. Życie się składa z leżenia w trawie, skoków, ciśnienia, biegania wszędzie, siedzenia w kuchni, klęczenia w nawie, myślenia o tym, co jutro będzie. Życie się składa z kurczaków, z rożna, z kiedyś to było i z narzekania, z co mnie obchodzi i jak tak można, z klamek, szarpania i całowania. Życie się składa z dziłania grosza, z głaskania kotów, dawania brania, z niecelnych rzutów śmieciem do kosza, z rozmów przy stole i z umierania. Wiosną zerwę kilka mleczy, zimą zbudzę się przed świtem. Nie przeżywam wielkich rzeczy, ale rzeczy pospolite. Latem wcinam pomidory, bo pomidor smutki leczy. A jesienią bywam chory, to są pospolite rzeczy. Pospolita jest przytulia, rosnąc w pospolitym cieniu, i spotkania z kolegami pospolite jak w ruszeniu. Papierówki znakomite, co pożywią, nie zatrują. Wszystkie rzeczy pospolite bardzo dobrze nam smakują. Czasem dumni, a czasami wielkie słowa mamy za nic. Nie walczymy z potworami i nie przesuwamy granic. Póki sklepy są otwarte, póki ziemia zaorana, przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę i do

Wiosną zerwę kilka mleczy, zimą zbudzę się przed świtem. Nie przeżywam wielkich rzeczy, ale rzeczy pospolite. Latem wcinam pomidory, bo pomidor smutki leczy. A jesienią bywam chory, to są pospolite rzeczy. Wiosną zerwę kilka mleczy. Nie przeżywam wielkich rzeczy.

0: drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Kiara Lubik, założycielka ruchu Focolari, mówiła o życiu chwilą obecną, przez co rozumiała życie tu i teraz. Osadzenie się w teraźniejszości, z jej radościami i smutkami, także z wszystkimi nieprzewidzianymi sytuacjami i koniecznymi obowiązkami. Kochajmy więc ten uśmiech, który mamy podarować, tę pracę, którą mamy wykonać, ten samochód, który mamy prowadzić, ten posiłek, który mamy przygotować, tę łzę, którą trzeba wylać dla Chrystusa w cierpiącym bracie, to miłe wydarzenie, które trzeba uczcić, to ubranie, które trzeba wyprać. Co dziś pokocham?

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: W drogę do Emaus wyruszymy ponownie już w poniedziałek, natomiast Dobre Radio Emaus może Wam towarzyszyć w każdej drodze. Gramy dla Was z nadajników w Poznaniu, Nowym Tomyślu, Śremie i Lesznie, ale pamiętajcie, że możecie podróżować z nami dużo dalej niż tylko po Wielkopolsce, bo jesteśmy dostępni zarówno za pośrednictwem większości aplikacji przeznaczonych do słuchania radia przez internet, jak i bardzo bezpośrednio dzięki naszej własnej aplikacji, aplikacja Radia Emaus, którą bezpłatnie możecie pobrać zarówno ze sklepu Play, jak i App Store. A więc czy to w słońcu, czy to pod gwiazdami, nie, to było niemądre, przecież słońce to też gwiazda. To może jeszcze raz. A więc czy to w słońcu, czy to pod księżycem, w głośnikach, w słuchawkach, jeśli tylko macie ochotę, może towarzyszyć Wam dobre słowo i dobra muzyka w Radiu Emaus. A muzycznie wybierzemy się teraz nad morze do Sopotu z duetem Bluszcz, bo tak sobie pomyślałem o tych 24 stopniach. Dziś maksymalnie nad polskim morzem. Na helu.

0: Radio Ema. Dobre radio na dobry dzień.
1: No w prawdziwie weekendowym tempie zbliżamy się do godziny 10.30, a ja zapomniałem wam zapowiedzieć całkiem świeżą, nową propozycję w ramówce Radia Emaus, więc nadrabiam już za 9 minut, o 10:30 powtórka drugiego wydania audycji Przedsiębiorcy z Talentem, cyklu przygotowywanego przez duszpasterstwo przedsiębiorców i pracodawców Talent. Jej autor Tomasz Cyfert rozmawiać będzie z księdzem Rafałem Ostrowskim o tym, czy da się prowadzić firmę i biznes tak, aby nie stracić tego, co w życiu jest najwartościowsze. Przedsiębiorcy z Talentem już o 10:30 na naszej antenie, a teraz Kaśka Sochacka. No i cóż, jak zwykle niebo będzie różowe.
0: Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: Reklama. Chylu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
1: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
0: Po reklamie.

0: jest powtórka. Przedsiębiorcy z talentem. Audycja duszpasterstwa przedsiębiorców i pracodawców Talent.
1: Dzień dobry, przed mikrofonem Tomasz Cyfert. Witam serdecznie w audycji przygotowywanej przez duszpasterstwo przedsiębiorców i pracodawców Talent. Środowisko ludzi, którzy chcą rozmawiać nie tylko o biznesie, ale również o wartościach, relacjach i o tym, co w życiu jest ważne. Czy da się prowadzić firmę i jednocześnie nie stracić tego, co w życiu najważniejsze? Wiary, rodziny, sensu. O tym porozmawiamy dzisiaj z księdzem doktorem Rafałem Ostrowskim, duszpasterzem duszpasterstwa przedsiębiorców Talent, który stworzył coś, co można nazwać mapą drogową przedsiębiorcy. Witam księdza serdecznie.
2: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
1: Wielu przedsiębiorców mówi dzisiaj: firma zjada mi życie. Czy to naprawdę aż tak częsty problem?
2: No to znaczy, jeżeli przedsiębiorca chce coś osiągnąć w życiu, no to musi się całkowicie w firmę zaangażować. Jeżeli ktoś tak traktuje firmę tylko jako, że może cokolwiek robić w życiu i się w nią nie angażuje, no to zwykle takie coś siada szybko i się rozsypuje. Spotykam czasami takie sformułowanie u młodzieży, które mówią, jak się pytam, do czego jesteś powołany, co chcesz robić w życiu? On mówi, mogę robić cokolwiek, byleby zarabiać. No to takie określenie pokazuje, że ten człowiek w zasadzie nic w życiu nie osiągnie albo oprzytomnieje, no bo życie nie polega na tym, żeby w nim zarabiać, tylko polega na tym, żeby wnosić jakiś wkład w życie innych ludzi, jakiś wkład w społeczeństwo, przede wszystkim wkład w życie najbliższych. I to musi być coś, co kocham, coś, co lubię, coś, co potrafię robić. A jeżeli chcę robić tylko to, żeby na koniec miesiąca przychodziła wypłata, czy też w jakiś inny czas, to jest słabe. I ludzie, którzy się w to angażują, szybko tracą zapał i się wszystko rozsypuje. Trzeba się angażować, trzeba to robić całym sercem. No i tutaj jest właśnie ten drugie zagrożenie, że ktoś się tak zagłębi w pracę, że zapomni o całym świecie. Myślę, że nie wiem, pewnie większość przedsiębiorców, którzy coś w życiu osiągnęli wartościowego, miało taki etap w życiu, że się całkowicie w to zagłębiali, albo przynajmniej byli gdzieś na granicy takiego zaangażowania. I myślę, że to jest dobre, bo to trzeba rzeczywiście się do tego przykładać. Trzeba, bo to jesteśmy na ziemi, żeby walczyć o dobro.
1: Pojawia się takie słowo sukces. Ono jest takim kluczem. I czy sukces zawodowy bardzo często odbywa się dziś kosztem rodziny i relacji?
2: Sukces to jest słowo, które może dotyczyć właśnie też firmy, ale też może być na różny sposób rozumiane. Czyli jeżeli mam sukces, to znaczy co takiego? I jedno to jest sukces, że na przykład awansuję, albo opanuję jakiś nowy rynek, albo coś zorganizuję dobrego, ale sukces jest też, mam wspaniałą rodzinę, mam kochane dzieci, mam duży wpływ i buduję wspaniałą społeczność, wśród której mieszkam, w której żyję. Jestem człowiekiem, który wnosi dużo dobra, kształtuje społeczeństwo. To są też sukcesy. A wreszcie mam taki sukces, że Bóg mnie uznaje. O, to jest konkret.
1: Czy w takim razie można prowadzić firmę i jednocześnie nie stracić tego, co jest najważniejsze?
2: No nie tylko można, ale wręcz należy. Oczywiście, że tak. Jeżeli by to było niemożliwe, to nie byłoby powołania przedsiębiorcy, a jest ono i to jest wspaniałe powołanie.
1: Jest ksiądz autorem i pomysłodawcą swoistej mapy drogowej przedsiębiorcy. Składa się ona z czterech, wydawałoby się, prostych słów. Bóg, rodzina, firma i hojność. Co było inspiracją do jej powstania?
2: Przyznam się, że wielokrotnie mnie ludzie o tym pytali, ale ja w sumie do końca nie wiem. Myślę, że to było jakieś natchnienie. Pamiętam, że jedna osoba mi pomogła w doprecyzowaniu tego ostatniego członu tej hierarchii wartości przedsiębiorcy, ale ostatecznie jak to było, no szukałem nazwy dla konferencji. Właściwie od wielu, wielu lat miałem w sercu zorganizowanie konferencji i to takie systematyczne, cykliczne. Kiedy już doszło do tego konkretu, to szukałem nazwy i wtedy właśnie się pojawiła ta hierarchia. No ma ona wielkie znaczenie i wielu ludzi według tego żyje i kształtuje swoje codzienne życie. Także Bogu niech będą dzięki za to natchnienie.
1: To w takim razie zatrzymajmy się może na pierwszym słowie Bóg. I takie pytanie, jak wiara pomaga podejmować trudne decyzje biznesowe?
2: No wiara jest fundamentem. To jest coś, zawsze człowiek działa według tego, w co wierzy. I jeżeli ktoś wierzy tylko docześnie, no to jest ślepy na duchową rzeczywistość i nie może z niej korzystać. A tam jest przecież ogromny świat Bożej łaski, ogromny świat zbawienia, ogromny świat natchnień. I równocześnie jest też niestety tam świat walki duchowej. Pismo Święte o tym mówi, że nie prowadzimy wojny przeciwko krwi i ciału, czyli nie walczymy z innymi ludźmi, ale walczymy z władcami duchowymi, z tymi, którzy są po tej ciemnej stronie. I wiara w Chrystusa daje nam możliwość zwyciężania. To jest pierwszy taki ogólny odniesienie do Boga. A później to, co jest szczególnie ważne, jeżeli chodzi o przedsiębiorców, to jest to, co byśmy nazwali w tej chwili duchowością Najświętszego Serca Pana Jezusa, czyli miłość. Miłość jest motorem dobrego działania. I teraz, jeżeli w to wnikniemy, jeżeli zobaczymy, w jaki sposób miłość Boża w nas pracuje i my się jej poddamy i będziemy chcieli z nią działać, to wtedy owoce będą przeogromne i to będą owoce, które będą nie tylko dla nas, ale dla społeczności i też będą trwały w czasie. To jest coś, co, za czym każdy tęskni, chociaż nie zawsze świadomie. Dlatego właśnie to Bóg na pierwszym miejscu wyraźnie rozumiemy także w naszym duszpasterstwie jako duchowość Najświętszego Serca Pana Jezusa.
1: Na drugim miejscu jest rodzina i to jest pewnie największe zaskoczenie. Dlaczego właśnie rodzina jest przed firmą?
2: Rozmawiałem kiedyś z pewną osobą, która pochodziła z bardzo takiej zacnej rodziny i mówię do niej, że trzeba dbać o swoich bliskich, a ona była zdziwiona, bo rzeczywiście gdzieś funkcjonuje w takim ogólnym pojęciu w Polsce, że trzeba dbać o innych, a nie o siebie. Właśnie postawienie rodziny w tym miejscu jest takie, że najpierw musimy dbać o swoich, najpierw musimy dbać o najbliższych, musimy ich kochać, czyli trzeba pozwolić, żeby nasi najbliżsi jak najpiękniej się rozwinęli. Tak samo i my, którzy słuchamy Boga. I to jest ważne, żeby to we właściwej hierarchii postawić, czyli jeżeli dbamy o siebie, jeżeli dbamy o swoich najbliższych, to wówczas możemy także dbać o innych.
1: Na trzecim miejscu jest firma. Tutaj moje pytanie byłoby takie, firma jest, jak wiadomo, życiem przedsiębiorcy. Jak prowadzić firmę, żeby nie stała się całym życiem?
2: To jest kwestia wyboru, ale to jest kwestia wyboru wartości, czyli trzeba sobie ułożyć to w odpowiedniej hierarchii. W Kościele mówimy o powołaniu, ale mówimy o kilku rodzajach powołania. Rozróżniamy w teologii powołania zmienne i niezmienne. I powołanie niezmienne to jest na przykład powołanie do kapłaństwa, ale także powołaniem niezmiennym jest powołanie do małżeństwa z daną osobą. Natomiast prowadzenie firmy w jakimś zakresie jest powołaniem zmiennym. Ja mogę się zajmować taką działalnością, mogę to produkować, a mogę produkować coś innego. Mogę mieć takie usługi w takiej firmie, a mogę mieć inne usługi w innej firmie. I dlatego powołania niezmienne są ważniejsze od powołań zmiennych. I powołania zmienne w jakiejś mierze i w jakim stopniu także służą realizacji tych niezmiennych powołań. Czyli buduje firmę, ażeby służyć swoim bliskim, ale także, o czym będzie w następnych punktach, aby służyć także innym ludziom.
1: Czy w ogóle można budować biznes w zgodzie z wiarą i wartościami?
3: No wręcz należałoby się dziwić, że czasami niektórzy tego nie robią w ten sposób.
2: Znaczy, buduje się biznes zawsze w zgodzie ze swoimi przekonaniami. Jeżeli się robi wbrew swoim przekonaniom, no to ten biznes się szybko rozsypuje. Natomiast ważne jest, żeby te swoje przekonania w odpowiedni sposób ukształtować, czyli żeby ten biznes robić w taki sposób, żeby on był zgodny ze zdrowymi przekonaniami. Mam przykład, może nawet więcej, ale jeden wspomnę. Człowieka, który sprzedawał pewnego rodzaju sprzęt i wiązało się to w tym jego sklepie z tym, że musiał dawać łapówki regularnie ludziom, bo jeżeli by tego nie robił, to nie miałby dostępu do odpowiednich produktów. I bardzo mu się to nie podobało i oczywiście takiego czegoś nie mógł zmienić, ponieważ w to było zaangażowane wiele ludzi, nie mógł zmienić z dnia na dzień, nie mógł wstać od spowiedzi i powiedzieć: od dzisiaj tego nie robię. Ale podjął wysiłek i na przestrzeni iluś tam miesięcy tak zmienił swoją działalność, że ze sprzedawcy stał się producentem i wtedy nie musiał już dawać łapówek nikomu, ponieważ sam był producentem, od innych łapówek nie wymagał. I tak powstała wspaniała firma, która jest znana dosyć tutaj, nie tylko w Polsce, nie tylko w Poznaniu, nie tylko w Polsce.
1: Czy przedsiębiorca powinien mieć ambicje rozwijania firmy?
2: To jest wręcz zobowiązanie od Pana Boga. To znaczy, jeżeli ktoś ma jakieś talenty, to powinien nimi służyć. Czyli obserwuje się u niektórych przedsiębiorców, że jakby spoczywali na laurach. Że jak coś już osiągną, się stanie coś stabilne, to na tym zostają. Tutaj naprawdę trzeba to dobrze rozeznać, dobrze rozważyć, czy Bóg nie wzywa do tego, żeby jednak robić coś więcej, żeby jednak ciągle wychodzić dalej. Jeżeli masz talent do tego, żeby organizować dobrą i wydajną pracę, która przynosi dochody, to czy nie należy tego talentu używać dalej? W innych jeszcze dziedzinach, czy może w tej dziedzinie, ale szerzej. Jest to bardzo ważne zobowiązanie, którego trzeba realizować.
1: Na tej mapie drogowej pojawiła się rodzina, o której już sobie opowiedzieliśmy. To było takie pierwsze zaskoczenie. A na końcu pojawia się jeszcze jedno zaskoczenie, słowo hojność, które kojarzy się w jakimś sensie z rozdawaniem pieniędzy. Dlaczego na końcu tej mapy pojawia się to słowo?
2: Hojność jest bardzo niedoceniana. My zwykle rozumiemy hojność w tym sensie, że ktoś naciąga nas na pieniądze, albo żąda od nas pieniędzy, albo zmusza nas, żebyśmy się dzielili zyskami. To jest gdzieś tam takie moim zdaniem wykrętne rozumienie. Natomiast hojność daje możliwość zaangażowania się i realizacji wielkich dzieł. Czyli jeżeli przedsiębiorca, no mały może mały mieć wpływ na środowisko, ale duży może mieć duży wpływ na środowisko. I kiedy on podejmuje decyzję, że na przykład coś powstanie nowego w społeczeństwie i jest w stanie to sfinansować, to jest w stanie doprowadzić do zmiany wręcz funkcjonowania społeczeństwa. To właśnie tak, czyli przez hojność zmienia się sposób funkcjonowania. Żeby to uzmysłowić, będziemy o tym mówić na zbliżającej się konferencji, ale żeby to uzmysłowić więcej, podam przykład znajomego przedsiębiorcy, który wybudował w swojej wiosce ośrodek zdrowia. I tam powstały w tym ośrodku zdrowia usługi, których nie było w okolicy. Tam jest jakiś inny państwowy ośrodek zdrowia, ale on ma, wiadomo, jakiś wąski zakres. A tutaj się pojawiły pewne takie możliwości dotyczące szerokiej rehabilitacji ludzi. I tego nie było. I nagle w społeczności, która się dusiła z powodu słabej opieki zdrowotnej, nagle powstała zupełnie inna jakość życia. A takich przykładów, gdzie ktoś coś wnosi w społeczeństwo, można podać bardzo wiele. Ktoś może tworzyć na przykład klub sportowy i dzięki temu młodzież czy tam inni dorośli ludzie się angażują w zupełnie inną działalność i nagle wioska czy też jakaś społeczność miejska, która była zajęta i zamknięta w komórkach, nagle się zaczyna spotykać i zaczynają powstawać jakieś zawody, jakieś konkurencje, ludzie się poznają, powstają przyjaźnie, zmienia się sposób działania środowiska i to jest wyraz hojności tej osoby. musimy odkryć na nowo hojność, bo to jest sposób w ogóle zmiany społeczności, zmiany Polski, zmiany świata. Właśnie przez hojność. Co ja mogę zrobić ze z własnego majątku, z własnych talentów, angażując się właśnie ofiarnie w takie dzieła. Bardzo ważna działalność, zupełnie fundamentalna, przemiany świata.
1: Czy hojność to tylko dawanie pieniędzy?
2: Właśnie kształtowanie środowiska to jest zupełnie zmiana jakości środowiska, w którym się żyje.
1: Pług, rodzina, firma, hojność to nie tylko mapa drogowa, ale również nazwa konferencji, o której tutaj ksiądz wspomniał i którą ksiądz zainicjował właśnie po to, aby pomagać przedsiębiorcom zachować właściwą hierarchię oraz dać przestrzeń do spotkania i do wymiany doświadczeń. W jaki sposób można wziąć udział w tej konferencji i kiedy się ona odbędzie?
2: W tym roku będzie już 9. konferencja Bóg, Rodzina, Firma, Hojność. Ona będzie w październiku, 9-10 października, na Targach Poznańskich. Można się zapisać przez stronę internetową. Nazwa tej strony pochodzi od pierwszych słów, czyli brfh.eu. Ale w tym roku kładziemy szczególny nacisk na dwie rzeczy, właśnie na tą hojność, a z drugiej strony na integrowanie środowiska przedsiębiorców, żeby ludzie, którzy mają podobne wartości, mogli się razem spotykać. Dlatego uruchomiliśmy jeszcze drugą domenę integracjaprzedsiębiorców.eu. Także na jednej i na drugiej, jak się wejdzie, to jest przekierowane na tą samą stronę i tam można się więcej o konferencji dowiedzieć i na nią zapisać.
1: Patrzę tutaj kątem oka na zegar. Czas nieubłaganie nas goni i nasze spotkanie powoli dobiega końca. Dziękuję księdzu doktorowi Rafałowi Ostrowskiemu za rozmowę i zapraszam na nasze kolejne spotkanie. Więcej informacji o duszpasterstwie przedsiębiorców Talent można znaleźć na stronie internetowej talentpoznań.pl. Dziękuję za spotkanie i wspólnie spędzony czas. Tomasz Cyfert.
2: Bóg zapłać.
1: W Talencie do zobaczenia, na antenie radia do usłyszenia.
0: Przedsiębiorcy z talentem. Audycja duszpasterstwa przedsiębiorców i pracodawców Talent. To była powtórka.
4: 12 minut pozostało do 11:00. Na kolejne spotkanie z dobrym biznesem w audycji Przedsiębiorcy z Talentem zapraszamy we wtorek o 17:30, a dziś do 11:00 zaprowadzi nas grupa Simple Red, potem Vito Bambino w duecie z Dawidem i jeszcze jeden duet Penthouse. Punktualnie o 11:00 najświeższa, gorąca prognoza pogody.

0: Dwie jedynki kontra 2-0, czyli minęła godzina 11.
1: Pogoda.
0: Słońce jest w szczytowej formie, jeśli chodzi o swój dzisiejszy czas pracy. Nad Poznaniem wstało minutę przed 4:30. Zajdzie 18 minut po 21:00. I teraz najciekawsze. 20 czerwca jest o 3 sekundy krótszy od najdłuższego dnia w roku, czyli od jutra. 27 stopni Celsjusza, tyle już pokazuje termometr za oknem naszego studia na poznańskim Hartowie, a dojdzie jeszcze do 32 kresek. Tak samo jest i będzie na zachodzie regionu w Nowym Tomyślu i okolicach. Na wschodzie Wielkopolski stopień mniej, a na południu stopień więcej. 33 stopnie mogą spodziewać się dziś mieszkańcy Leszna i okolic. Biuro Prognoz Meteorologicznych wydało ostrzeżenie przed popołudniowymi burzami połączonymi z intensywnymi opadami deszczu.

Krzysztof Łąka przy mikrofonie. Mam przyjemność spędzać z wami pierwszą połowę soboty, gorącej soboty. Bez radia EMA w słuchawkach i bidona z wodą nie wychodźcie dziś z domu.

0: No i policzyliśmy sobie bardzo dokładnie z grupą Men Wach. Godzina 11 upływa nam zawsze pod znakiem dobrej muzyki, a domykamy ją oczywiście muzyczną podróżą w czasie, ale zanim to nastąpi, na naszej antenie zarechotają również żaby i pojawi się jeszcze jeden Krzysztof. No bo ten pierwszy to ja, ale ten drugi jest zdecydowanie potężniejszy i jest bardzo dostojny, bo to dąb. Dąb Krzysztof. Żaby i dąb jeszcze przed w pół do 12, ale przyszedł mi do głowy jeszcze jeden Krzysztof.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: jutra. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Za nami mocno festiwalowy numer z męskiego grania. Ale jeśli szukacie najbardziej spektakularnych, nocnych koncertów na żywo, to nie musicie kupować biletów na festiwale, wystarczy przejść się wieczorem w okolice najbliższego stawu. Żabi Chór to jedna z najlepiej zorganizowanych orkiestr w naturze. Co ciekawe, każdy gatunek płazów ma swój unikalny rytm i ton, żeby nie wchodzić sobie w paradę. To też genialny system komunikacji, który niestety zaczyna się psuć i to nie przez hałas, nie przez niedogadanie, ale przez to, co my, ludzie, wpuszczamy do wody. Jak chemia zmienia życie intymne i rozwój tych podwodnych muzyków? O tym usłyszycie już za kilka minut.

0: 23 minuty po 11. Wróćmy na chwilę nad wodę, bo przed przerwą wspomniałem o żabich koncertach, które zaczynają brzmieć coraz ciszej. Okazuje się, że to, co spływa do naszych rzek i jezior, działa jak niewidzialny wróg. Jak podaje portal Nauka w Polsce, substancje chemiczne obecne w wodach powierzchniowych drastycznie zakłócają rozwój płciowy żab, uszkadzają ich gonady i osłabiają kondycję żabiego organizmu. Potwierdził to eksperyment przeprowadzony przez badaczy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Wyniki opublikowano w recenzowanym czasopiśmie Aquatic Toxicology. Zespół naukowców sprawdził, jak na rozwój żaby śmieszki wpłynęły dwa związki endokrynnie czynne, informuje doktorantka z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, lekarz weterynarii Martyna Frączczak.
1: Jednym z tych związków chemicznych był etynyloestradiol i to jest taki syntetyczny estrogen stosowany w antykoncepcji i lekach hormonalnych. Natomiast drugą substancją był bisfenol. Jest to związek wykorzystywany w plastikach, uwalniający się z nich do środowiska. I niestety oba te związki chemiczne są wykrywane w wodach powierzchniowych, nawet w ściekach czy wodzie pitnej na całym świecie, również w Europie.
0: Autorzy badania podkreślają, że problem nie ogranicza się wyłącznie do płazów. Jeśli u tych zwierząt pojawią się zaburzenia rozwoju płciowego po kontakcie z substancjami obecnymi w wodzie, może to świadczyć o szerszym problemie ekologicznym. Naukowcy zwracają też uwagę, że w Unii Europejskiej wiele związków mogących zakłócać gospodarkę hormonalną nadal nie jest objętych obowiązkowym monitoringiem. No cóż, ech, te żaby. No ja nie wyobrażam sobie, żeby ten naturalny, wieczorny, rechoczący soundtrack przestał nam kiedykolwiek towarzyszyć. Wracamy na muzyczną falę. Przed nami piątek nad morzem.

0: craché comme le Malabar Princess.
1: Dobra muzyka na dobry dzień.
2: Piątek nad morzem, taki pseudonim wybrała sobie artystka, która zabrała nas na jedną z francuskich plaż, chociaż muszę się przyznać, że nie zrozumiałem, czy to plaża na południu, czy też na północy Francji. No ja zdecydowanie, naprawdę zdecydowanie byłbym za tą pierwszą opcją i wyskoczył na taki gorący weekend na przykład do Marsylii.

0: Reklama.
1: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chips Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Musicie go zobaczyć. To po pierwsze. Możecie spróbować go objąć, ale sami nie dacie rady. Musicie chwycić się w kilka osób za ręce i wtedy się uda. Zwany jest królem wildy i słusznie, bo rośnie w sercu właśnie poznańskiej wildy i jest jednym z najokozalszych w okolicy. Przetrwał obie wojny światowe, powstanie wielkopolskie i stał się cenną enklawą zieleni w gęstej zabudowie dzielnicy. Jego obecność koi podopiecznych Wielkopolskiego Ośrodka Alzheimerowskiego i zapewnia cień dzieciom bawiącym się na pobliskim placu zabaw. Dzięki regularnej opiece i systemowi nawadniania jest w dobrej kondycji, jest też płodny. Z jego żołędzi wyhodowano młode krzyśki przekazane do poznańskich szkół. W ubiegłym roku powstało o nim słuchowisko. Krzysztof, dąb szypułkowy. Zmierzyła go nie tylko swoim okiem rzecznika Zarządu Zieleni Miejskiej w Poznaniu, Agnieszka Nowak-Dębińska.
2: Mówimy o dębie szypułkowym Krzysztof, który znajduje się u zbiegu ulic Józefa Garczyńskiego i Ignacego Prądzyńskiego w Poznaniu. Dąb swoje imię otrzymał od poznańskiej artystki pani Anny Sikrzyk. Liczy około 250-300 lat, ma regularną koronę 375 cm obwodu i mierzy około 24 metrów.
1: Panią Agnieszkę na chwilę zamurowało. A właśnie poznański dąb Krzysztof znajduje się aktualnie na drugim miejscu w rankingu na drzewo roku 2026 prowadzonym przez Klub Gaja. Jednak głosowanie trwa jeszcze do końca czerwca, więc dzięki waszym głosom Krzysztof może stanąć na podium. Głosowanie odbywa się na stronie drzeworoku.pl. drzeworoku.pl i trwa właśnie do końca czerwca. Zwycięskie drzewo będzie reprezentować Polskę w europejskim konkursie na drzewo roku 2027. 22 minuty pozostały do sobotniego południa, już za moment muzyczna podróż w czasie.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Muzyczna podróż w czasie.
1: Jak najbardziej nie przez przypadek Lionel Richie wprowadził nas w muzyczną podróż w czasie. Usłyszeliśmy jego utwór All Night Long ze słynnym takim afrykańskim refrenem, który Lionel po prostu sobie zmyślił. Ale po kolei, muzyczną podróż w czasie zaczynamy od człowieka, który zdefiniował brzmienie Kalifornii dokładnie tego dnia w 1942 roku, 20 czerwca, urodził się Brian Wilson, Musk, wokalista i kompozytor kultowej formacji The Beach Boys. To on stoi za takimi hitami jak Surfing USA czy hipnotyzujące Good Vibration. Ale jego absolutnym pomnikiem pozostaje album Pet Sounds z połowy lat 60., który do dziś jest uważany za jeden z najważniejszych w historii muzyki rozrywkowej. Równo rok młodszy jest Wojciech Gąsowski. Głos, który zna chyba każdy Polak, wystarczy w ciemno któregoś wieczora włączyć sobie telewizyjną dwójkę i jest spora szansa, że trafimy na M jak miłość z tytułową piosenką Wojciecha Gąsowskiego na samym początku. Przenosimy się do roku 1949, 20 czerwca, w miejscowości Tuskegee w Alabamie. Na świat przyszedł właśnie Lionel Richie, wokalista, klawiszowiec i kompozytor. Artysta sprzedał ponad 100 milionów płyt, zdobył Oscara w kategorii najlepsza oryginalna piosenka filmowa. A zanim Lionel poważnie zajął się muzyką, jego życie mogło potoczyć się zupełnie inaczej, bo w młodości był świetnym tenisistą, otrzymał nawet stypendium sportowe, dzięki któremu trafił na Tuskegee University. Co ciekawe, na poważnie rozważał również zostanie księdzem episkopalnym. I lecimy albo płyniemy do Londynu i do roku 1969, dokładnie 20 czerwca, w legendarnym studiu Trident. David Bowie nagrał utwór Space Oddity, który na zawsze połączył go z kosmosem. Co ciekawe, piosenka potrzebowała aż 6 lat. No to naprawdę długi międzygalaktyczny lot, by wdrapać się na sam szczyt brytyjskiej listy przebojów. A sam numer tak mocno kojarzył się z lotami pozaziemskimi, że radio BBC zawiesiło jego emisję na czas misji Apollo 11, czekając aż astronauci bezpiecznie wrócą na Ziemię. I na koniec zaglądamy do roku 1992. Amerykańska lista Billboardu zostaje dosłownie zdobyta po raz 6 przez tą samą artystkę. Mariah Carey i jej niesamowite wykonanie I'll Be There ląduje na samym szczycie, mimo że był to cover piosenki grupy The Jackson 5, zarejestrowany na żywo podczas koncertu z cyklu MTV Unplugged. Good Vibration od Briana Wilsona i grupy The Beach Boys, potem sentymentalne wspomnienie domówek Wojciecha Gąsowskiego i nieziemska Mariah Carey zwieńczą dzisiejszą muzyczną podróż w czasie.

0: Reklama.
1: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Castorama.
5: Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii miał być nowy grill,
6: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.

Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania.

Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: ale potem zaczną przesłaniać go ten blask chmury. Początkowo zachmurzenie będzie małe, późnym popołudniem wzrastające do umiarkowanego i miejscami dużego. Pod wieczór miejscami, głównie na zachodzie i południowym zachodzie Wielkopolski, wystąpią burze z przelotnymi, ale intensywnymi opadami deszczu i punktowo z gradem. Temperatura maksymalna od 31 stopni Celsjusza na wschodzie i północy Wielkopolski do 33 na zachodzie i południu. Wiatr jest słaby, zmienny z przewagą kierunków południowych, ale w czasie burz porywy wiatru dojdą nawet do 90 albo i 100 km na godzinę. W nocy zachmurzenie będzie umiarkowane i dużo, ale stopniowo zanikać będą opady deszczu i burze. Temperatura minimalna w nocy to od 18 stopni do 20 na południu Wielkopolski. A jutro, w niedzielę, od rana do zmierzchu, właściwie tak samo jak i dziś.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
0: A tej dziewczyny, która już szykuje się, żeby wyskoczyć z tła, chyba nigdy nie wyczerpie się taneczna energia i chyba nie zmęczy jej żaden upał. A może nawet jest ona zasilana fotowoltaiką, to by dużo wyjaśniało. Sofie Lis-Bexo na rozpoczęcie kolejnej godziny z Radia Miałos. Krzysztof Onka, jestem z wami do 14.

Yes, sir, I can boogie w błyszczącej interpretacji Sophie Liz Baxter na 9 minut po południu. Już za 5, za moment 5 minut z Bogiem, a wcześniej 2 minuty z duetem Linia Nocna.

0: 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: nikt nie może dwom panom służyć, bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował, albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. Dlatego powiadam wam, nie martwcie się o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie? Przypatrzcie się ptakom podniebnym. Nie sieją, ani żną, nie zbierają do spichlerzy, a Ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one? Kto z was, martwiąc się, może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swego życia? A o odzienie czemu się martwicie? Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną. Nie pracują ani przędą. A powiadam wam, nawet Salomon w całym swym przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich. Jeśli więc ziele polne, które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to czyż nie tym bardziej was, ludzie małej wiary? Nie martwcie się zatem i nie mówcie, co będziemy jedli, co będziemy pili, czym będziemy się przyodziewali, bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o Królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. Nie martwcie się więc o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie martwić się będzie. Dosyć ma dzień każdy swojej biedy.
2: Ostry nóż w rękach dziecka może być śmiercionośny. Ostry nóż w ręku osoby wiszącej na sznurze może być ratunkiem. Słowa Jezusa o boskiej opatrzności i opiece są jak ten nóż. Trzeba je umiejętnie zastosować. Nie byłoby bowiem dobrze powiedzieć bezrobotnemu ojcu, który ma kilkoro dzieci i chorą żonę: nie martw się o to, co macie jeść i pić. Możemy tak mu powiedzieć tylko wtedy, gdy jednocześnie go wesprzemy, dając mu szansę przetrwania. Pomagając potrzebującym, stajemy się częścią Bożej opatrzności. Pomyśl, kogo powinienem wesprzeć, by nie musiał martwić się o to, co ma jeść i pić.
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. Dobre radio.

0: Dobra muzyka na dobry dzień.
1: 22 minuty po południu i naprawdę słoneczne i gorące brzmienie na antenie Radia Emaus. Wcześniej Joe Cocker, a przed momentem wręcz rozgrzany do czerwoności Bob Marley. I taki koktajl orzeźwiających i jednocześnie umilających ten gorący czas, te klimaty, nadal będzie nam towarzyszył w Radiu Emaus. A nie tylko wyjątkowy, gorący, taki rozpalony słońcem mamy aktualny weekend, ale także gorący jest kalendarz wydarzeń czekających na nas dziś i jutro na Wielkopolsce. Kilka z nich zaproponujemy Wam na antenie Radia Emaus, a teraz jeszcze gramy. Cały czas jakby wakacyjnie.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Reklama.
1: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
0: Po reklamie.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Zakręcona Reni Jusis i ja od razu muszę dodać, że równo 28 lat temu, 20 czerwca 1998 roku, ukazał się pierwszy solowy album Reni Jusis z tytułowym Zakręceniem na pierwszym miejscu. Ale my mieliśmy mówić o propozycjach na trwający weekend i tak pomyślałem, że jest tak gorąco, że aż może być niebezpiecznie dla zdrowia i życia. Stąd w pierwszej kolejności chciałbym zwrócić Waszą uwagę na dzisiejszą propozycję przygotowaną przez szpitale oraz samorządy, a która, myślę, w trakcie takich upałów, jakie właśnie nawiedzają nie tylko nasz region, jest na pewno istotna. Dziś przez cały dzień w całej Polsce, a w tym w blisko 90 miejscowościach w Wielkopolsce, odbywa się krajowy trening pierwszej pomocy. Podczas zajęć możemy pod okiem profesjonalistów przećwiczyć udzielanie pierwszej pomocy, by móc bez lęku i paraliżującego stresu nabyć, a także przećwiczyć może już zapomniane umiejętności ratujące zdrowie i życie. Jak mówi dyrektor szpitala MSWiA w Poznaniu Magdalena Kuncewicz, największym popełnianym przez nas błędem jest obojętność i brak reakcji.
2: Takie przypatrywanie się, wołanie też chyba nie jest dobrze, jeżeli czekamy albo zbyt wiele osób angażuje się. Dlatego fajnie jest, kiedy w takich sytuacjach, pierwsze, zabezpieczamy oczywiście sytuację, żeby samemu nie stać się ofiarą, żeby w całości wrócić do domu jako ten ratujący. Często boimy się używać też technologii, resuscytator i defibrylator automatyczny, to AED, które gdzieś tam jest dostępne. Też nie bójmy się, włączymy i on sam będzie do nas mówił, sam będzie nas prowadził.
1: No i numer 112. Odpowiadajmy spokojnie i rzeczowo na pytania zadawane przez dyspozytora numeru 112, dodaje dyrektor Wydziału Powiadomienia Ratunkowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Marek Skociński.
3: Musimy mieć dokładny adres, opis tego, co się dzieje na miejscu. Jeżeli dyspozytor medyczny zadaje pytania dotyczące wywiadu medycznego, to one wynikają z tego, że ta informacja jest nam niezbędna. Jeżeli ktoś zasłabnie w łazience, to dla nas istotną informacją, chociaż nie mamy sezonu grzewczego, jest to, czy jest piec gazowy, który mógłby wygenerować czad. Więc czasami wydaje się to być abstrakcyjne pytanie, ale ze swojej praktyki jeszcze sprzed wielu lat, kiedy siedziałem na słuchawkach, wiem, że to jest pytanie fundamentalnie ważne. Czy ratownicy będą bezpieczni? Czy świadkowie mogą udzielać tej pierwszej pomocy? Czy jednak powinni wpierw otworzyć okna?
1: W Poznaniu wspomniany trening odbywa się w szpitalu MSWiA przy ulicy Dojazd do godziny 14, a potem, bo to jeszcze nie koniec, do 16 na Cytadeli. W Lesznie trenerzy, specjaliści czekają na terenie Antidotum Airshow Lotnisko Leszno. Tam trening odbędzie się między 14 a 19, ale jeśli wejdziecie na stronę Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, to znajdziecie wykaz blisko 90 lokalizacji, między innymi w stolicach gmin i powiatów, ale nie tylko, bo są i plaże nad jeziorami. To właśnie pod adresem poznań.um.gov.pl czy łatwiej wyszukać stronę Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Tam podane są i lokalizacje, i godziny dzisiejszych treningów pierwszej pomocy. Zachęcam Was bardzo do udziału z całą rodziną, bo to bezcenna okazja, żeby wyzbyć się też lęku przed pomaganiem w sytuacjach zagrażających życiu. To także okazja, aby zapoznać się i nauczyć się najnowszych standardów, zasad ratowania oraz sposobów użycia tych nowoczesnych urządzeń, jak choćby automatyczne defibrylatory. When we talk about...

0: I fantastycznie w tle rozpoczyna się Paro Stellar i Stereotronic, a my sobie teraz jeszcze pogadamy o tym weekendzie, o tym bardzo gorącym weekendzie w Poznaniu, bo stoi on, bo ten weekend stoi w Poznaniu, po prostu w kolejce. Nawet 3-4 godziny w kolejce pod MTP czekali wczoraj uczestnicy odbywającego się właśnie w stolicy Wielkopolski Festiwalu Fantastyki Pyrkon. Na 3 dni festiwalu zaplanowano 2400 punktów programu, w tym ponad 60 koncertów. Wśród ponad 340 zaproszonych gości znaleźli się m.in. legenda NASA Alan Collins, astronauta Sławosz Uznański-Wiśniewski, aktor Giancarlo Esposito oraz autorka bestselleru Fantazji Fonda Lee. Festiwal wychodzi również tłumnie poza teren międzynarodowych targów poznańskich, o czym mówi wicedyrektor artystyczna Pyrkonu Iga Tomaszewska.
1: Pyrkon na mieście można zobaczyć m.in. w dekoracjach. W Starym Browarze można spotkać wielką rakietę, która odlicza czas do Pyrkonu. Na przystankach znajdują się dodatkowe tabliczki z nazwami nawiązujące do planet z różnych uniwersów, fantastycznych światów. Można też poszukać naszej instalacji na Placu Wolności, gdzie będzie można zobaczyć w trakcie Pyrkonu, jak nasza społeczność łączy się z poznaniakami.
0: Program festiwalu obejmuje ponad 20 stref tematycznych. Są to m.in. strefa komiksowa, mangi, anime, gamingowa, RPG oraz cosplay. Wprowadzamy w tym roku dodatkowe ograniczenia ze względów bezpieczeństwa, dodaje prezes Klubu Fantastyki Druga Era Piotr Derkacz.
2: Nie mogą wejść z repliką prawdziwej broni, niezależnie od tego, czy to jest broń strzelająca, czy nie strzelająca, ze względów bezpieczeństwa, bo z daleka nie widać, czy jest broń prawdziwa, czy jest nieprawdziwa. To jest pierwsza taka główna zastrzeżenie. Drugim ograniczeniem jest kwestia ostrych przedmiotów metalowych. Można przyjść z mieczem, można przyjść z jakimiś innymi przedmiotami metalowymi, ze zbroją, byle te krawędzie były stępione. Trzeci element to są słynne mundury, czyli nie można wejść w mundurze, który został wyprodukowany po roku 1900.
0: W związku z wydarzeniami PKP Intercity ogłosiły dodatkowe pociągi, które dowożą ludzi, aby mogli ustawić się na ten festiwal fantastyki w kolejce. Szczegółowy program imprezy dostępny jest oczywiście na stronie pyrkon.pl, a legenda głosi, że jest ktoś, kto widział koniec tej kolejki.

Gorące brzmienia nad basenem, takim z błękitną wodą i orzeźwiającym napojem w ręku od grupy Telepop Music, a my teraz przenosimy się chyba na Saharę, na którą zabierze nas Shakira w niesamowitym wykonaniu utworu When

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Shakira, język hiszpański, nieprzypadkowo na antenie Radia Emaus na 3 minuty przed godziną 13. A to dlatego, że w najbliższą niedzielę 21, czyli już jutro czerwca, odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu Amos Alfini, łączącego kino, rozmowę, integrację mieszkańców Poznania, z których ojczystym językiem jest hiszpański, z Polakami, którzy uczą się tego języka. Wydarzenie skierowane jest do wszystkich miłośników kina hiszpańskojęzycznego, a podczas jutrzejszego spotkania uczestnicy obejrzą film Jedna noc z The Rolling Stones, mówi Małgorzata Kuzdra z fundacji Migrant Info Point.
2: Na Kubie. Naszą bohaterką jest Lita, która ma 40 lat. Trochę jest na takim życiowym zakręcie. Wspiera ją w tych jej rozterkach, trudnościach przyjaciółka. No a takim jej celem jest właśnie dotarcie na koncert ukochanego zespołu The Rolling Stones i to ma być ta noc, która no w ogóle zmieni wszystko w jej życiu. Więc jest to fabularny, przyjemny film.
1: Spotkanie rozpocznie się jutro w Poznaniu przy ulicy Przemysłowej o godzinie Przemysłowej 3 o godzinie 17. Wstęp na to wydarzenie jest bezpłatny, obowiązuje jednak rejestracja, więc jeśli macie ochotę spędzić jutro kilka godzin z językiem hiszpańskim i to jeszcze w kinie, to wejdźcie na Facebooka Fundacji Migrant Info Point i tam znajdziecie formularz do swojego zgłoszenia.
0: Radio Emaus.
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii miał być nowy grill,
4: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
6: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
7: Mamo, kto jest najlepszy na zielonej murawie?
8: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie z delikatesów centrum.
9: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
0: Po reklamie.

0: No i w tym momencie minęła 13, jest 20 czerwca.
1: Pogoda.
0: Cały czas dużo słońca widzę na niebie za naszym radiowym oknem, ale po południu zaczną pojawiać się na niebie chmury, które na początku zachmurzenie będzie małe, późnym południem wzrośnie do umiarkowanego, aż wreszcie pod wieczór przyniesie do nas opady deszczu i burze. Opady deszczu mogą być miejscami bardzo intensywne, może również punktowo pojawić się grad. 31 do 33 stopni, nieziemsko gorąco jest i tak pozostanie w Wielkopolsce, aż nie zacznie spadać, wówczas temperatura spadnie do około 24 stopni. W czasie burz mogą również pojawić się porywy wiatru dochodzące nawet do 100 km na godzinę. W nocy zachmurzenie będzie duże i umiarkowane, ale stopniowo zanikać będą opady i burze. Temperatura minimalna w nocy to od 18 do 20 stopni Celsjusza. No i jutro, tak jak mówiłem już godzinę temu, dziś, wczoraj i jutro właściwie jest identyczna pogoda. Od rana do zmroku.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
0: Krzysztof Fąka po raz ostatni dziś mówię do was dzień dobry i nie wiem, czy życzyć wam gorącego dnia, no chyba nie, raczej gorącego dnia, ale też z lodami, z orzeźwiającymi lodami. No i pamiętajcie o wodzie.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Bee Gees, myślę, z jednym z najbardziej niedocenianych kawałków tej grupy, kawałkiem This Is Where I Come In. Już za moment na antenie Radia Emaus Święci z Nieba Ściągnięci, a wcześniej przeniesiemy się na plan serialowy do kawiarni. Oglądacie może Emily w Paryżu?

0: Niby to jest oczywiste, ale tak bardzo o tym w dzisiejszych czasach zapominamy, że potrzebujemy nieustannie tego świadków. Czego? Człowieczeństwa Chrystusa, który choć jest Bożym Synem, dzielił nasz stan we wszystkim z wyjątkiem grzechu, zwłaszcza w cierpieniu. I nie, to wcale nie znaczy, że cierpienie jest dobre, ale przeżyte w duchu naśladowania człowieczeństwa Jezusa może sprawić, że w naszym życiu objawi się również Jego, czyli Chrystusa, boskość i moc. Tak przynajmniej było w przypadku Małgorzaty Ebner, bawarskiej dominikanki z XIV wieku. Miała 15 lat, gdy wstąpiła do klasztoru, 25, gdy poważnie zachorowała i 60, gdy odeszła po zasłużoną nagrodę do nieba. Zasłużoną, bo będąc przez połowę swego życia przykuta do łóżka, z pomocą Ojca Duchowego odbyła długą i owocną wewnętrzną podróż, której ślady pozostawiła w duchowym dzienniku swoistej autobiografii, jednocześnie świadectwie głębokiego zjednoczenia z Chrystusem. Siostra Małgorzata Ebner zmarła zatem po długiej i wyczerpującej chorobie w opinii świętości. Było to 20 czerwca 1351 roku. Jednak jej kult zaaprobował oficjalnie dopiero święty Jan Paweł II w roku 1979. Dlaczego tak późno? Widocznie nasz świat, który cierpienia się boi i radykalnie je odrzuca, potrzebuje po prostu świadków, którzy ocalili swoje człowieczeństwo pomimo takiego właśnie doświadczenia cierpienia.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Radio Emaus. W środku dnia.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Tomasz Makowiecki zabrał nas na wakacje w Rzymie. Myślę, że to w sumie byłaby całkiem dobra i przyjemna opcja. A jeśli nie do Rzymu, to może wyciągnę was chociaż do murowanej Gośliny. Wczoraj w Parku Dzieje miała miejsce premiera ogromnego plenerowego widowiska historycznego pod gołym niebem. Skoro wczoraj, to dlaczego mówię o tym dziś? A to dlatego, że również dziś, w sobotę, mamy okazję oglądnąć spektakl Orzeł i Krzyż. To jest 1000 lat historii Polski, zamknięte w tym 90-minutowym przedstawieniu. I choć scenariusz już od jakiegoś czasu w głównej mierze pozostaje bez zmian, to w nawiązaniu do zbliżającej się 70. rocznicy poznańskiego czerwca reżyser postanowił poświęcić jedną ze scen temu wydarzeniu. Mówi dyrektor Parku Dzieje Marta Mleczko.
2: Opiera jakby narrację tej sceny właśnie o postać Romka Strzałkowskiego. Bardzo poruszające to będzie. No i też warto powiedzieć, że specjalnie z tej okazji ważnej dla nas jest to 13. widowisko właśnie tego dnia, 28 czerwca.
1: Spektakl jest naprawdę ogromny. Słuchajcie, przygotowuje go około 400 wolontariuszy. A jego reżyser Filip Klepacki zaznacza, że są to osoby w różnym wieku.
3: Grały z nami dzieci, które nie miały jeszcze roku też. No, można się domyślić, kogo mogły grać. Grały Jezusa po prostu w scenie zimy w czterech porach roku. Ale grają dzieciaki od 4 roku życia i w tym roku mamy też panią, która ma ponad 80 lat.
1: Jeśli nie wybierzecie się dziś, to pomyślcie o tym trochę później, bo w każdy piątek i w sobotę, aż do 25 lipca w murowanej Goślinie w Parku Dzieje, będzie można obejrzeć ten niesamowity spektakl. A my teraz, jest 21 minut po 13, a my teraz postawimy o jeden krok za daleko.

0: Radio Emaus.
1: Always the sun. Dużo słońca dzisiaj na antenie Radia Emaus w tytule i w dzisiejszym brzmieniu, które dla was przygotowaliśmy. A jeśli spojrzycie w kalendarz wschodów i zachodów słońca, to na pierwszy rzut oka może się wydawać, że każdy dzień tego weekendu trwa dokładnie tyle samo, czyli 16 godzin i 46 minut, ale jeśli zwiększymy precyzję do sekund, to okaże się, że dzisiejsza sobota jest krótsza od najdłuższego dnia w roku o 3 sekundy. A ten najkrótszy dzień przypada oczywiście jutro, a to automatycznie oznacza, że nadchodzi też ta absolutnie wyjątkowa, najkrótsza noc z 21 na 22 czerwca, czas pogańskiej magii, ognia i miłosnych wróżb. Ale zanim zaczniecie może pleść wianki albo biegać po lasach w poszukiwaniu legendarnego kwiatu paproci, musimy sobie coś wyjaśnić i wyprostować pewien popularny błąd. Bo bardzo często wrzucamy do jednego worka noc Kupały i noc świętojańską, a to wcale nie są bliźniaczki. Kupała to stuprocentowy Słowianin, to pogańskie święto przesilenia letniego, które przypada dokładnie w nocy z 21 na 22 czerwca. Z kolei noc świętojańska to jest chrześcijańska odpowiedź na te pogańskie obrzędy, powiązana z Wigilią świętego Jana Chrzciciela i przypada dopiero nieco później, za kilka dni, z 23 na 24 czerwca. No bo Kościół, nie mogąc wykorzenić dawnych tradycji skakania przez ognisko, postanowił je ochrzcić i tak oto z Kupały zrobił nam się Jan. Dwa różne terminy, ale klimat jest niezmiennie gorący. A teraz jeszcze bardziej podkręcimy muzycznie temperaturę. Przed nami Sophie Tucker i Bomba Stereo. Bam!

0: Radio Emaus. Radio Emaus. W środku dnia. Z nauczania papieża Franciszka.
1: E benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
2: Homilii papieża. Nie jest łatwo zdać się na Boże miłosierdzie, bo jest to niepojęta otchłań, ale musimy to uczynić. On zapomina, ma szczególną zdolność zapominania. Zapomina, całuje cię, bierze w ramiona i mówi tylko: ja ciebie nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz. Daję ci tylko radę. Po miesiącu jesteśmy w takiej samej sytuacji. Wracamy do Pana. Pan nigdy nie jest zmęczony przebaczeniem. Nigdy. To nas męczy proszenie Go o przebaczenie. Prośmy o łaskę, byśmy niestrudzenie prosili o przebaczenie, ponieważ Jego nigdy nie męczy przebaczanie. Prośmy o tę łaskę.
0: Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Kilka chwil temu rozmawialiśmy o najkrótszej nocy, no i nie ma też opcji, żebyśmy nie wspomnieli o najbardziej pożądanym kwiecie w polskiej historii, kwiat paproci. Legendarny, świecący w ciemnościach, zakwitający tylko na ten jeden krótki moment. Kto go znajdzie, ten zyskiwał mądrość, bogactwo i wszelkie szczęśliwe zbiegi okoliczności. Tak się zastanawiam, czy ja może znalazłem, czy może jednak nie. Bogactwo i mądrość. Myślę, że tego mi ciągle brakuje. Z botanicznego punktu widzenia sprawa jest prosta. Paprocie nie kwitną, rozmnażają się przez zarodniki i biologii oszukać nie ma szans, ale nasi słowiańscy przodkowie byli niezwykle sprytni, bo legendę o szukaniu kwiatu paproci w ciemnym, gęstym lesie wymyślili jako idealną wymówkę dla zakochanych par. No pomyślcie, młodzi, bez opieki, bez przyzwoitek, legalnie znikali w krzakach na całą noc, tłumacząc rodzicom, że oni przecież tylko szukają botanicznego rarytasu. Genialne w swojej prostocie. A więc, jeśli wybieracie się dziś do wielkopolskich lasów szukać paproci, pamiętajcie, najważniejsze to mieć dobre towarzystwo. No i spray na kleszcze. A potem musicie się nawzajem dobrze pooglądać i poszukać, czy na pewno nie macie kleszczy. A my teraz szukamy dobrych dźwięków. O, ta pani będzie w sam raz.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Nie wiem, którą z naszych propozycji na weekend wybraliście. Pamiętajcie, jeśli chcecie szukać kwiatu paproci, to jeszcze nie dziś, ale jutro w nocy, a dziś możecie się jeszcze po prostu wprosić na miłą imieninową kawę, najlepiej mrożoną kawę do Bożeny, Bogny, Florentyny, Jana, Tomasza, Rafała, Michała, Bogumiły, Franciszka, Diny, Makarego, Sylweriusza, Bengina, Hektora, Rafaela, Baltazara, Gemmy, Adalberta, Edburga albo Jana Chrzciciela. Wybór jest ogromny. Ale pamiętajcie też, że jutro, kwadrans po 13:00 na naszej antenie startuje koncert życzeń. Poprowadzi go mój redakcyjny kolega Kamil Taranek. Kamil będzie czekał na wasze telefony na żywo podczas koncertu życzeń. A jeśli chcecie, abyśmy na antenie przeczytali wasze życzenia, bo Kamil będzie czekał na telefony, żebyście sami mogli na antenie złożyć waszym znajomym życzenia i przesłać pozdrowienia, ale jeśli chcecie, żebyśmy to my je przeczytali, to wyślijcie je do nas nawet już dzisiaj 601 077 033 albo na adres mailowy studio.emaus@świętywojciech.pl. Te wszystkie dane znajdziecie na naszej stronie internetowej Radia Emaus w zakładce Kontakt. A ja chciałem wam już bardzo podziękować za dzisiejszą pierwszą połowę dnia. Idę przekonać się, jak to ciepło jest na dworze, jak rozgrzał się mój samochód. Trzymajcie się i nie powiem ciepło, tylko pamiętajcie o bidonie z wodą. Do usłyszenia. Zapraszam was na nocną linię, ostatnią nocną linię przed wakacjami we wtorek o 22:00. Mówił Krzysztof Onka.

0: Reklama.
1: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
1: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Wpadaj do Lidla, bo niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Po reklamie.

0: Święta podróż z ruchem Focolari.
1: Aby wszyscy stanowili jedno. W tej modlitwie Jezusa zapisanej w Ewangelii Świętego Jana, Chiara Lubik, założycielka ruchu Focolari, odkryła szczególną drogę duchową dla siebie samej i dla rodzącej się wokół niej wspólnoty. W świetle tych słów odczytała na nowo całą Ewangelię, którą chciała wprowadzać w życie zdanie po zdaniu. Ta praktyka rozpowszechniła się na cały świat. My także chcemy włączyć się w tę boską przygodę miłości, przywołując słowo życia. Krótkie zdanie z Pisma Świętego, wybrane na dany miesiąc i opatrzone komentarzem. A następnie rozsyłane do wszystkich wspólnot ruchu, aby zachęcać się nawzajem do przełożenia go na codzienne życie. Słowo życia wybrane na czerwiec 2026 roku pochodzi z Ewangelii według świętego Mateusza. Jest to rozdział 10, wersety 7 i 8. Idźcie i głoście. Bliskie już jest Królestwo Niebieskie. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Ten rozdział w Ewangelii według świętego Mateusza przedstawia wybranie apostołów przez Jezusa, który każdego z nich wezwał po imieniu, udzielając im specjalnej mocy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali, oraz daru uzdrawiania wszelkich chorób i słabości. Jezus wskazuje im, gdzie i jak mają wypełniać swoją pierwszą misję. Przesłanie, które mają głosić, jest jasne. Bliskie już jest Królestwo Niebieskie. Nakaz, by powierzone orędzie głosić w drodze, podkreśla z jednej strony to, że prawdziwy uczeń jest przede wszystkim krzewicielem bliskości, a z drugiej strony, że już samo ich wspólne wędrowanie powinno być głoszeniem. Rzeczywiście, w Ewangelii według świętego Jana, po przekazaniu im nowego przykazania, Jezus stwierdza: po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali. Idźcie i głoście. Bliskie już jest Królestwo Niebieskie. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Królestwo Niebieskie jest sercem przepowiadania Jezusa. W Starym Testamencie podobne wyrażenie Królestwo Boże jest używane dla wskazania na panowanie, rządy i zbawcze działanie Boga w historii ludzkości. Jest on władcą świata, a zwłaszcza ludu Izraela, oczekującego potomka króla Dawida, który przywróci Izraelowi znaczenie wśród narodów. W Nowym Testamencie sam Jezus jest przedstawiony jako potomek Dawida, a zatem król. W przeciwieństwie do królestwa doczesnego, Królestwo Niebieskie jest królestwem pokoju i sprawiedliwości, w którym urzeczywistniają się troska o ubogich, przebaczenie i pojednanie. Jest królestwem, które przyniesie życie i światło wszystkim narodom. To królestwo już się rozpoczęło na świecie i w sercach ludzi, ale dokona się w pełni wraz z powrotem Jezusa. Idźcie i głoście. Bliskie już jest Królestwo Niebieskie. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Jezus ogłasza, że nadejście Królestwa jest bliskie. Nieuchronnie się zbliża. Przypowieści takie jak o ziarnku gorczycy czy o zakwasie powodującym wzrost całego ciasta pozwalają nam zrozumieć, że Królestwo działa w sposób tajemniczy i niepozorny, ale wytrwale i zgodnie z biegiem czasu. Określenie bliskie odnosi się również do przestrzeni. Kiedy zbliżają się uczniowie, uobecniając Ducha Jezusa, przybliża się Królestwo Boże. Podobnie, kiedy w Ewangelii według świętego Marka Jezus mówił do uczonego w piśmie: niedaleko jesteś od Królestwa Bożego, Prawdopodobnie chciał powiedzieć nie tylko dobrze zrozumiałeś, ale także jesteś niedaleko ode mnie. Idźcie i głoście. Bliskie już jest Królestwo Niebieskie. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Termin darmo w oryginale greckim oznacza dar. Podkreśla więc, że to, co otrzymali apostołowie, nie zostało im dane dlatego, że na to zasłużyli. Przyczyną jest hojność Boga i fakt, że zostali wybrani do tej szczególnej misji. Kiara Lubik pisze: Królestwo Boże musi zatem zostać przyjęte. Jest darem, który daje Ci Bóg. W istocie żaden wysiłek ludzki, żadne wyrzeczenia ascetyczne, żadne studia czy poszukiwania intelektualne nie mogą Cię doprowadzić do Królestwa Bożego. To sam Bóg wychodzi Ci naprzeciw, objawia się swoim światłem i dotyka Cię swoją łaską. Nie istnieje zasługa, którą mógłbyś się chlubić lub na której mógłbyś polegać, aby mieć prawo do takiego daru od Boga. Królestwo jest Ci ofiarowane za darmo. Zaakceptowani w ten sposób przez Boga, jesteśmy wezwani również dzisiaj do kontynuowania zadania powierzonego przez Jezusa apostołom, do głoszenia słowem i czynem bliskości Królestwa, do głoszenia każdemu człowiekowi w tym niespokojnym i niepewnym świecie przesłania nadziei, że Bóg kocha nas nieskończenie. Bóg nas wszystkich kocha nieskończenie. To słowo życia mówi o dawaniu, które jest naszą odpowiedzią na dar. Niedawno miałam wyruszyć w dłuższą podróż i zastanawiałam się, czy biorąc pod uwagę różne okoliczności, lepiej będzie pojechać pociągiem czy samochodem. Niby drobna rzecz, ale w mojej logistyce, w której miałam więcej elementów do połączenia, nie było to dla mnie jasne. Po kilku dniach, w których chodziłam z tą myślą, zrozumiałam, że jest jeszcze jedna osoba, która ma pokonać w tym czasie podobny odcinek drogi. I zapytałam ją, czy chciałaby pojechać ze mną samochodem. Dla niej to była wielka pomoc. Po raz kolejny przekonałam się, że kiedy myślę o innych, jak mogę im bardziej służyć, wtedy podejmuję dobre decyzje.

0: Była to święta podróż z ruchem Focolari.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Noc, nami noc, w górach, w śniegu moc okrywa wszystko. Czort jedyny wie, co rzuciło mnie w to uzdrowisko. Na parkiecie szum, w czasowiczów tłum spleciony gęsto. Siedzę tutaj sam, a przed sobą mam orkiestrę męską. Typ, co szarpie bas, wie, że nadszedł czas, gdy w kimś na bańce czuła struna drgnie i rozpoczną się góralskie tańce. Jest góra lawart, taniec, gdy masz fart, gdy dziewczę kwili. Z basem typ to wie, więc uśmiecha się i już po chwili.
1: Dla sympatycznej panny Krysi z Turnusu III od sympatycznego pana Waldka. Pucio, pucio. Jesteś pyta.

0: Panna Krysia, Panna Krysia królowała na turnusach nie od dzisiaj, a każdego roku właśnie o tej porze przyjeżdżała tu do pensjonatu Orzeł. Kuracjuszy rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc w górach śniegu moc na drzewach wisi. Czort jedyny wie, że basista też się kocha w Krysi. Wie jedyny czort, co kosztuje to, by wciąż od nowa brać kontrabas i tłumiąc pożar krwi tak anonsować.
1: Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego, sympatycznego oczywiście niewątpliwie pana Mietka, Pucio, Pucio. Jesteś pyta w czasach.

panna Krysia, panna Krysia, z panem Mietkiem, co się tuż przed chwilą przysiadł, przemierzała wzdłuż i przez parkietu przestrzeń, ale nigdy nie spojrzała ku orkiestrze, skąd basisty rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Cały turnus śpi, a wśród innych śniwi nasz basista. Że dokoła szum, na parkiecie tłum przy czołach czoła. A on rzuca bas i ma w oczach blask i głośno woła: spokój, orkiestra! Teraz dla sympatyczny pan Krysi z turnusu trzeciego. Ode mnie. Panno Krysiu, kocham panią. Wszystko.

0: skręciłoby do końca biednych ludzi, gdyby wreszcie się basista nie obudził. Bo miewamy często głupie sny, ale potem się budzimy i...
1: Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego, od sympatycznego niewątpliwie pana Waldka, bucio, bucio.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. To jest powtórka. Zapytaj księdza. Zaprasza Michał Jóźwiak.
1: Witam serdecznie, przy mikrofonie Michał Jóźwiak. To jest audycja Zapytaj Księdza, a moim gościem jest ksiądz Rafał Ochojski. Pytanie dotyczy wiary, jej istoty w sumie, albo sposobu przeżywania. Czy można powiedzieć, że wiara to jest prywatna sprawa każdego człowieka?
2: Pan Jezus po swoim zmartwychwstaniu powiedział: idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody. To bardzo ważny element, to tak zwany mandat misyjny, i właściwie zadanie dla każdego chrześcijanina, dla każdego katolika, a jednocześnie podkreśla to, że wiara nie powinna być tylko sprawą prywatną, tylko powinna być sprawą zewnętrzną. W tym sensie, że każdy z nas we właściwy sobie sposób, według właściwego sobie powołania jest, no właśnie, powołany do tego, by głosić, by dawać świadectwo. Tam, gdzie jestem, tym, kim jestem, dla tych, wśród których jestem, w taki sposób, jaki odczytuję, że właśnie w tym momencie jestem w stanie dać świadectwo mojej wiary. Zewnętrzne jakby uzewnętrznanie mojej wiary jest odpowiedzią na ten nakaz misyjny, który dał Pan Jezus. A Jan Paweł II w jednej ze swoich encyklik, była to encyklika misyjna, wspomniał, że dzisiejszy świat bardziej wierzy świadkom niż nauczycielom. Dlatego tak ważnym jest, aby z mojej strony mieć gdzieś z tyłu głowy to, że jeżeli ktoś patrzy na mnie, a wie, że jestem wierzącym katolikiem, bo to nie tożsame, może być katolik niewierzący, to ma prawo patrzeć na mnie z perspektywy wiary. I moja postawa może w nim tę wiarę budzić, albo też i gasić.
0: Zapytaj księdza. To była powtórka.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca. Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: kid, and they'll rat on you. The family niggas will rat on you. That's why we gotta be prepared to take whoever out we need.
1: Reklama.
2: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
3: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na

0: jest powtórka. Dojrzali na fali. Audycja powstaje we współpracy z Centrum Inicjatyw Senioralnych.
1: Dojrzali na fali, Maciej Gładysz, witam serdecznie. Ze mną w studiu tradycyjnie Wojciech Bauer, Centrum Inicjatyw Senioralnych. Witam.
2: Witam, dobry wieczór.
1: No i jak zawsze mamy też wyjątkowych gości.
2: Mamy wyjątkowych gości, wyjątkowy temat. Poopowiadamy trochę o tym, co się dzieje w spółdzielniach, o tym, co się dzieje najbliżej seniorów i seniorek. Dlatego zaprosiliśmy wyjątkowe dwie panie. Panią Dorotę Wesołowską, rzeczniczkę Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Dzień dobry.
3: Dzień dobry państwu.
2: Oraz panią Martę Gdulę, Rada Nadzorcza Spółdzielni, odpowiedzialna za kulturę i seniorów w spółdzielni.
3: Witam państwa bardzo serdecznie.
1: Bo dziś właśnie nie o mieszkalnictwie, a o tej, nazwijmy to, rzeczy dodanej, czyli o tym wszystkim, co się dzieje. Tym razem oferta dla seniorów. Skąd w ogóle taki pomysł, żeby spółdzielnia mieszkaniowa zajęła się ofertą dla seniorów? Bo to nie jest takie oczywiste.
3: Ja powiem tak, że spółdzielczość to jest bardzo pojemny temat i bardzo piękny temat, jeżeli jest świetnie prowadzony. Od wielu lat Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa posiada kluby na terenie swoich osiedli i można powiedzieć, że każde osiedle piątkowskie ma swój klub. Oczywiście te kluby w zależności od możliwości lokalowych są większe, mniejsze, ale jest oferta dedykowana każdemu osiedlu. Także mieszkańcy, a mamy ich, przypomnę, ponad 30 tysięcy, samych członków jest 19 tysięcy, ale oczywiście korzystają z naszej oferty wszyscy mieszkańcy i mogą korzystać.

0: Ona jest bardzo bogata. Kilka lat temu nieco przemodelowaliśmy działania, bo one były skoncentrowane wiele lat temu stricte na działalności senioralnej. W tej chwili ta oferta jest szersza, bo i słowo senior, można powiedzieć, dzisiaj inaczej funkcjonuje. No można by było godzinami opowiadać o działaniach. Ja powiem tylko tyle może, że i tu ukłon w stronę Centrum Senioralnego w Poznaniu, Integracji Senioralnej, że zacieśniliśmy współpracę i w tej chwili aplikujemy, aby jeden z takich naszych klubów zyskał prestiżowy tytuł Fest Miejscówki. Mamy nadzieję, że spełnimy oczekiwania. I o tym wszystkim chyba bardziej pięknie opowie też nasza przewodnicząca komisji. Cóż to ciekawego w tych naszych klubach, a zwłaszcza w tym jednym się dzieje?
1: Jeśli chodzi o działania, jesteśmy, tak jak tutaj pani Dorota Wesołowska powiedziała, bardzo otwarci i słuchamy naszych mieszkańców, członków. I jesteśmy otwarci nie tylko dla ludzi dorosłych inaczej, którzy przeszli na emeryturę i chcemy, żeby te osoby nie zamykały się w domu, nie były samotne, bo obecnie w społeczeństwie dzieje się tak, że poprzez brak tej wielopokoleniowości w domach wielu ludzi na emeryturze albo nie ma sposobu na siebie, zamyka się w domu i staramy się do nich wychodzić, słuchać ich pasji, co chcieliby realizować i w tych klubach, które są, realizujemy ich propozycje zadań. Jeśli ktoś przyjdzie z propozycją, że on widzi, chętnie by sobie pośpiewał i potańczył country, organizujemy taką grupę i szukamy instruktora, który to poprowadzi. Jeśli chcemy stworzyć kółko plastyczne, to takie też kółko się otwiera. Także zajęcia są różne, staramy się być otwarci, bo w tych klubach w większości to są kobiety. Ale mamy propozycje również dla mężczyzn na terenie spółdzielni, ale nie bezpośrednio jeszcze w spółdzielni, bo to jest od stycznia, działał klub wędkarski. Przyjęliśmy go do spółdzielni i to jest moment, kiedy jest to otwarte dla mężczyzn. Klub, który od dłuższego czasu już, klub modelarski, który no, to nie jest sprawa, że tylko ograniczamy to dla mężczyzn, ale też wychodzimy z tego typu zajęciami. Kółka brydżowe, które są na osiedlu Batorego, gdzie są, tak się specjalizują w grach planszowych. Też tam się to odbywa i staramy się jak najwięcej mężczyzn przyciągnąć do klubów osiedlowych, ale nie tylko, tak jak już powiedziałam, myślimy o osobach starszych inaczej, ale również o osobach młodszych i dzieciach. Przede wszystkim, żeby przed południem kluby były otwarte dla matek z dziećmi. Pewne zajęcia nawet dla matek takich, które są na urlopach wychowawczych, żeby sobie przyszły z takim małym dzieckiem. Są zajęcia dla dziecka prowadzone, ale te mamy mogą się spotkać, mogą się podzielić doświadczeniami i nie są sfrustrowane tym, że są zamknięte w domu z tym dzieckiem, że mają ten kontakt. Także tych zadań, tych działań jest po prostu wiele. Również wzajemna pomoc osób istnieje. No, nie jest to typowy wolontariat, ale na zasadzie ja wiem, że moja koleżanka ma kłopoty z zakupami czy z czymkolwiek, to sobie wzajemnie w tym momencie pomagamy.
2: Wspomniała pani Dorota na początku, że rzeczywiście spółdzielnia to nie tylko administracja, to nie tylko mieszkania, to wiele różnych inicjatyw, o których pani Marta opowiedziała. I czy państwo również widzicie, panie również widzicie, bo generalnie pojęcie starzenia się społeczeństwa jest czymś oczywistym, starzenie się miasta również i z perspektywy pań doświadczeń spółdzielni, czy mieszkańcy spółdzielni również się starzeją? Widzicie, że te osiedla, które były osiedlami młodych, stają się osiedlami osób starszych?
0: To jest bardzo dobre pytanie. Tak, nasze badania, bo robiliśmy takie badania przed walnym zgromadzeniem, 60 ponad procent naszych członków to są osoby 60+. I oczywiście ta oferta jest w znacznej części do nich dedykowana. Dostosowujemy się do, tak jak pan powiedział, sytuacji, która się zmienia i też do naszych mieszkańców i też klientów, jeżeli byśmy biznesowo to ujmowali. Tak, musimy na to patrzeć i ta oferta jest dość szeroka. Tutaj pani Marta pięknie mówiła o tej aktywizacji mężczyzn. Wczoraj mieliśmy, tak jak już wspomniałam, grupę osób, która z miasta, która też sprawdzała nasz klub pod względem sprostania wymogom tej fest miejscówki i też padło pytanie o mężczyzn, bowiem ich aktywizacja jest niesamowicie trudna. Niestety też jest większa umieralność mężczyzn, wobec czego staraliśmy się dotrzeć i dedykować im te zajęcia, o których wspominałyśmy, czyli klub wędkarski, czyli klub modelarski, który od wielu lat istnieje. Też ciekawa oferta tańców country, w których uczestniczą mężczyźni. Nie dalej jak wczoraj w reaktywowanym klubie na osiedlach Władysława Jagieły i Zygmunta Starego były warsztaty malarskie i o dziwo tam pół na pół było, czyli część mężczyzn, część kobiet. Także powoli też przyzwyczajamy i uczymy mężczyzn, żeby wchodzili w te działania społeczne, które dla nich organizujemy.
3: No, ta oferta dla mężczyzn, to my z panem dyrektorem też bardzo często naszych gości podpytujemy, bo wszyscy wskazują na to, że właśnie łatwiej jest zachęcić panie do jakiejś aktywności, panowie tak niekoniecznie, a tu słychać jednak można.
0: Powiem tak, panie są bardziej aktywne, ciekawe świata i łatwiej faktycznie je wyciągnąć, tak przysłowiowo mówiąc, z domu. Z mężczyznami bywa gorzej, trzeba ich przekonać, ale no ja myślę, że to postępuje. To nasze koło wędkarskie jest bardzo liczne, bo ponad, pani Marto, chyba ponad 100 osób.
1: Ponad 100 osób.
2: Sporo.
0: Więc bardzo się cieszymy i to jest taki przykład rodzinnej, ale też bym powiedziała męskiej, międzypokoleniowej wspólnoty. Zachęcamy osiedle Bolesława Śmiałego, 37 siedziba, informacje są na stronie spółdzielnianej internetowej, też na naszym fanpage'u, także zachęcamy, żeby skorzystać.
1: Ja tylko, jeśli mogę, chciałam uzupełnić, że te nasze działania, żeby przyciągnąć mężczyzn do takiej współpracy, są różne. Bardzo dobrze wiemy, że niedawno rozpoczął się mundial i w jednym z klubów osiedlowych, w klubie Korona, panie zorganizowały taki fan klub piłki nożnej z poprzebieraniem się na sportowo i to faktycznie były no, w większości panie. Jest możliwość oglądania na telebimie meczu. Panie były w odpowiedni sposób wymalowane i no, ja nie będę mówiła o wieku, ale były panie 80+, które bardzo fajnie się bawiły na tego typu imprezie. Dobrze by było, gdyby też mężczyźni przyszli i nie było tylko tak, że my kobiety nie interesujemy się piłką nożną. Może nie wszystkie, ale jest wiele z nich, która które wiedzą, co to jest karny, czy to, co to jest spalony.
2: To, co mnie bardzo zaintrygowało w pani wypowiedziach, to taki partycypacyjny charakter tej oferty. Czyli rzeczywiście jest tak, że jeśli mieszkaniec spółdzielni przyjdzie z jakąś propozycją dotyczącą formy spędzania wolnego czasu, aktywizacji lub na przykład potrzebą związaną, mamy na swoim osiedlu osoby starsze, samotne, sygnalizujemy, że coś jest nie tak. Czy rzeczywiście tak jest? Przychodzą osoby do was i mają tę sprawczość dzięki państwu współpracy?
0: Ja myślę, że tak jak miasto, tak też spółdzielnia to ludzie przede wszystkim. I trzeba słuchać ludzi, z nimi rozmawiać i być otwartym na propozycje. Oczywiście te realne propozycje. Myślę, że ta praca z mojej perspektywy jest o tyle piękna, że słuchajcie, serce mi rośnie, jak ja patrzę na osoby 80+, które są aktywne, gdzie ja często bywam zmęczona, ale jak rozmawiam z nimi, ile jest życia, ile jest witalności, ile jest ciekawości świata, to naprawdę możemy się dużo uczyć. I ta międzypokoleniowość jest przepiękna. Warto też wspomnieć o takich projektach, o których mówiliśmy, panie dyrektorze, i bardzo się cieszę, że ta współpraca tutaj nam się rozwija. Mianowicie porozumiewanie się różnych podmiotów, żeby tworzyć dobre produkty dla mieszkańców też miasta. Ten ciekawy projekt, który powstał, wtorki dla seniora i seniorki. Dzięki współpracy Centrum Inicjatyw Senioralnych Akademii Lubrańskiego i przyłączyliśmy się jako spółdzielnia do tego projektu, powstał ciekawy produkt, dzięki któremu mieszkańcy, seniorzy mogą za niewielkie pieniądze, to jest 15 zł, mieć naprawdę VIP-owskie oprowadzanie po Akademii Lubrańskiego. W tej chwili gorąco zachęcam, przedłużona została wystawa Mojżesza Kislinga. Naprawdę to jest wydarzenie roku, śmiało mogę powiedzieć, w mieście Poznaniu, wystawiennicze. Oprowadzanie naprawdę niesamowite. W przepięknych wnętrzach, z cudownymi ludźmi. Nasze kółko kulturalne, które funkcjonuje, no panie były zachwycone. Wręcz tą opieką, tym zajęciem się. Naprawdę można cudownie spędzać czas i szanowni państwo, czekam, aż nadejdzie emerytura.
3: To ja nie zapytam się o to, czy mieszkańcy korzystają, bo słychać, że korzystają, ale zapytam się o to, z jakiej oferty najchętniej korzystają, na jakie zajęcia najczęściej przychodzą, co ich najbardziej interesuje?
1: Jeśli chodzi o zajęcia, to bardzo chętnie korzystają z zajęć muzycznych, zarówno śpiewu, chóru, jak i praktycznie w 3 albo 4 klubach już mamy kółka takie teatralne, które wystawiają swoje sztuki nie tylko dla dorosłych. Kabaret tworzą dla dzieci. Ostatnio w klubie Korona był spektakl dla dzieci, bębenek wystawiany. Także nawet jest plastyczne kółka. Kółka, w których manualnie, kółko koralik, w którym rozwija się, tworzone są różne ozdoby damskie, a można i męskie tworzyć, bransoletki, nie bransoletki. Także jest różnorodność. Tak jak wcześniej tutaj pani Dorota powiedziała, należy nie myśleć, co ja chciałabym zrobić, ale wysłuchać, co mówią osoby przychodzące, bo to my jesteśmy dla nich, a nie oni dla nas. I wtedy staramy się te zajęcia dostosować do tego, co jest tutaj oferowane przez spółdzielnie. Wiadomo, że jeśli dana osoba przyjdzie to i daje propozycję, to tą informację przekazujemy dalej, ile osób będzie zainteresowanych. Jeśli jest no, to grono w miarę szerokie, nie tylko dla 10 osób, to już zajmujemy się odpowiednią realizacją, szukanie instruktorów, bądź też we własnym zakresie są te zajęcia organizowane, także są też spotkania co środę teraz, z których w dwóch klubach możemy korzystać. Są odpowiednie prelekcje, są to prelekcje interaktywne, gdzie ostatnio w klubie Korona można było o kosmosie taką ponadgodzinną prelekcję wysłuchać, osobie prowadzącej potem zadawać pytania. Naprawdę tego typu zajęcia są prowadzone.
0: Ja tylko dopowiem, ten projekt, o którym pani Marta wspominała, to jest projekt z ogólnopolskim operatorem opieki. Dzięki współpracy w dwóch klubach pojawił się sprzęt do interaktywnych wykładów, czyli tak obrazowo rzecz ujmując, wykładowca na przykład jest w Warszawie, a seniorzy w całej Polsce, bo projekt jest ogólnopolski. Dwa nasze kluby w Poznaniu są chyba trzy, a dwa właśnie w PSM-ie, które uczestniczą w tym projekcie. Seniorzy przychodzą, ale nie tylko seniorzy, i wysłuchują ciekawego wykładu. Ja byłam na wykładzie, gdzie znany podróżnik opowiadał o Dubaju. Przesympatyczny, słuchajcie, chętnie bym się wybrała, z różnymi ciekawostkami, co gdzie kupić i gdzie obejrzeć, zobaczyć, jak się poruszać. Niesamowicie ciekawie. I ta tematyka tych wykładów, co jest ważne, też jest ustalana przez słuchaczy. Czyli prowadzący projekt zbierają informacje, co seniorzy, bo głównie im jest dedykowany ten projekt, chcieliby w kolejnych wykładach mieć. Także no, ta wsłuchiwanie się w głosy mieszkańców, osób uczestniczących w różnych projektach jest niezwykle ważne i istotne. I mam wrażenie też, że osoby, które uczestniczą w tym projekcie, wiedzą, że ten projekt jest skierowany do nich, że też mają wpływ na to, co w przyszłości po prostu będą mogły wysłuchać.
2: Ja myślę, że też w naszej rozmowie, nie tylko w naszej rozmowie dzisiaj, ale generalnie już od wielu lat wybrzmiewa taka teza, że seniorzy, mieszkańcy Poznania są bardzo różnorodni. Dlatego też oferta musi być bardzo zróżnicowana. I myślę, że to się dzieje właśnie w Państwa klubach. To zainteresowanie jest spore, ale mimo wszystko jest jeszcze wiele osób, które no, niekoniecznie korzystają z tej oferty z różnych powodów. To nie tylko jakby sytuacja w spółdzielni, ale generalnie w całym mieście. Czasami powodem jest brak informacji i dotarcie do tej informacji. Czasami jakieś nasze w głowach już stereotypowe podejście, że klub seniora to nie dla mnie. Ja byłem w Państwa klubach i bywam w klubach seniora w Poznaniu. Proszę Państwa, te kluby nie są takie jak w głowach niektórych osób. Tam się dzieje naprawdę wiele fantastycznego. Każdy może znaleźć coś dla siebie i myślę, że warto teraz troszeczkę to odczarować, że to nie tylko przestrzeń, gdzie się pije kawę i szydełkuje, to przestrzeń fantastycznej, zróżnicowanej oferty. U Państwa jest tak samo, prawda?
0: Ja sądzę, że tak. Zresztą moim mottem zawsze jest, że różnorodność nas ubogaca. Każdy może znaleźć dla siebie coś ciekawego. Jeżeli chce szydełkować i spokojniej, że tak powiem, spędzać czas, jest taka możliwość. Jeżeli chce bardziej przebojowo, aktywnie, no to przywołany tutaj klub Korona, gdzie panie, które no, są w wieku senioralnym, naprawdę pozazdroszczę energii, pomysłów i wielu, wielu rzeczy, które się dzieją. Oczywiście, ja tutaj Nie wspomniałyśmy jeszcze o jednym fajnym momencie. Mianowicie jeden z klubów wprowadził kręgle. I co się okazuje, że zawiązała się grupa osób, lapidarnie ekipa, która spotyka się cyklicznie na kręglach. I do tego stopnia, że tam jest rywalizacja, zaprzyjaźnili się po sąsiedzku. I właśnie o takie działanie nam chodzi, żeby ludzie ze sobą dobrze się czuli, czuli się zaopiekowani, ale też czuli, że to miejsce do życia to nie tylko jest budynek, to jest też ta okolica wokół nas. Teraz myślimy też oprócz klubów i tu pewnie też pani Marta powie, takie patrzenie całościowe, czyli zagospodarowanie zielenią, żeby po prostu miejsce piątkowo było miejscem fajnym do życia. Żeby ludzie chcieli tam kupować swoje nieruchomości, bo zarządzamy, przypomnę, nieruchomościami. Ale też chcemy stworzyć fajne miejsce do życia.
2: Ja mam takie doświadczenie, bo przejrzałem różne projekty, które są realizowane na różnych osiedlach i ostatnio pojawiło się coraz więcej projektów takich mikro, małych, realizowanych również przez grupy nieformalne, czyli trzyosobowe grupy. O tych projektach troszeczkę na antenie opowiadaliśmy. To znaczy, to są inicjatywy mieszkańców, mieszkanek głównie, grup trzyosobowych, które chcą na przykład zrewitalizować jakiś teren przy własnym bloku. Chcą zrobić jakieś spotkanie integracyjne, więc wydaje mi się, że ten klub, te kluby są tylko jednym z elementów. Dają pewnie, o czym pani mówiła, i to jest fantastyczne, przestrzeń do tego, żeby nawiązać relacje, żeby po wyjściu z klubu znowu pobyć ze sobą, żeby sąsiad jeden i drugi wiedział, kto mieszka obok, żeby coś fajnego zrobić, na przykład grządkę piękną, albo pójść wspólnie na spacer, albo po prostu zapukać do drzwi i powiedzieć, jak się masz. I kluby i spółdzielnie są chyba takim fajnym narzędziem do tego, żeby takie relacje i to, o czym rozmawiamy, czyli taką walkę z samotnością pokonać.
1: Jak, tak jak tutaj pan dyrektor powiedział, walka z samotnością, ale co chcielibyśmy poprzez te kluby, które są takim ośrodkiem kultury, spowodować, żeby to miejsce było moim miejscem, a nie to miejsce należy do wszystkich, czyli do nikogo. Ja się nie identyfikuję z tym miejscem, bo w momencie, kiedy jest identyfikacja z danym miejscem, to jest moje, ja zaczynam patrzeć inaczej, ja zaczynam dbać inaczej i żebyśmy myśleli, że ja nie jestem tylko jednym samotnym białym żaglem, ale mam ludzi wokół siebie, do których mogę pójść, którym mogę pomóc, ale również tej pomocy mogę uzyskać. Także to identyfikowanie się z danym miejscem jest dla mnie na przykład bardzo ważne, bo wtedy nie staję się obojętna na to, co się dzieje.
2: Mała ojczyzna.
0: Pan dyrektor tutaj poruszył bardzo ważny problem, który powinien wybrzmieć. I myślę, że to się zmienia i bardzo się z tego cieszę. Mianowicie olbrzymia moja radość, że uruchomione zostały tak zwane mikrogranty. Diabeł zawsze tkwi w szczegółach, czyli w finansach i w przepisach. Mianowicie spółdzielnie nie mogą jako spółdzielnie pozyskiwać najczęściej grantów miejskich, bo jesteśmy traktowani jako podmiot prywatny. Był olbrzymi z tym problem. Uruchomienie tych mikrograntów, do których my też zachęcaliśmy naszych mieszkańców, spowodował, że te kluby, które my dajemy w ofercie, są podstawą do pozyskiwania mikrograntów, czyli tych spotkań, gdzie jest kawa na te spotkania, gdzie można, nie wiem, ciekawą osobę zaprosić. Szapoba i wielkie podziękowania dla miasta, że wreszcie uruchomiona jest możliwość tej współpracy na takim, powiedziałabym, nieco luźniejszym sposobie, że my możemy ubogacić naszą ofertę dzięki naszym mieszkańcom, którzy aplikują, a my im w tym pomagamy.
1: bo to, że my jesteśmy prowadzeni i postrzegani jako spółdzielcy, ja to rozumiem. Ale przecież my nie tylko jesteśmy spółdzielcami, my jesteśmy mieszkańcami miasta Poznania. I dlatego, tak jak tutaj pani Dorota Wesołowska powiedziała, pozyskiwanie tych małych grantów, gdyby pomyślano o tym, że my też potrafimy w odpowiedni, właściwy sposób wykorzystać duże granty, bylibyśmy wdzięczni, bo jesteśmy mieszkańcami miasta Poznania.
3: My byśmy mogli pewnie jeszcze długo, długo rozmawiać. Niestety nasz czas się kończy. A ja na koniec mam tylko jedno krótkie, takie myślę, bardzo praktyczne informacje. Gdyby ktoś chciał się czegoś jeszcze więcej dowiedzieć o tej ofercie, był zainteresowany, gdzie może znaleźć informacje na ten temat?
0: Jest strona internetowa spółdzielni, jest też nasz Facebook, jest Instagram. Tam mamy, każdy z klubów ma swój miesięczny rozkład, że tak powiem, jazdy, czyli co, gdzie jest w każdym klubie osiedlowym. I o naszych bieżących działaniach. Oczywiście rozbudowujemy te przekazy informacyjne też o takie stacjonarne gabloty, z których korzystają głównie osoby starsze. Jest też gazeta Echo Piątkowa, gdzie trafia ona do naszych mieszkańców. Chcemy zwiększyć nakład, bo w tej chwili to jest bodajże 3000. Myślimy o zwiększeniu nakładu, bo faktycznie ta poczytność takiej prasy też jest.
2: A ja tylko też na zakończenie dodam i takie wyrazy podziękowania dla spółdzielni, ale też spółdzielni innych, które są w Poznaniu. Dzięki życzliwości prezesów i pracowników możecie Państwo napotkać taką informację w swojej klatce. Informację dotyczącej Centrum Inicjatyw Senioralnych z takim numerem informacyjnym, więc już nie tylko w naszej gazecie, czasem w telewizji czy w audycjach radiowych, ale również na klatkach schodowych, za co bardzo dziękuję. Jeśli Państwo poszukujecie informacji, nie wiecie do kogo się zgłosić, to zawsze ten numer centrum będzie teraz również na klatkach. Bardzo Państwu za to dziękuję.
3: My już dzisiaj dziękujemy, no i na koniec nie pozostaje nic innego, jak tradycyjnie zaprosić wszystkich do tego, aby z tej oferty korzystali.
4: Dojrzali na fali. Audycja powstaje we współpracy z Centrum Inicjatyw Senioralnych. To była powtórka.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Reklama.
1: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
2: Skoda. Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
3: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus na dobre popołudnie. Radio Emaus na dobre popołudnie.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Tylko Bóg może nam dać prawdziwą radość, powiedział papież w wideo przesłaniu do młodych Amerykanów. Wezwał ich, by nie uciekali przed głosem powołania. Leon XIV pielgrzymuje dziś do grobu świętego Augustyna i rodzinnego miasta świętej Franciszki Cabrini, patronki emigrantów. Chcemy pokazać papieżowi, że zawsze może liczyć na augustianów, mówi kustosz sanktuarium w Pawii. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Prawdziwy pokój i doskonała radość to dary Boga. Aby je otrzymać, trzeba otworzyć się na Niego i zaufać Jego mocy, powiedział papież w wideo przesłaniu do amerykańskiej młodzieży, która uczestniczy w letnich konferencjach zorganizowanych przez franciszkanów. Leon XIV zachęca młodych, by oddali Bogu swoje życie. Pan potrzebuje misjonarzy, którzy zaniosą Jego słowo tym, którzy Go nie znają, powiedział Ojciec Święty.
2: Papież podkreślił, że Bóg potrzebuje świętych mężczyzn i kobiet, by zakładali kochające rodziny katolickie, kapłanów, by byli duchowymi ojcami i szafarzami sakramentów, a także zakonników i zakonnic, by byli świadkami prawdziwej radości Jego Królestwa. Jeśli czujecie, że Pan może wzywać was do jednego z tych powołań, nie zamykajcie się na to, ani nie odwracajcie się ze strachu, ale zróbcie krok naprzód i powiedzcie Panu: oto jestem, poślij mnie. Jednocześnie nie bójcie się porozmawiać o tym z zaufanym przyjacielem, księdzem lub siostrą zakonną. Papież przestrzegał też młodych Amerykanów przed szukaniem szczęścia w internecie, w rozwiązłości czy używkach. Tylko miłość Boga może zapewnić nam prawdziwą i doskonałą radość.
1: Leon XIV zapewnił młodych Amerykanów, że jeśli będą pielęgnować relacje z Bogiem przez regularną modlitwę i sakramenty, jeśli oddadzą się w Jego ręce, to z ich życia znikną niepokój, smutek i samotność, a Bóg rozpali ich serca. Papież pielgrzymuje dziś do grobu świętego Augustyna w Pawii oraz do Sant'Angelo Lodigiano.

0: się w północnych Włoszech. W Pawii Leon XIV bywał wielokrotnie. Od VIII wieku znajduje się tam grób świętego Augustyna. W 2007 roku jako generał Augustianów podejmował tam Benedykta XVI.
1: Jak mówi ojciec Gianfranco Casagrande, przeor augustianów w Pawii, dzisiejsza pielgrzymka to przede wszystkim spotkanie dwóch serc, Leona XIV i Augustyna, syna i ojca. Podkreśla, że od wyboru nowego papieża radykalnie wzrósł napływ pielgrzymów do bazyliki, w której znajduje się grób biskupa Hipony. Wizyta w Pawii to również spotkanie papieża z wielką rodziną augustiańską. Chcemy mu pokazać, że może na nas liczyć.
0: Pierwszy punkt wizyty papieża w Pawii to Narodowe Centrum Androterapii Onkologicznej. To światowy lider w leczeniu nowotworów za pomocą zaawansowanej technologii radioterapii, wykorzystującej cząstki atomowe zwane hadronami. Ojciec Święty spotkał się tam z personelem oraz pacjentami, spośród których pokaźną część stanowią dzieci.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Reklama.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: ze starej płyty. Zaprasza Kuba Antkowiak.
1: Wyszedł Jose łączkę kosić, sunko świeciło. Przysło do mnie z jagodami, dziewczę jak miło. Nazbierała jagód dzwon, pójdę aż jutro ci dom. Dam ci jagód do dzwoneczka.

Dzień dobry, minęła godzina 18. Mamy sobotę, czas na kolejny odcinek audycji ze starej płyty. Kuba Antkowiak melduje się sprzed mikrofonu. Bardzo wam dziękuję, że jesteście razem z audycją ze starej płyty. Dzisiaj będziemy znowu w Europie, ale tym razem będzie muzyka prosto z Norwegii, chociaż na samym początku stwierdziłem, że puszczę do was oczko, drodzy słuchacze, no bo obecnie ten zespół jest całkowicie polski, można by powiedzieć. Działa w Polsce, no ale został założony w Norwegii. Na samym początku pojawiła się grupa Depress prosto z pierwszego krążka Block to Block. Sam krążek ukazał się w roku 1981, no i był on stworzony przez Andrzeja Dziubka, a także przez Jerna Christensena, a także Ole Snortheima. Bo ja cię kocham, ten utwór otworzył nam dzisiejsze muzyczne spotkanie. Stwierdziłem, że dzisiaj, pomimo tego, że oczywiście będą jeszcze artyści, zespoły w pełni działające w Norwegii, to stwierdziłem, że na samym początku zagram coś troszeczkę bardziej znanego i coś, co mogłoby was nawet, drodzy słuchacze, wprawić w jakieś tam zakłopotanie. To jest największy hit zespołu Depress, no ale stwierdziłem, że dobrze by było zagrać jeszcze coś z tego krążka, bo przyznam się wam szczerze, nie znałem go, mimo tego, że oczywiście słyszałem o nim dosyć dużo. Stwierdziłem, że zagram wam utwory, które pojawiły się na płycie po tej kompozycji, a zatem przed wami utwór Forced, a także Monuments. Możecie być zaskoczeni, jeżeli chodzi o utwory zespołu Depress, że właśnie ta grupa tak brzmiała na swojej pierwszej płycie. Słuchacie audycji ze starej płyty.

Słuchacie audycji ze starej płyty, za nami kolejne utwory od zespołu The Press. W dzisiejszym programie kolejne dwa utwory z krążka Block to Block, za nami Forced, a także Monuments, to był rok 1981, a ja nieco doprecyzuję temat z dzisiejszego programu, bo owszem, dzisiaj będą rzeczy prosto z Norwegii, ale dzisiaj tylko dekada lat 80. Byliśmy w roku 1981, no to teraz rok 1987 i czwarty krążek zespołu, jeżeli byście usłyszeli jego nazwę, to moglibyście pomyśleć, że to jest grupa, nie wiem, z Rzymu albo z Florencji, nic bardziej mylnego, to jest zespół prosto z Norwegii, Fraalippolippi. Czwarty krążek tego zespołu nosił nazwę Light and Shade i tym razem zrobi się trochę bardziej popowo w porównaniu do zespołu The Press. Beauty and Madness to jest pierwsza piosenka, którą uszykowałem dla was, a następnie Light and Shade. Słuchamy czwartego krążka zespołu Fraalippolippi. Krążek nosi nazwę Light and Shade. Jesteśmy w roku 1987.

0: Słuchacie audycji ze starej płyty, za nami zespół Frali Polipi i nie, wcale ten zespół nie pochodzi z Włoch, a z Norwegii. Za nami dwa utwory z ich czwartego krążka Light and Shade, rok 1987. Za nami Beauty and Madness, a także Light and Shade. No i bawiąc się brzmieniem słowa and, które pojawiło się w dwóch utworach, chciałbym powiedzieć, że jeszcze nie kończymy dzisiejszego programu, chociaż za nami dwa, no, najmłodsze utwory, jakie dla Was przygotowałem w dzisiejszym programie. Był rok 87, no to teraz rok 1980. No i dla mnie to jest odkrycie, można by powiedzieć, dzisiejszego programu, no bo zagram Wam zespół Bridges. Zespół Bridges działał bardzo krótko, bo przez 3 lata, od 78 do 81 roku, zostawił po sobie jedną płytę, druga pojawiła się wiele, wiele lat po nagraniu. Sama płyta, z której chcę zagrać utwory, nosi nazwę Fackeltåg, ale ten zespół tvorzyli Paul Vaktar Savoy, a także Magne Furuholmen. Jeżeli nie kojarzycie tych dwóch gości, no to może skojarzycie jeszcze trzeciego gościa, z którym stworzyli zespół AHA, ale to jest inna historia. Na razie zagram Wam dwa utwory od zespołu Bridges. Fackeltåg, rok 1980, Soft Rains of April, a także Superior, dwa utwory od zespołu Bridges w tym momencie w audycji ze starej płyty.
1: Un, two, three.

Audycja ze starej płyty melduje się na antenie Radia Emaus. Za nami dwa utwory od zespołu Bridges, dwie najstarsze kompozycje w dzisiejszym muzycznym zestawieniu. Soft Trains of April, a także Superior. Oba utwory z krążka Fackeltog z roku 1980. No i powiedziałem wam przed utworami, że członkami grupy Bridges byli Paul Waktar Savoy, a także Magne Furuholmen. To są dwie trzecie zespołu AHA, no bo trzecim członkiem zespołu AHA jest Morten Harket. No i płynnie przechodzimy już do dwóch ostatnich utworów w dzisiejszym muzycznym programie, który grał Norwegię i lata 80. No bo właśnie po zespole Bridges, kiedy ta grupa się rozpadła w 1982 roku, powstał zespół AHA i można by powiedzieć, że reszta jest historią. Dwa utwory z pierwszego krążka tego zespołu, rok 1985, pojawi się tytułowy Hunt in High and Low, a także, no nie może być inaczej, Take on Me również wybrzmi w dzisiejszym programie. Dzięki wielkie za uwagę. Dzisiaj grałem dla was Norwegię i lata 80. Bardzo możliwe, że za tydzień pojawi się Norwegia również, ale lata 90. Na sam koniec AHA w dwóch utworach, a my słyszymy się za tydzień w sobotę tuż po godzinie 18 w audycji ze starej płyty. Trzymajcie się, na razie!

0: Lektura w Radiu Emaus.
1: Radiowa lektura. Juliusz Verne. W 80 dni dookoła świata. Audiobook zrealizowany przez wydawnictwo Kukuryku, które pobudza wyobraźnię.
2: Rozdział 8, w którym obieży świat zbytnio folguje swemu językowi. Fix niewiele czasu poświęcił na odnalezienie obieży świata. Zastał go w porcie. Lokaj włóczył się i gapił do woli, uważając w przeciwieństwie do swego pana, że powinien wszystko zobaczyć na własne oczy. I cóż, przyjacielu, załatwiliście sprawę wizy? Zagadnął go Fix, zbliżając się niespodzianie. A, to pan! Dziękuję za pamięć, już wszystko w porządeczku. Zwiedzasz pan miasto? Ano tak, cała bieda w tym, że podróżujemy tak szybko, jakby się leciało gdzieś we śnie. No jak się zdaje, jesteśmy w Suezie. Tak jest, w Suezie. To znaczy w Egipcie. Rozumie się, w Egipcie. Z czego by wychodziło, że w Afryce? W Afryce. W Afryce, powtórzył z podziwem obieży świat. Kto by to przypuszczał? Na razie, wie pan, nie spodziewałem się zajechać dalej niż do Paryża. I co z tego wyszło? Zachwycającą stolicę widziało się raptem od godziny 7 do 8.40, tłukąc się dorożką z dworca północnego na Lioński, i to podczas paskudnej pluchy. Aż żal pomyśleć. Widać, strasznie panom śpieszno, wtrącił inspektor. Mnie nie, do kaduka, tylko memu panu. Ale zaraz, miałem przecież kupić skarpetki i koszulę. Wyjechaliśmy bez bagażu z jedną torbą. Zaprowadzę pana na bazar, gdzie znajdzie pan wszystko, co trzeba. A, pan ogromnie łaskaw. I obaj puścili się w drogę. Obieży światowi nie zamykały się usta. Najważniejsze, żeby się nie spóźnić na statek. Jeszcze czas, uspokajał go Fix. Dopiero o południe. Obieży świat wyciągnął swoją cebulę. Południe? Co znowu, dopiero 9:52 minuty. Pański zegarek spóźnia się. Co? Mój zegarek? Rodzinna pamiątka pochodząca od mego pradziadka? On ma się spóźniać? Wszystko, tylko nie to. Ten zegarek nie zaśpi nawet 5 minut na rok. To prawdziwy chronometr. Rozumiem, na czym rzecz polega, objaśnił Fix. Ma pan wciąż jeszcze czas londyński, który w stosunku do sueskiego jest o 2 godziny spóźniony. Niech pan nie zapomina regulować swego zegarka w każdym kraju według słońca. Miałbym majstrować przy moim zegarku? Nigdy. W takim razie nie będzie się zgadzał ze słońcem. Tym gorzej dla słońca, wykrzyknął obieży świat. To ono będzie teraz spóźnione. I ruchem pełnym godności wsunął zegarek do kieszeni. Po paru minutach Fix odezwał się. Więc z takim pośpiechem wyjechaliście z Londynu. I z jakim jeszcze? W środę, uważa pan, pryncypał wraca do domu o godzinie 8, wbrew swoim zwyczajom, a w 3 kwadranse potem już siedzimy jakby nigdy nic w pociągu. A dokąd on tak pędzi, ten pański pryncypał? Wciąż przed siebie, naokoło świata. Naokoło świata, wykrzyknął Fix. Ma się rozumieć, i to w 80 dni. Podobno stoi taki zakład, ale mówiąc między nami, ja tam w to nie wierzę. Trzeba by nie mieć 5. klepki, w tym tkwi coś innego. To pan Fok jest takim oryginałem? Ja myślę. A czy jest bogaty? To się wie. Wieziemy ze sobą całkiem ładną sumkę. I to w nowiutkich banknotach. A z gotówką mój pan się nie cacka. Na przykład mechanikowi z Mongolii. Jeżeli doprowadzi statek wcześniej niż stoi w rozkładzie, obiecał taki napiwek, że aż mi dech zaparło. Czy od dawna zna pan swego chlebodawcę? Ja? Gdzie tam? Wstąpiłem na służbę w dniu wyjazdu. Można sobie wyobrazić wrażenie, jakie uczyniły odpowiedzi obieży świata na rozgorączkowanym umyśle detektywa. Gwałtowny wyjazd z Londynu, wkrótce po słynnej kradzieży w banku. Duża suma pieniędzy, którą podróżny wiózł ze sobą. Cały ów dziwaczny wyścig z czasem i przestrzenią, wiodący zagadkowego pasażera w najodleglejsze punkty globu. Wreszcie nieprawdopodobny zakład, służący za pretekst do pośpiechu. Wszystko to całkiem słusznie utwierdziło pana Fixa w powziętym mniemaniu. sprytnie ciągnął za język rozmownego Francuza i zdawał się jeszcze dowiedzieć, że ten nie znał zupełnie pana Foga, że pan Fog żył w ścisłym odosobnieniu, że cieszył się opinią bogatego, choć nikt nie wiedział o pochodzeniu jego fortuny, że był to człowiek trudny do zgłębienia i wiele innych szczegółów. Jednocześnie na podstawie tych wynurzeń Fix upewnił się, że pan Filis w Suezie na ląd nie wysiądzie i rzeczywiście udaje się do Bombaju. — Czy to daleko, ten Bombaj? — spytał obieży świat. — Dość daleko — odpowiedział agent. — Około 10 dni trzeba płynąć morzem. — A gdzie to jest? — W Indiach. — Tam do licha. Bo widzi pan, jest jedna rzecz, która mnie gryzie. Gaz.
3: — Co za gaz?
2: — Gaz, który zapomniałem zamknąć przed wyjazdem i który teraz pali się na mój rachunek. Obliczyłem sobie, że ten interes będzie mnie kosztował 2 szylingi na dobę. Jednym słowem, o 6 pensów więcej niż zarabiam. A gdy pomyślę, że się ta cała podróż przedłuża, to... Czy Fix zrozumiał historię z gazem? Wydaje się to rzeczą mało prawdopodobną. Nie słuchał już gadatliwego służącego, układając w myślach plan działania. Tymczasem przybyli na bazar. Tu agent przypomniał swemu towarzyszowi o godzinie odjazdu Mongolii i pośpiesznie udał się do konsulatu. Odkąd nabrał pewności, że jego przypuszczenia są słuszne, odzyskał swą zwykłą zimną krew. Panie konsulu, zawołał od progu, pozbyłem się resztek wątpliwości. Mam ptaszka w garści. Ten spryciarz odstawia oryginała, który rzekomo przedsięwziął podróż dookoła świata w 80 dni.
3: Kuty na 4 nogi,
2: potwierdził konsul. Wróci potem do Londynu, wystawiwszy do wiatru policję obu kontynentów.
3: To się jeszcze pokaże, rzekł Fix.
2: Jednak czy pan się nie myli? Jeszcze raz spytał konsul.
4: O tym mowy być nie może.
3: W takim razie czemuż mu zależało na potwierdzeniu swego pobytu w Suezie?
2: Nie wiem, odrzekł Fix, ale niech pan posłucha. I w kilku słowach powtórzył rewelacyjne szczegóły, których się dowiedział od obieży świata.
3: To prawda, rzekł konsul.
2: Wszystkie poszlaki świadczą przeciw temu osobnikowi. Więc cóż pan zamierza? Przede wszystkim zadepeszować do Londynu o natychmiastowe przysłanie do Bombaju nakazu aresztowania. Pod

0: audiobook zrealizowany przez wydawnictwo Kukuryku, które pobudza wyobraźnię.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: I to jest piękna gra!
6: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
5: Tak, wiedziałem!
6: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Jak dobrze znam mojego tatę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
1: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money.
3: Cherry Money?
2: Nowy Express Los.
4: Co za sztos! Pula na wygrane w Express Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
5: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: jest powtórka.
1: Wywiad z człowiekiem.
2: Dzień dobry, Paweł Kęska. Witam Państwa słonecznie, trochę wakacyjnie, przedwakacyjnie. Piękny czerwiec, pogoda niesamowita, 20 parę stopni, zielono. Jestem nad Wisłą w porcie praskim. Okulary słoneczne, czapki z daszkiem i lekki plażing. Jak plażing, to na lody. Tak, lody. Ktoś mi niedawno powiedział, że Polacy mają kilka obsesji, a jedną z nich są lody. Lody na patyku, lody waniliowe, lody pistacjowe. Kiedyś nie było pistacjowych, ale już lody bananowo-szpinakowe to jest szaleństwo. A lody pomarańczowe z szałwią, shake bananowo-szpinakowy, marcepan, napoleonka, karpatka, wuzetka. Co państwo na to? A wszystko, co dobre, ma jakąś swoją tajemnicę i zagadnąłem szefa, który najczęściej stoi za ladą i zagaduje klientów o te lodowe tajemnice. No i umówiłem się na wywiad. Więc dziś będzie słodko.
3: Porobimy dzisiaj takie lody, które są równie nowe.
2: Dzień dobry państwu.
3: Dzień dobry państwu.
2: Jesteśmy w lodziarni, więc dziś będziemy po prostu kręcić lody chyba.
3: Tak, zaczynamy dzisiaj od lodów sorbetowych, bo dzisiaj dzień na sorbety i na robienie bazy.
2: A to są zawsze inne lody.
3: Bo my te lody robimy codziennie. Przychodzimy do pracy rano, 7-8 godzina, do 12 robimy lody i dopiero o 12 otwieramy lodziarnię.
2: Ale codziennie trzeba wymyśleć, co będzie.
3: Bazę lodów mamy w głowie około 40-50 sztuk, a że w witrynie wychodzi 12-14 kuwet, to zawsze trzeba coś zmienić. Ale trafiają się też nowe pomysły. Klienci co chwilę przychodzą z jakimiś swoimi pomysłami, potem opracowujemy od tego jakąś recepturę, pomysł i robimy.
2: Czyli jak ktoś ma pomysł na lody, nie wiem, coś wymyśleć dziwnego na lody rabarbarowo-szałwiowe, to da radę.
3: Tak, natomiast to też musi pomysł chwycić. Dzisiaj na przykład, też nie ja, tylko mój pracownik zaproponował, żeby zrobić lody szałwiowe właśnie, ale z porzeczką.
2: Trafiłem.
3: Więc ona teraz czyści szałwie, koleżanka, ja zaraz dodam do tego porzeczkę i będziemy robili lody z tego.
2: A możemy tam...
4: Zapraszam do środka.
2: Zobaczyć, jak się kręci lody, proszę państwa. Dzień dobry. To jest szałwia, tak?
4: Tak, to jest szałwia.
5: Można powąchać, sprawdzić, dotknąć.
3: To musimy tą szałwię wyczyścić z tych wszystkich ogonków. Potem ją umyjemy, dodamy do tego porzeczkę, różnego rodzaju cukry i będziemy kręcić lody.
2: To jest szałwia zasypana cukrem.
3: Nie, to już jest to innego. To jest szpinak, bo tam będą lody ze szpinaku i z banana. One już są przygotowane tylko do zmielenia i do wrzucenia do fryzera. Przygotowanych mam na dzisiaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć smaków i nie wiadomo, bo być może zrobię jeszcze czekoladę na piwie. Piwo już kupiłem wczoraj i przygotowany jestem.
2: Czy to jest serio? Naprawdę?
3: Tak. Robimy to na bieżąco.
2: Ja jestem taki nieufny, bo jak czasem lubię lody, gdzieś idę i sobie próbuję, to najczęściej myślę sobie, okej, to są takie składniki, to są takie, ale tam ananasa nie widziały te lody, albo banana.
3: To jest ananas.
2: To prawda.
3: Nie jest nic innego, tu jest ananas. Tutaj mamy morele, bo promocja była. Wykorzystujemy takie sytuacje. Idziemy do sklepu, okazuje się, że na przykład wrzucili dużo moreli. Nakupiliśmy tych moreli dużo i robimy z tego.
5: Tak samo. Zniżka na banany.
3: Jak była zniżka na banany, robimy lody bananowe. No. Wykorzystujemy tego typu sytuacje do tego, żeby robić kolejne smaki.
2: Była taka moda kiedyś na takie lody ogórkowe, buraczkowe.
5: Z buraka i...
2: Ale takie właśnie, powiedziałbym, wytrawne?
3: Robiliśmy lody z buraka. Niestety to jest dosyć niszowa sprzedaż. Chyba więcej poszło tych lodów w próbkach, w częstowaniu klientów, niż żeśmy tego sprzedali.

0: będzie się robić prawdziwych produktów naturalnych?
1: No, metody są różne na robienie lodów. My robimy lody...
0: A części są jakie?
1: Nie chcę konkurencji swojej jakoś deprecjonować, ale są lodziarnie, które są lodziarniami otwartymi, gdzie można do nich zajrzeć. U nas na przykład jest przeogromna szyba. Można sobie zajrzeć to, co my robimy. Od rana tu siedzimy i nierzadko jest tak, że dzieci idące do przedszkola, bo nie wracające z przedszkola podczas naszej produkcji, zaglądają, stoją przy szybie. My tu nic nie ukrywamy. U nas widać szałwie, widać miętę, jak robimy z niej, widać truskawki, owoce. Czasami jak robimy lody mleczne, to widać, że my to mleko używamy i nie ukrywamy tego, więc robimy takie lody, jak się nie musimy wstydzić.
0: No dobra, no tak pytam, tak serio. Jak powiem się, jak często się robi takie lody z naturalnych produktów?
1: My robimy je codziennie.
0: Nawet to wiem, a reszta świata? Nie chodzi mi o konkurencję, o cenę, a tak z ciekawości, statystyka.
1: No cóż, wydaje mi się, że wystarczy poczytać receptury bądź składniki lodów tych sieciowych i zagłębić się w niej. Wtedy widzimy, co tam w środku jest. Czy jest tam mleko w lodach śmietankowych?
0: Czy nie ma?
1: Ja myślę, że fajnie byłoby zajrzeć samemu. Nie chcę oceniać, ale jest wiele lodziarni na mieście, które robią dobrych składników. Ja znam lodziarnie, bo chodzę po tych lodziarniach, próbuję te smaki. Czasami się nawet tym inspiruję, bo jakiś smak ciekawy zobaczę, próbuję go zrobić samemu. I niektóre lody mi smakują. Ale próbuję robić je inaczej, robić po swojemu i tak, żeby nie smakowało moim klientom.
0: Dlaczego pan przyszedł na lody?
2: Bo jestem po sąsiedzku tutaj, mieszkam w okolicy i to są najlepsze lody w mieście.
0: W całym mieście?
2: No, w Warszawie. A często tu przychodzę i za każdym razem są praktycznie inne smaki.
0: A jak często?
2: To raz dziennie z reguły.
0: To dobry rytm, a jakie są najlepsze?
2: Słony karmel, którego na pewno nie ma. No i duże. A dzisiaj jest? A to dobrze. No i... No różne miasta są po prostu. Wszystkie są wyborowe.
0: Jest jakiś sekret dobrych lodów? Jakie muszą być, by były dobre?
2: Znaczy, one nie są, jak to powiedzieć, takie przemysłowe, gdzieś tam z jakiejś fabryki, nie? Gdzieś tam w dużych ilościach robione. Są indywidualnie robione. Tutaj właściciel jakiś tam, się trochę już poznałem, jakieś swoje receptury robi. I za każdym razem, jak przychodzę, często gęsto są inne lody, inne smaki są jakieś. No i są wyborne.
0: Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję.

0: robotach jest jakaś tajemnica?
1: Nie, tu nie ma żadnych tajemnic. Wszystko jest proste. Przede wszystkim lody to mleko, śmietanka i różnego rodzaju cukry. Bo są cukry mniej słodkie, są cukry bardziej słodkie, miody. Ja używam wszystkich. Oczywiście mam taką tabelkę rozpisaną, jaki cukier ma ile tego cukru w cukrze. Bo przychodzą klienci, mówią, że jakieś lody są dla nich za słodkie. Więc ja po takich uwagach próbuję tą słodycz tych lodów nieco zmniejszyć. Ale potem przychodzą klienci, mówią, że te lody są niesłodkie. Męczą mnie na przykład niektórzy pracownicy o lody z maczy. I nie jestem fanem maczy. Ale robię te lody, jakie próbuję. Nie jestem nimi zachwycony, nawet wręcz przeciwnie. Jest jeszcze gorzej. Ale przychodzą klienci i się tymi lodami zachwycają. Więc ja te lody robię.
0: Lody z maczy są w porządku. Czyli jedne są lepsze. Dlaczego?
1: Ja nie wiem, dlaczego moje lody miały być lepsze od innych.
0: Dlaczego są lepsze?
2: Szef tak naprawdę bardzo często stoi i mówi, ja sam nie wiem, dlaczego moje lody są takie dobre. Stoi z łyżką, z miseczką tych lodów, je i komentuje to tak. I sam do siebie się uśmiecham. Ja naprawdę bardzo często to słyszę. Na pewno wierzę w to, że po nocach nie śpi, serce wkłada w to i codziennie próbuje wymyślić coś nowego, to też ma ogromny wpływ na jakość tych lodów.
0: I serce.
1: Możliwe, że to chodzi o to, że się do tego przykładam. Przykładam się do wszystkiego, co w życiu robiłem. Skoro wymyśliłem sobie, że jednak będę robił te lody, to pomyślałem, że chciałbym, żeby one były takie, żeby smakowały klientom, a szczególnie dzieciakom. Mamy tu przedszkole obok, więc to są moi stali klienci. Bardzo ważni klienci zresztą.
0: I pewnie panie przedszkolanki.
1: Panie przedszkolanki chyba mniej, natomiast rodzice

0: korzystają z tego, że dzieci zaciągają ich tutaj na lody. To nawet takie rysunki na chodniku były, gdzie jak trafić do lodziarni, malowane przez dzieci. I rodzice korzystają z tego. Przychodzą z tymi dziećmi i jedzą tak samo dużo, jak i te dzieci.
1: A czasem przyjechało mleka żywego i śmietany. To jest dowód na to, że używamy prawdziwego mleka i śmietany. Śmietanki, tak.
2: O, tu właśnie państwo wnoszą.
0: Dzień dobry. I my, chcąc zachować jakość po takim transporcie, bierzemy się do roboty i żeby zachować ciąg chłodniczy, musimy to mleko od razu spasteryzować i przygotować się do robienia bazy na dzień jutrzejszy. O ile dzisiaj robimy wszystkie lody sorbetowe, to jutro robimy lody mleczne. I od rana, od godziny 7:00 przychodzimy do pracy i zajmujemy się lodami mlecznymi.
2: No dobra, no to tak krok po kroku. Tutaj trochę urządzeń warczy, więc państwo wybaczą, jest takie dzwonienie, warczenie. Tak będzie, bo tutaj wszystko się chłodzi albo coś innego się tutaj robi. Co tutaj stoi?
0: A, no wprost, to wielka bańka, to pasteryzator. To właśnie tam teraz będziemy wlewali mleko, cukry, śmietankę, no wszystko w odpowiedniej kolejności przy odpowiedniej temperaturze, żeby zachować pewnego rodzaju cykl produkcyjny. A później, jak już się to spasteryzuje, schomogenizuje, no to od jutra robimy tam lody mleczne. Obok stoi trochę większe urządzenie, to jest takie serce całej lodziarni, bo to jest frezer, w którym się tą skomponowaną bazę razem z różnymi dodatkami, w której robi się lody. Ja mam taki fajny frezer, który pozwala mi na dużo więcej, bo mam nad nim taki mały pasteryzatorek. I tam mogę sobie wszystkie próby, wszystkie nowości, wszystkie kombinacje, które sobie wymyślę, opracuję, policzę, przerobić i sprawdzić, co mi z tego wyszło.
2: Czyli zanim trafią do klienta, to wpierw jest seria testów.
0: No, zima jest serią testów. W zimę, kiedy u nas ruch jest mniejszy, robię tylko torty lodowe.
2: Ale w ogóle jakiś ruch jest?
0: Tak, przychodzą klienci, kupują lody na wynos. I to tam jest dziennie kilkunastu klientów. Każdy kupuje wtedy już te ilości większe, ale jest ich mniej. Ale ja mam wtedy dużo czasu na to, żeby pobawić się recepturami i wszystko, czego nie mogłem zrobić w lato, bo nie miałem na to czasu, to mogę sobie potrenować, poćwiczyć w zimę. Robię wtedy mniejsze ilości, ale robię je troszeczkę inaczej. Mam czas na dekorowanie, na bawienie się, na naukę.
2: Ile lat pan w tym siedzi?
0: Tak naprawdę to ja sprzedawałem przez 20 parę lat lody czyjeś. 7 lat temu namawiał mnie kolega na produkcję lodów. Zacząłem się tego uczyć, ale się nie zdecydowałem, bo okazało się, że te wszystkie sprzęty, wyposażenie lodziarni nie jest tanie. A półtora roku temu, właściwie to jest drugi sezon teraz, w różnych okolicznościach doszedłem do wniosku, że to jest teraz ten moment, ten czas, kiedy kupiłem sprzęty, zacząłem się uczyć. Przy pomocy kolegi, na jego sprzęcie najpierw, zrobiłem pierwsze lody. A potem, jak już miałem pewnego rodzaju doświadczenie kilkumiesięczne, zacząłem kombinować, zmieniać pewne rzeczy, robić po swojemu. No i przyszedł czas na otwarcie lodziarni. Pierwszy sezon był całkiem fajny, przyjemny, dużo się nauczyliśmy, ale zima po tym sezonie pozwoliła mi dopiero na to, że wykorzystałem doświadczenie z pierwszego sezonu. To wszystko zacząłem sobie przetrenowywać, uczyć się, przerabiać te wszystkie receptury na ten nowy sezon. I chyba w tym sezonie te lody są chyba jeszcze lepsze niż były wcześniej.
2: Tu trafiłem, akurat lubię lody, z kimś chodziłem po mieście i wzięliśmy sobie lodziarnię i patrzymy, o kurczę, jest jedna, która ma same piątki. Niesamowite, nie ma takiej w okolicach. No więc weszliśmy tutaj, bo tu po prostu były same piątki, czyli że są najlepsze. Z komentarzem czy bez?
0: To jest troszeczkę tak, że ja lubię obsługiwać klientów.
2: Tak.
0: I to, że są, one są dobre, to ja słyszę codziennie. Słyszę codziennie po kilkanaście razy. I ile razy bym tego nie słyszał, za każdym razem się cieszę.
2: Tutaj teraz na ladzie stoi tak, czyli mamy szałwie, szpinak, truskawki, mamy banieczki z mlekiem świeżutkie, ładnych parę, naście kilo cukru. I teraz co się robi?
0: No teraz właśnie powinniśmy za chwilę zacząć to mleko wlewać do pasteryzatora, podgrzewać, no a potem stopniowo dodawać wszystkie inne składniki, no głównie różnego rodzaju cukry i stabilizatory, no bo jednak to wszystko musi się powiązać i połączyć. No a na koniec śmietankę. Śmietankę mamy też tutaj, dwie różne śmietany, ja je specjalnie łączę. taki miałem jakiś pomysł, tak sobie to opracowałem, a te wszystkie rzeczy, które się nauczyłem, pospisywałem, a potem popróbowałem modyfikować.
2: Tutaj w tych lodach są często kawałki owoców, te smaki są niesłychanie intensywne, a tutaj widzę, karpatka będzie?
0: Nie, to jest na górze, to ciasto zrobione, to jest na naszą napoleonkę.
2: Ale to są lody napoleonkę.
0: Tak, my robimy takie lody napoleonkowe, one się cieszą u nas dosyć dużą popularnością. W zimę wymyśliłem sobie taką całą linię lodów inspirowanych ciastami najróżniejszymi. Napoleonka trafia u nas się najczęściej, trafia się WZ-ka, trafia się sernik krakowski.
2: Za mają keks.
0: Keks, no niewykluczone, że ten keks się pojawi. Ale pojawiają się też wszystkie ciasta włoskie, desery włoskie, no oczywiście tiramisu, bo to takie najpopularniejsze, ale też zupa inglese, czy baba napolitańska ostatnimi czasy, więc to się wszystko trafia. A pomysły na te ciasta ciągle ktoś mi podsuwa. Czasami mówię żonie na przykład o tym, że pomysł mam na ciasta albo na desery włoskie, no to mi wyszukuje jakieś takie nowe, podsuwa mi, z czego one są w rzeczywistości zrobione i ja potem próbuję takie lody robić.
2: Ładnie dziś słońce, będzie ciepło.
1: Tak, mamy nadzieję, bo jest sobota, korzystam.
2: Ale pani też pracuje tutaj z klientami?
1: Tak.
2: Ale to jest fajna praca?
1: Bardzo. Ja nawet nie do końca traktuję tą pracę jak pracę, ponieważ przychodzę tutaj codziennie rano. Mnie witają mieszkańcy o wiele częściej niż w mojej dzielnicy i na mojej ulicy. Czuję się tutaj jak w domu.
2: Co?
0: Jakiś przygotowany do widzienia już.
2: To jak dzieło sztuki małe.
0: To jest sernik krakowski z przybraniem takim ala krakowskim, z rodzynkami oczywiście, a obok jest tort sakera. To taki nowy pomysł na lody. Podpatrzyłem go u kogoś na targach i pomyślałem sobie, że poczytam i zrobię swój.
2: Piękne jest to, bo tak, to jest głęboki brąz czekoladowy, pomazany fantazyjnie, nieprzypadkowo, ale spontanicznie i pięknie białym tutaj czekoladą. I pół morelki leży, Picasso by się nie powstydził. Może nie Picasso, ale jakiś inny artyst.
0: Kiedyś dawno temu, 20 lat temu, pracowałem w gastronomii i robiłem tylko jedną rzecz. Ubierałem stoły, tak żeby się nikt ich nie powstydził. I pamiętam, że robiliśmy z moją ciotką, która miała taką firmę, i ja byłem tylko od jednej jedynej rzeczy, od ubierania fantazyjnie stołów. Przeniosłem te swoje doświadczenia na lody i mam nadzieję, że oprócz tego, że są smaczne, to wyglądają też smakowicie.
2: A kto przychodzi na lody?
1: Najczęściej przychodzą mieszkańcy, przyjeżdżają też z różnych dzielnic, ponieważ dowiadują się pocztą pantoflową o nas. Przyjeżdżają spoza Warszawy, odwiedzają nas też turystycznie osoby z innych miast. Niedawno był człowiek z Norwegii, motocyklista. Dowiadują się o nas i przychodzą z ciekawości, są zachwyceni. To wszystko jest prowadzone ochami i achami. Taka jest reakcja na lody. Szczególnie kiedy dajemy do testowania smaki, bo jest to taka tradycja i zasada naszego lokalu, że każdy klient, który jest oczywiście chętny, jest częstowany naszymi lodami, bo musi koniecznie zapoznać się z nowymi smakami. Ponieważ kolejną naszą zasadą jest to, żeby codziennie były jakieś nowe smaki. Po prostu tak lubimy, nie nudzić się.
2: Tu są takie szpatułki na ladzie i ja to wiem, że klient stąd nie wyjdzie, jak pięciu nie spróbuje.
1: Dokładnie tak. To są nowości i tradycyjne smaki też u nas się pojawiają, z tym, że szef bardzo lubi dodać coś od siebie. Trochę soli, trochę pieprzu, żeby podkreślić jakieś naturalne smaki. Lubi właśnie tak się bawić.
2: Pani lubi lody?
1: Czy ja lubię lody? Szczególnie w naszym lokalu.
2: A jakie są najlepsze?
1: Najlepsze są wszystkie, ale mam parę też ulubionych smaków. To jest tarta limonkowa, która pojawiła się w tym roku. Uwielbiam ten lód. Tort zachera, połączenie sorbetu czekoladowego i sorbetu morelowego i do tego jeszcze dżem morelowy. A propos dżemów, to bardzo często, jeśli jest możliwość, robimy je sami. Po prostu dodajemy owoce z wodą, cukrem, gotuję to. Szef tylko prosi, żebym ważyła cukier koniecznie, bo ja czasami o tym zapominam, bo ja dopiero uczę się tego. Tak, i używamy też właśnie naszych dżemów do dekoracji lodów, ponieważ chcemy robić wszystko tak, jakbyśmy robili to właśnie dla naszej rodziny, dla siebie, bo też tak traktujemy naszych klientów. Bardzo lubimy z nimi rozmawiać, witać ich, uśmiechać się do nich, ponieważ w odpowiedzi dostajemy też uśmiech, miłą rozmowę, mnóstwo przemiłych komentarzy, na które też lubimy bardzo odpowiadać. To jest nasza kolejna pasja. Odpisywanie w ciekawy sposób i śmieszny na komentarze naszych klientów. Pozytywne. Bo takie tylko dostajemy ostatnio. Bardzo nas to cieszy, ponieważ bardzo się staramy, wkładamy serce i dostajemy taką odpowiedź pozytywną, co nas bardzo motywuje.
2: Dziękuję. A to co?
0: To jagodzianka. Bakalie, płatki i koniecznie pistacje.

0: Proszę? To ananas i który?
1: Dlaczego akurat tu państwo przyszli na lody?
2: Przypadkiem przechodziliśmy i zobaczyliśmy, że jest lodziarnia.
0: Tak?
2: Zupełny przypadek.
1: A dlaczego się chodzi na lody?
2: Bo smakują.
1: A jakie są najlepsze?
2: Nie wiem. Różne smaki. To zależy od lodziarni. Zaraz zobaczymy, ocenimy te lody. Wygląda na nowy zakład z lodami, więc będziemy testować.

0: Siedzimy sobie teraz przed lodziarnią. Fantastyczne słońce jeszcze jest w miarę wcześniej. Dziś będzie bardzo ciepło. Ilu przyjdzie klientów dzisiaj?
1: No, dziś będzie, powiedzmy, umiarkowany ruch. Trudno powiedzieć. Myślę, że z 500? Może będzie.
0: 500 klientów? Pan lubi klientów.
1: Ja nie mam z tym problemu. Nie mam problemu z obsługiwaniem ludzi. Nawet powiem więcej. Ja lubię obsługiwać ludzi. Lubię z nimi rozmawiać i wydaje mi się, że robię to chyba dobrze. Mam pracowników dosyć dużo, bo około 30 w różnych miejscach. Takie szkolenia pracownicze z obsługi staram się im prowadzić raz na jakiś czas. I niewielu jest takich, którzy jednak umieją wykorzystać ten swój potencjał rozmowy z klientami, ale trafiają mi się tacy. Teraz pojawił mi się młody chłopak, który świetnie obsługuje ludzi, świetnie z nimi rozmawia, ma dobre relacje z nimi. Pracuje ze mną pani Natalia, która też uważam, że jest stosunkowo otwartą i świetnie znajduje się w takiej obsłudze.
0: Można jakoś odczytać, patrząc na tego, nie mówię klienta, bo to słowo nie jest dobre chyba, to człowieka, który przychodzi, malca, który się rozgląda gdzieś po kątach, czego potrzebuje?
1: Właściwie każdy, kto przychodzi, jest innym człowiekiem, każdy ma inne potrzeby. Nie staram się na siłę im czegoś sprzedać. Natomiast chcę, aby klient, który przychodzi do mnie do lodziarni, kupił to, co mu smakuje. I po to też tymi lodami ludzi częstujemy na początku. Kiedy ktoś na przykład myśli, że smakują lody bakaliowe, to ja wychodzę z założenia, że on dobrze jest, jeśli ich spróbuje. I bo wtedy wie, czy na pewno to są te lody bakaliowe, których szuka, czy szukał czegoś innego. Staram się też dać mu alternatywę. Częstuję go bakaliowymi i na przykład chociażby napoleonką. I on wtedy wie, które są dla niego właściwe.
0: A to naprawdę tutaj przy tej ladzie można przestać trochę czasu i 5 smaków czy 6 spróbować. Pan się w ogóle nie spieszy w ogóle. Było 5, to jeszcze ze 3.
1: To zależy. Jeśli klientów jest dużo, no to staram się robić to tak, żeby to było w miarę sprawnie, a jednocześnie, żeby wszyscy mogli sobie coś przetestować. Jeśli mam czasu więcej, bo akurat w tym momencie kolejki nie ma i mogę kogoś poczęstować większą ilością smaków, to ja to robię, że się po prostu chcę pochwalić. I chyba tak trochę jest, że ja się chcę chwalić swoimi lodami. Uważam, że wiele z nich jest takich innowacyjnych pomysłów na smaki, chociażby te smaki, które są imitują nam ciasta i że mam się czym pochwalić i chcę to robić. Dlatego też zatrzymuję tych klientów przy tej ladzie kilka minut dłużej niż powinienem czasami.
0: No dobra, skąd się to w ogóle wszystko wzięło?
2: Pomysł na lody?
0: No.
1: Zacząłem handlować lodami dawno, dawno temu, bo już to chyba 24 lata temu. Wtedy handlowałem lodami sieciówkowymi. Miałem punkty zlokalizowane w Zoo czy w Wilanowie. A później zaczęło się od tego, że jeden z moich kolegów lodziarzy zaczął robić lody sam i zaczął proponować mi przejście na taką własną produkcję.
0: Czy jest taka budka z lodami, na przykład w Zoo albo w innych miejscach, bierze się od jakiegoś, nie wiem jak to się działa, jakiegoś hurtownika czy jakiegoś dystrybutora i po prostu się dowozi tam, nie wiadomo jak to jest do końca robione i co to tam do końca może jest, albo wiadomo, ale to nie jest to, co by się chciało.
1: Kiedyś, 20 lat temu, to ta jakość lodu wszędzie była bardzo fajna. Potem to wszystko ewoluowało.
0: Czyli siadło?
1: Trochę siadło, tak. Myślę, że nawet trochę bardziej. To wszystko to się wypłaszczyło, te smaki też są takie troszeczkę bardziej płaskie. Bo też realia nasze trochę zmusiły ich do pewnych posunięć.
0: Czyli szybciej i więcej.
1: Trochę szybciej, trochę więcej. Tutaj trzeba ciąć koszty. Tam są koszty większe z innego tytułu. No, koszty pracownicze, to wszystko rośnie. A jednak wszyscy muszą zarabiać i dlatego te lody smakują tak, jak smakują. Pomysł, kiedy kolega rzucił mi taki o tym, żeby robić własne lody, podchwyciłem, zacząłem się uczyć, no ale jednak koszty otwarcia produkcji były dla mnie za wysokie i brakowało mi impulsu, żeby jednak przeskoczyć na ten kolejny etap. Półtora, dwa lata temu dostałem takiego...
0: I tą klientki.
1: No niestety jeszcze mamy zamknięte, bo jeszcze nie mamy zrobionych lodów, choć część już rzeczywiście możemy wystawić.
0: Tutaj dwie pani, jedna pewnie mama i córeczka w takim... z rolkami, akurat dobry moment, żeby przyjazdem wpaść. No dobra, i co? Jak tam z tym sprzętem?
1: Potem okazało się, że przecież są leasingi, są banki, da radę to wszystko przeskoczyć.
0: A to jednak ryzyko.
1: Cały, zawsze biznes to ryzyko, jaki by to nie był. Czy będzie to odpowiadać lodziarni, czy na przykład punktu z butami, czy szef, wszystko jest ryzykiem.
0: No dobra, pan jest tu z Pragi.
1: Tak, ja wychowałem się na ulicy Strzeleckiej, na Stalowej. Te okolice nie są mi do końca obce. Ja swoje pierwsze kroki w handlu to miałem na bazarze Różyckiego w latach 80. Kontakt z klientem, sprzedaż, czegokolwiek na bazarze nie jest mi zupełnie obca.
0: No a to też takie złote czasy i brutalne trochę 80. przełom, szczególnie przełom był bujny, można powiedzieć, bo się otworzył świat. Jak się otworzył świat, to ten świat przypłynął i też ta dynamika, powiedzmy sobie, Różyca była niesamowita.
1: Tak, ja pamiętam, jak moi koledzy z klas nieco wyższych w mojej szkole jeździli do Turcji, przywozili jakieś ciuchy, a ja potem te ciuchy od nich odkupowałem, stałem na bazarze i nimi handlowałem. No i no, z powodzeniem. Pierwsze to moje kroki w handlu to jeszcze był, jak byłem 7-8-latkiem i z babcią handlowałem kwiatami na różnych bazarach. Więc to były moje pierwsze kroki takie z obsługą klienta, kiedy słuchałem tego jak babcia, bo ja zachowuję się jak ona prowadzi interes, jak ona handluje, a potem to wszystko wykorzystywałem już na przykład na tym bazarze Różyckiego, czy później na Skrze, kiedy był tam taki bazar i tam się tego wcześniej uczyłem, a później to wykorzystywałem i to były moje pierwsze kroki tutaj właśnie.
0: No i co potem, Różycu? 80-90 to początki, kurtki z Turcji, babcia, kwiaty i co?
1: Aj, było różne. Ja pracowałem też w urzędzie celnym, byłem celnikiem przez chwilę, a później okazało się, że jest szansa kupienia pawilonu w ogrodzie zoologicznym, w starej budki takiej drewnianej. Podpisałem umowę, zdobyłem pieniądze, kupiłem ten pawilon i handlowałem tym lodami, wprowadziłem własne gofry, i te gofry tam szły. Otworzyłem jedną pawilon, potem kolejny pawilon w zoo. Potem okazało się, że taka stara koleżanka mojego taty nie chce się jej prowadzić do takiego lokalu gastronomicznego w okolicy Wilanowa. Otworzyłem tam kawiarnię z lodziarnią. Jednak nadal były to wszystko lody sieciówkowe. Chciałem otworzyć kolejne lokale. Natomiast cały czas jednak handlowałem tymi lodami czyimiś. Dwa lata temu dostałem komentarz taki na Google'ach odnośnie tej lodziarni, że fajne miejsce, fajne gofry, ale czemu te lody sieciówkowe? Szukałem lokalu na to, żeby tę produkcję otworzyć. Oczywiście sentymentem wróciłem do Pragi i zacząłem szukać lokalu na Stalowej i byłem blisko temu, żeby ten lokal tam właśnie otworzyć, na Stalowej. Ale jedna z moich pracownic przyjechała tego dnia z takim szumnym hasłem Port Praski. No, czemu nie? Spróbujmy, poszukajmy. Zostawiłem ją na jednym rogu Portu Praskiego, przedtem na drugi. Zaczęliśmy szukać lokalu. Okazało się, że jest kilka lokali. To, że jest tutaj nowe osiedle, jest przedszkole, jest dużo młodych ludzi. Pomysłem na to, żeby to była lodziarnia przy otwartej szybie, gdzie można sobie zajrzeć i popatrzeć, jak wygląda produkcja, to był pomysł dyrektora administracji tutejszego.
0: Bo trochę jak w pizzerii jest, że czy też w różnych lokalach, że można przez szybę spojrzeć, jak się robi te lody.
1: Tak, u nas tak właśnie jest. Ja pierwotnie chciałem tutaj wstawić taką mleczną szybę, gdzie będzie tylko reklama, że jest lodziarnia. A zapytał siebie dyrektor, czy ma pan czego się wstydzić? Mówię, no nie, to niech to będzie otwarte. I dzieciaki, które wychodzą z przedszkola z rodzicami, stoją przy tym oknie, nosy takie dosyć przyklejone i patrzą, jak my wyjmujemy lody z frezera. To potem ktoś od nas wychodzi i te dzieci jeszcze częstuje tymi lodami. To też jest fajna dla nich frajda.
2: Tak, czyli na polonka.
3: Na polonka i
2: jagodzianka. Dobra.
0: Dlaczego pani przychodzi na lody?
3: Ponieważ lubię lody, dobre lody. Mam nadzieję, że tu są robione na miejscu, tak? Robione na miejscu, bo takie preferuję, a ponieważ mi córka powiedziała, że są dobre lody, jestem po raz pierwszy jestem tutaj, więc zaraz będę smakowała i zobaczę, co tu się, jakie tu są smaki, jak, więc przybiegłam tutaj.
0: A tu z daleka, czy tu gdzieś blisko?
3: Z Rzeszowa przyjechałam.
0: To kawałek.
3: To troszeczkę kawałek. Także zostaję tutaj do końca tygodnia i wsiądź ci na lody.
0: A jakie smaki są w ogóle najlepsze?
3: Dobra pistacja, dobra czekolada i dobra kawa, to lubię.
0: Dziękuję.
3: Dziękuję.

0: Chciałem się zapytać o tą Pragę, bo państwo tego może nie wiedzą. Ulica Stalowa dziś piękna ulica, natomiast chciałem powiedzieć przed wojną, ale w latach 80. czy 90. jak to się mówiło, to była mordownia. Może to były mity, ja byłem z drugiej strony Wisły, ale że tam po godzinie wieczornej się nie wychodziło raczej, żeby pochodzić. Jakie to były lata w ogóle? Gdzieś 80., 90. tu na Pradze. Ona dziś jest fantastyczna. Lofty, drogie lokale, artyści, bohema można powiedzieć, kawiarnie. Kiedyś to był inny świat.
1: Ja myślę, że to wiele z tych mitów, które krążą o Pradze, to właśnie tworzą je ludzie, którzy byli spoza Pragi.
0: Z drugiej strony Wisły.
1: Z drugiej strony Wisły. Dla Prażan to był miejsce do mieszkania, gdzie wszyscy się znaliśmy. Gdzie jak wychodziłem i na przykład z kolegami krzyczałem, bo myśmy się świetnie bawili jako dzieciaki, wychodziła sąsiadka, pani Genia, wychodziła i krzyczała: Darek, zamknij się, bo pójdę po mamę. I wszyscy się znaliśmy. Ja wiedziałem, że jak ona tak mówi, to ja muszę iść dalej się pokrzyczyć, dalej się pobawić, bo taki jest klimat w tego miejsca i na pewno tak będzie. Natomiast była sytuacja, kiedy moja mama miała problem, żeby mnie odebrać z przedszkola, to pani Genia szła do przedszkola i mnie odbierała. No. Klimat tego miejsca był taki, że wszyscy się znali, wszyscy się szanowali, stworzyliśmy jako społeczność.
0: Port Praski jest wybudowany z takich, to są nowe budynki, ale ceglane. To nie przypadek, to jest stylizacja trochę pewnie na tą część miasta. No bo Praga w Warszawie ma to szczęście, że jest tutaj dużo starych budynków. Po drugiej stronie powstanie warszawskie zmiotło miasto, a tutaj zostało. One są czasem nieodremontowane jeszcze, czekają na swój moment. Wiele jest pięknie już odrestaurowanych. No ale jak pan tutaj dorastał na pracy, to co się stąd wynosi?
1: Ja myślę, że najważniejsze dla mieszkańców Pragi jest to, że wszyscy, którzy tutaj mieszkaliśmy, żyliśmy na podwórkach. Myśmy wszyscy nawiązywali kontakty ze sobą, myśmy wszyscy się znali. Znaliśmy swoje rodziny, swoje przypadłości, swoje wady, swoje zalety. I te społeczności praskie, one były dosyć szerokie. No. Teraz wszyscy są pozamykani w swoich mieszkaniach, w swoich domach. Nikt nie wie o sąsiedzie zbyt dużo. Wtedy na podwórku znali się wszyscy.
0: Stąd ta otwartość na klientę.
1: Może jest to jakiś właśnie efekt tych zażyłości sąsiedzkich i tych rozmów, no bo te społeczności były duże, mieszkania były małe, więc wszyscy rzeczywiście byli na tych podwórkach i na balkonach siedzieli i się... To stąd też się znaliśmy. Może jest to jakiś efekt tych sąsiedzkich zażyłości.
0: Jeszcze chciałem zapytać o ten bazar Różyckiego. On jest legendarny zupełnie. W Warszawie na pewno jest legendarny. To jest takie miejsce, gdzie już nie ma od jakichś lat, ale od na pewno 60., może wcześniej, może przed wojną w ogóle jeszcze, co? Tam było życie?
1: No i ja nie pamiętam czasu przed wojną.
0: Nie, no wiem, ale też.
1: Nie było, ale odkąd pamiętam, to jeśli chciało się zrobić jakieś zakupy, kupić towary, których nie było w sklepach, na Różyku zawsze były. Tam były miejsca, gdzie można było kupić warzywo, owoce, kurtki, złoto i różne inne precjoza, więc to miejsce było takie, gdzie jak już ktoś miał pieniądze i chciał coś kupić, no to wylądował na Różyku. A ja będąc młodym człowiekiem, to też tam wylądowałem w pewnym momencie swojego życia. I ten Różyk był takim moim miejscem, gdzie po szkole zawsze się odnajdywałem gdzieś. Właściwie go nie ma, bo to już zostało parę starych but. Ktoś próbował to jakoś unowocześnić, powstało kilka nowych but, ale to wszystko straciło klimat, życie. Nawet nie mam ochoty już tam jeździć w to miejsce.
0: Port Praski to jest kilka pięcio-sześciopiętrowych budynków, pięknie, nowocześnie pobudowanych, z balkonami. Pewnie drogie miejsce do życia. Tak sobie wyobrażam, tu jak się spojrzeć, z niektórych z nich widać Stadion Narodowy, Wisłę i drugą stronę, taka, powiedzmy sobie, wydaje się bardziej nowoczesną, za Wisłą. Port Praski nie przypadkiem, bo mi się wydaje, że tam kiedyś w ogóle barki z towarem przypływały przed wojną i że tutaj życie wiślane trwało jakieś.
1: Były takie szlachtuzy przed wojną. Tutaj pędzono bydło. Tutaj w tych szlachtuzach je oprawiano.
0: Czyli takie żydowskie ubojnie.
1: Tak, żydowskie ubojnie i tutaj nimi handlowano. Między tą ulicą Krowym a ulicą Wrześnińską jest około 300 metrów. Więc to był dosyć teren rozległy, gdzie to wszystko się działo. Ja już pamiętam, jak tutaj po środku stała taka biała wiata, nie wiedziałem, do czego to służy. To jest w ogóle. To znaczy, jako fajne miejsce do zabaw takich dziecięcych mogło służyć. A okazuje się, że to była wiata, gdzie tutaj wykładano te mięso i nim handlowano w tamtych czasach.
0: Czyli to jest kawał historii przedwojennej? To fantastycznie, bo ten port praski, przewożone towary. Porty zawsze były trochę oknem na świat, nie? Ale życie jest bujne. A klienci przyjeżdżają też tu ze świata?
1: Do mnie konkretnie na przykład tak. Ja się spotykam z tym, że na przykład ktoś przyjeżdża, no nie mówię już ze świata, ale chociażby Legionowo, Piaseczno. Przyjechała klientka z Poznania, która wyczytała w internecie, że tu są dobre lody. Przyjechała i specjalnie podczas tej swojej wizyty przyjechała do nas na lody. Miałem takich klientów z Poznania, miałem z Gdańska, ale te dwa przypadki akurat utkwiły mi w pamięci, że byli ci klienci.
0: Jak jest sekret dobrych lodów? Ja nie pytam o jakieś tajne receptury. Nie wiem, o co pytam w sumie. To może pan wie lepiej.
1: Ja w sumie też do końca nie wiem. Chyba chodzi o to, że staram się robić to rzetelnie. Jeśli ktoś mi powiedział, że będzie dobrze, jeśli zrobię to w ten i ten sposób i będę się tego trzymał, to ja to robię. Na przykład mój dostawca mleka i zapytałem go o jakąś konkretną lodziarnię, czy on bierze takie mleko. On mówił mi, że tak, brał 2 lata temu takie mleko. Teraz już nie, teraz bierze inne mleko. To sobie myślę, to może to dlatego te lody już u niego nie są aż takie dobre. Może dlatego, czytając komentarze, czytam, że ktoś napisał, że kiedyś to było dobrze, teraz jest gorzej. No to ja myślę sobie, że chyba tak nie będę robił. Że jeżeli wybrałem jakąś drogę i opracowałem sobie recepturę i ta receptura powoduje, że te lody są smaczne, to może będę się tego trzymał i tak robię. I skoro widzę, że ludzie, którzy przychodzą do mnie, moi klienci, już coraz bardziej zaprzyjaźnieni ze mną, mówią o tym, że wszystko jest fajnie, że im smakuje, albo nawet niektórzy mówią, że jest lepiej niż było na początku, to znaczy, że to jest dobry kierunek i nie ma co zmieniać. Lepsze jest wrogiem dobrego, jak mówią to niektórzy. Nie próbuję zbytnio unowocześniać, choć jeśli wprowadzam nowe smaki, no to nad nimi pracuję trochę inaczej i jeżeli okazuje się, że jest lepiej, smaczniej, że klienci do nich wracają i pytają się o te smaki, to wtedy próbuję je powielać i powtarzać.
0: Jesteśmy w Warszawie. Warszawa, nie ma wielu warszawiaków, taka to historia. Na Pradze bardziej, a pana korzenie skąd?
1: Moja babcia, prababcia. Tego, co wiem od mojej babci z kolei, to mieszkanka Woli. Dziadek był jednym z budowniczych pracowników na budowie podczas budowy mostu Kierbedzia. No niestety, podczas tej budowy miał wypadek, spadł z jakiegoś rusztowania. Skończyło się to urazem kręgosłupa. Niestety nie było na czynsz i zostali śmietowani z Woli na Nopol. Dziadek leżał, a babcia musiała dorabiać sobie od bogatszych ludzi, zebrając prania, zanosząc do Magla i w ten sposób utrzymywała 7-osobową rodzinę. Bo dziadkowie moi mieli 7 córek. Natomiast ze strony moich rodziców to wiem, że mój pradziadek pochodził z Łukowa, ale już dziadek mieszkał w Warszawie z babcią, mieszkali na ulicy Złotej przed wojną, a później już potoczyło się już, jak standardowo.
0: Stalowa. Pamięta pan jakieś smaki lodów z dzieciństwa?
1: Pewnie. Na Skoczylasa. Skoczylasa 4 było kino. I vis-a-vis była taka lodziarnia, gdzie kiedy otwierali lodziarnię, to stał taki ogonek kilkadziesiąt chyba osób, głównie dzieci i rodziców. I były chyba tylko 3 smaki. Takie nakładane taką gałkownicą. No, oczywiście śmietanka, truskawka, czasami jakaś wanilia bądź czekolada, ale wybór nie był wielki. No i oczywiście, kiedy chodziłem z ojcem nad Wisłę, bo kiedyś plażowało się nad Wisłą, jak ja byłem dzieckiem, to takie były czasy. I chodził taki człowiek z takim wielkim kufrem białym i krzyczał lody Bambino. I tata mi takie lody kupował. To są czasy moich lodów.
0: One były najlepsze, czy to są lepsze?
1: One były rewelacyjne. Natomiast czy one były lepsze? Nie, one były po prostu inne. Na pewno dla dziecka, który ma 5, 6, 7, 8 lat, to było niebo w gębie. To było coś wspaniałego. Takie lody kupione okazjonalnie, raz na tydzień, to było wielkie wydarzenie.
0: Domyślam się, ile nieba w gębie pan dzieciakom tu z okolicy i z przedszkola narobił.
1: Ja mam nadzieję, że tak jest. Czasami też widzę, jak te dzieci wychodzą z przedszkola, biegną do tej lodziarni i stoją przed tą lodziarnią i czekają, aż ci rodzice za nimi nadążą. Czasami też przychodzą, rodzice oczywiście próbują te dzieci podsadać, czytają, jakie są smaki i tak te dzieci wybierają śmietankę. To rodzice raczej szukają takich innych unowocześnień, takich, nazwijmy to, udziwnień smakowych.
0: Jest jakiś smak warszawski?
1: Trudno powiedzieć, czy smak warszawski. Ja na przykład wychodząc z takiego założenia, że będę robił lody, które są o smakach ciast, no to opracowałem sobie taki smak napoleonka, który uważam, że to jest zdecydowanie warszawski smak. To oczywiście wuzetka. Wuzetka nie trafia się u nas zbyt często, ale trafia się raz na jakiś czas i lody o smaku wuzetki, czyli takie przekładane lody czekoladowe, choć nie do końca czekoladowe, bo one są o smaku ciasta czekoladowego, przełożone śmietanką i znowu tym ciastem udekorowane takimi pączkami z lodów, gwiazdkami z lodów, żeby wyglądały jak prawdziwe wuzetki. I ta wuzetka jest chyba najbardziej rozpoznawalnym warszawskim ciastkiem. Nie mówię lodem, ciastkiem.
0: A jakie dziś zjemy lody?
1: No, mam nadzieję, że zaraz się wezmę za pracę i zrobimy lody w końcu, te porzeczkowo-szałwiowe. Mam nadzieję, że będą fajne. Oczywiście będzie banan, czyli banan ze szpinakiem. Zdaje się, że już mam gotowy tort sachera. Specjalnie na niedzielę zrobiłem tort sachera w wersji wegańskiej. Tu dla jednego z naszych klientów. No, mam jakieś bakaliowe. No i napalonka. Napalonka oczywiście być musi na weekend. Pamiętam, że wczoraj przygotowałem już na dzień dzisiejszy i na jutro też jagodziankę.
0: A to mówił kto?
1: Darek Iwanow.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję również.
2: Audycja została przygotowana przez Radio Warszawa w ramach współpracy Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich.
3: To była powtórka. Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór.

Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Audycja pochodzi z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich www.radiokatolickie.pl. Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór.

0: To jest powtórka. Muzyczny kalejdoskop. Zaprasza Daniel Badecki.
1: Minęła godzina 22, słuchacie Radia Emaus i Muzycznego Kalejdoskopu. Ja nazywam się Daniel Badecki, kłaniam się nisko i serdecznie zapraszam na kolejne muzyczne spotkanie. Dobry wieczór. A dzisiaj w audycji będzie mundialowo, ale nie tylko, bo wspomnimy również Maurice'a Durufle, francuskiego kompozytora. 16 czerwca minęła 30. rocznica śmierci tegoż francuskiego kompozytora XX wieku. Ale zaczniemy rzeczywiście mundialowo i zaczniemy od tej piosenki, która jest oficjalnym hymnem Mistrzostw Świata, które obecnie, aktualnie odbywają się w Meksyku, w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Piosenka, utwór nazywa się DNA. Oficjalny hymn Mistrzostw Świata FIFA 2026 wykonują legendarny tenor Andrea Bocelli, światowej sławy DJ i producent muzyczny David Guetta, trzykrotna laureatka nagrody Grammy Megan Thee Stallion, a także piosenkarka i autorka tekstów EJ, laureatka Oscara, nagrody Grammy, a także Złotego Globu. Jak pewnie zwróciliście uwagę, kompozycja ta łączy artystów z zupełnie innych światów muzycznych i to jest też pewne odzwierciedlenie ducha mistrzostw, które po raz pierwszy odbywają się w trzech krajach i mają 16 miast, które goszczą 48 najlepszych drużyn na świecie. Zostawiam was zatem z piosenką, z hymnem Mistrzostw Świata DNA.

To był utwór DNA, który jest oficjalnym hymnem Mistrzostw Świata w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie, które aktualnie trwają i mam nadzieję, że jesteście zachwyceni rywalizacją. Szkoda, że bez nas. No niestety, to nie pierwszy raz, kiedy Polacy muszą obejść się smakiem, jeśli chodzi o rywalizację mundialową, ale wszyscy pewnie mamy nadzieję, że za 4 lata Polska będzie mistrzem świata. Moi drodzy, jak wyglądała historia z innymi utworami, z innymi hymnami Mistrzostw Świata? No te koleje losu, te historie układały się w przeróżny sposób. I wybrałem dla was takie ciekawe przykłady. Kilka takich ciekawych przykładów. Oczywiście czas antenowy nie pozwala, by wszystkie wam tutaj ukazać. No, na pewno ciekawym przykładem była piosenka Futbol Maryli Rodowicz, która była piosenką mundialową podczas mundialu w RFN, czyli w Republice Federalnej Niemiec w 1974 roku. Ale ja wybrałem inny przykład. Z 1994 roku zostajemy w Stanach Zjednoczonych. Mundial wtedy tam się również odbywał, ale Stany były jedynym gospodarzem. I wtedy wybrano piosenkę, która już była bardzo znana, bardzo popularna i nie była napisana na okazję mundialu, ale stała się oficjalnym hymnem mundialu w Stanach Zjednoczonych. Chodzi o piosenkę We Are The Champions formacji Queen. Autorem tekstu i muzyki do tej piosenki jest oczywiście Freddie Mercury, a piosenka pochodzi z albumu News of the World z 1977 roku. Zostawiam was zatem z zespołem Queen i Freddie Mercury.

To był Freddie Mercury i formacja Queen w piosence We Are The Champions. A teraz pędzimy do innego ciekawego przykładu, który wiąże się z sukcesem też reprezentacji Polski na mundialu w Hiszpanii w 1982 roku. Tam polska reprezentacja zdobyła brązowy medal, zajęła trzecie miejsce i autorem hymnu oficjalnego Mistrzostw Świata w 1982 roku jest Placido Domingo, wybitny śpiewak operowy, ale również dyrygent znany na całym świecie. Tutaj podjął się takiej próby kompozytorskiej i skomponował przeciekawy hymn, który tak bardzo pięknie kojarzy się z Hiszpanią. Zresztą przekonajcie się o tym sami. Zostawiam was z hymnem Mistrzostw Świata w 1982 roku w Hiszpanii. Canción de España.

To był hymn Mistrzostw Świata w 1982 roku w Hiszpanii, Canción de España 82, autorstwa Placido Domingo. A teraz zostawiamy na jakiś czas muzykę mundialową, ale wrócimy do niej jeszcze na koniec dzisiejszej audycji. Teraz chciałbym, abyśmy zajęli się drugim tematem, który anonsowałem na początku audycji, mianowicie do twórczości Maurice'a Durufle, a właściwie do jednego utworu, którego dzisiaj będziemy w całości mieli okazję wysłuchać. Maurice Durufle to kompozytor, który zmarł 30 lat temu, 16 czerwca 1986 roku. Natomiast urodził się w 1902 roku w Louviers. W latach 1912-1918 uczęszczał do katedralnej szkoły chóralnej w Rouen. Tam uczył się gry na fortepianie i organach. I generalnie tradycja chóralna bardzo mocno zakorzeniła się w języku muzycznym Maurice'a Durufle. W wieku 17 lat przeprowadził się do Paryża. Zaraz potem, w 1920 roku, w wieku 18 lat, wstąpił do Konserwatorium Paryskiego. Tam pobierał nauki gry na organach, naukę harmonii, fugi, akompaniamentu, a także kompozycji. I jeśli chodzi o kompozycję, był w klasie innego wybitnego francuskiego kompozytora Paula Dicasa. Co jest interesującego i ciekawego w postaci Maurice'a Durufle? Tych rzeczy jest wiele. Jedną z nich chociażby to, że opublikował 14 kompozycji. To niewiele jak na kompozytora żyjącego 84 lata. Sami przyznacie. I to kompozytora z tak ogromnym talentem, taką ogromną muzykalnością i z takimi sukcesami, które odnosił podczas studiów w paryskim konserwatorium muzycznym. No to dlaczego 14 opusowanych kompozycji? Ponieważ był perfekcjonistą, nie pozwalał na publikację kompozycji, co do których nie był przekonany, a rzadko kiedy był przekonany. Był bardzo krytyczny wobec swoich kompozycji. Dlatego też tych kompozycji opusowanych jest niewiele. I chociażby fakt opusowania swoich kompozycji w XX wieku wskazuje na to, że był człowiekiem zakorzenionym w tradycji. Mimo tego, że świat zataczał kręgi ku nowym brzmieniom, odważnym eksperymentom, to jednak Maurice Durufle nieustępliwie pielęgnował swój własny, bardzo odosobniony styl. W czasach postępu i ciągłych zmian technik kompozytorskich, estetyki i oczekiwań odbiorców jego wyznacznikiem była niezmienność i konserwatyzm. Ale ten konserwatyzm był piękny, był ujmujący. Chociażby taki jak w opus magnum Maurice'a Durufle, czyli w Requiem, czy też w muzyce organowej, która jest przecudowna, Maurice'a Durufle. Właśnie, to jest XX wiek. Praktycznie można by powiedzieć, że cały XX wiek, bez tam kilkunastu lat, Maurice Durufle przeżył i dotknął wszystkich przemian, które z dekady na dekadę się w muzyce poważnej działy, a on mimo wszystko pozostał sobą w tym wszystkim. I to jest chyba bardzo takie ujmujące. Dzisiaj nie posłuchamy co prawda Requiem Maurice'a Durufle, ale z pewnością jeszcze to się wydarzy, mogę wam to obiecać, ale chciałem dotknąć innej kompozycji, która jest mniej znana, ale jest przecudowna i jest jednym z niewielu dzieł orkiestrowych, stricte orkiestrowych Maurice'a Durufle, czyli Trzy tańce. To opus szóste Maurice'a Durufle, szóste dzieło z tych 14 opusowanych. Najpierw powstała trzyczęściowa taka suita, można by powiedzieć, orkiestrowa, takie dzieło cykliczne. Dopiero potem sam kompozytor w 1932 roku, czyli w tym samym roku, kiedy powstały trzy tańce, dokonał też transkrypcji zarówno na cztery ręce, jak i na dwa fortepiany. Historia tego utworu,
utworu też jest specyficzna, ponieważ najpierw powstała tylko jedna część z tych trzech części, trzech tańców, można by tak powiedzieć, czyli tamburyn, bo tak, taką nazwę nosi trzecia część i pierwotnie to miała być muzyka w tle, zamówiona do sztuki Edwarda Dujardena, ale ta współpraca nie doszła do skutku. Niemniej jednak Durufle ukończył tę część, a po tym jak pokazał ją swojemu mistrzowi, mentorowi Paulowi Dukasowi, został on zachęcony do tego, żeby jeszcze rozbudować orkiestrację i dodać kolejne dwie części. I tak powstał cały cykl trzyczęściowy trzech tańców. Wszystko, co jest charakterystyczne dla języka Maurice'a Durufle, tutaj jest. Przecudowna harmonia, prześpiewna, przecudowna, kojąca muzyka, która tutaj się pojawia. A ta trzecia część, czyli tamburyn, jest najbardziej taka interesująca, ciekawa. Co więcej, w tej trzeciej części pojawia się saksofon, który wcale tak obecny jeszcze w muzyce symfonicznej, w muzyce orkiestrowej nie był. Tutaj się ten saksofon pojawia i tak trochę pobrzmiewa, nawet bym powiedział tak nieco jazzowo. No to cóż, chyba najwyższy czas, żeby zostawić was z trzema tańcami Maurice'a Durufle. Cały cykl trwa około 20-21 minut. Zostawiam was z Symphony of London pod dyrekcją Johna Wilsona. Trzy tańce opus 6 Maurice'a Durufle.

To był Maurice Durufle i jego Trzy tańce, opus 6 na orkiestrę symfoniczną w wykonaniu Symphony of London pod dyrekcją Johna Wilsona. A teraz na koniec dzisiejszej audycji wracamy do akcentu mundialowego, sportowego. Przed nami kolejny hit mundialowy, którego nie mogło zabraknąć na koniec dzisiejszej audycji. Życzę wam wszystkiego dobrego na tę końcówkę tygodnia i ten upalny, iście letni wieczór. Ale zapomniałem powiedzieć, o jaką piosenkę chodzi. No chodzi oczywiście o Waka Waka Shakiry. To właśnie na koniec dzisiejszej audycji. Tak, oczywiście pro forma przypomnę, że to piosenka, która była oficjalnym hymnem Mistrzostw Świata w 2010 roku w Republice Południowej Afryki. Wszystkiego dobrego, mundialowych emocji, wypoczynku, wszystkiego, co najlepsze dla was. Dobrego wieczoru, dobrej nocy i do usłyszenia za tydzień.

Muzyczny kalejdoskop. Zaprasza Daniel Badecki. To była powtórka. Radio Emaus. Dobre radio. Dobry

0: nauczania papieża Franciszka.
1: Benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
2: Z homilii papieża. Nie jest łatwo zdać się na Boże miłosierdzie, bo jest to niepojęta otchłań, ale musimy to uczynić. On zapomina, ma szczególną zdolność zapominania. Zapomina, całuje cię, bierze w ramiona i mówi tylko: ja ciebie nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz. Daję ci tylko radę. Po miesiącu jesteśmy w takiej samej sytuacji. Wracamy do Pana. Pan nigdy nie jest zmęczony przebaczeniem. Nigdy. To nas męczy proszenie Go o przebaczenie. Prośmy o łaskę, byśmy niestrudzenie prosili o przebaczenie, ponieważ Jego nigdy nie męczy przebaczanie. Prośmy o tę łaskę.
0: To jest powtórka.
3: Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: Dobry wieczór.
2: A ja się zawahałem, bo nie widziałem, że się lampka już zaświeciła. Jasno jest, widno za oknem jeszcze. Do zmroku kawałek, to znaczy, że za nami, przed nami już właściwie, tuż lato kalendarzowe i te w pogodzie też w końcu. Witamy serdecznie w tych letnich już nastrojach. Mam nadzieję, że jesteście z nami. Wakacje też już tuż, ale tak jak wspominałem, wakacji sobie nie robimy. Mam nadzieję, że wy od nas też nie zrobicie. Na dzisiejsze patrzę już szybko, bo mi się zasłoniło
3: 705
2: notowanie listy z mocą. No może nie powiem tradycyjnie, ale w komplecie. Zapraszają Dariusz Jakubiak
3: i Paweł Hajduga.
2: Witamy serdecznie. Zapraszamy na nieco pewnie ponad 3 kwadranse najlepszej polskiej muzyki chrześcijańskiej. Dziś będzie stabilnie tak, bo mam wypominane od tygodnia już, że nie było tak stabilnie w tamtym tygodniu. Będzie stabilnie, ale też będzie się dużo działo. Tak patrzę na czołówkę, 6 pierwszych lokat, tylko jeden utwór zachowuje pozycję sprzed tygodnia. Czy to lider, czy ktoś inny? Tego nie zdradzę.
3: Czas pokaże.
2: No, dużo się będzie działo, to na pewno. Pomimo, że stabilnie, o liczbach może trochę później. Teraz zagramy. Zapraszam oczywiście na Facebooka. Będziemy. Możecie nas zobaczyć, możecie pozdrawiać. My będziemy czytać wasze pozdrowienia na antenie, a teraz zostawimy was z dzisiejszą propozycją. To jest chyba
3: tak,
2: po raz pierwszy.
3: Tak, po raz pierwszy. Julia w ogrodach. Wielbić Pana chcę. rdn.lista.184. Jeżeli chcecie, żeby trafił ten utwór do naszego notowania.

0: na, w ogrodach?
1: Tak, taka akustyczna, enigmatyczna.
0: Ani Julii, ani ogrodów, tak?
1: Taki bardzo, bardzo męski głos ma Julia.
0: Doczytuję właśnie, że jest to projekt muzyków związanych z Karniewem, Makowem Mazowieckim i Przasnyszem. Prezentują kolejny już swój utwór religijny, a jeśli chodzi o listę z mocą, po raz pierwszy projekt Julia w ogrodach ma szansę zaprezentować się naszym słuchaczom. Jak wam przypadł do gustu, no to wszystko zależy od waszych głosów. rdn.lista.184 to nasza jedyna propozycja do kolejnego notowania listy z mocą.
2: Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: A na naszej liście w tym tygodniu mamy 6 awansów, 6 spadków, 7 propozycji, 7 pozycji uzyskało tą samą lokatę co tydzień temu, jedną nowość, czyli z kim się będziemy witać, z kim się będziemy żegnać, z kim to się za chwilę okaże, a na razie na miejscu 20. bez zmian, tak jak w tamtym tygodniu, Dzikie Serca z utworem Stać się kimś, rdn.lista.162, w tym tygodniu punktów 6.

0: Jak zawsze przy okazji tego utworu uśmiechamy się szeroko, pozdrawiamy Ewę i mam nadzieję, że jest z nami, była tydzień temu, to może zrobimy taką tradycję, zaglądnie za tydzień, kto wie, no ale dzikich serc za tydzień może już nie być, chociaż w ubiegłym tygodniu też na pozycji 20, tak?
1: No ja bardzo rozpaczałem w komentarzach ostatnio, jak słuchałem Listy z mocą, mam nadzieję, że jednak dzikie serca się podniosą, bo to już niżej nie można, ale można tylko piąć się z powrotem w górę, więc tego życzymy dzikim sercom, a my na miejscu 19 już sobie patrzymy, kto jest, a jest, tak jak w tamtym tygodniu, Maria Bober z utworem Moc Słowa, rdn.lista.146.8.

0: domu ojca. Całkiem nowa pozycja, bo przez ile miesiąc może jest na naszej liście dopiero, więc taka świeżynka, może 2 miesiące. Ale patrząc na...
1: Nie patrz na mnie, ja mam tak pamięć słabą ostatnio, że pamiętam, co robiłem wczoraj.
0: A to może za chwilkę, sprawdzę. Ale no patrząc na tutaj weteranów, którzy po 6 lat z jedną piosenką są, to tutaj mniejsze granie w domu ojca jest świeże, ale jeszcze nie najświeższe, bo tak jak mówiłem, mamy w tym tygodniu jedną nowość, ale o tym za chwilę. A jeżeli chcecie, żeby mniejsze granie powędrowało w górę tabeli, to ślijcie SMS-y o treści rdn.lista.179 na numer 7148, a w tym tygodniu mniejsze granie zebrało punktów 9.

0: Siedem notowań, mniejsze granie w domu ojca jest z nami. Sprawdziłem na szybko w moich notatkach.
1: A ja sobie nucę jeszcze w ciszy tej. Też mniejszego grania, świetny utwór. No po prostu, no nie mogę. Ciekawe, czy wy też tak macie. Ale w domu ojca oczywiście, no radzi sobie dużo gorzej, ale mam nadzieję, że będzie lepiej, bo nie żegna się z nami. Na pewno zostaną, a może się w naszej poczekalni pojawi nowa propozycja projektu Mniejsze Granie. Kto wie, teraz przed nami kolejny utwór. Chciałem powiedzieć nowość na liście, tak, ale trzykrotnie w poczekalni, no jest, udało się. Tak patrzyłem, kogo dzisiaj żegnamy. Mówiłeś na początku, że dziś mamy nowość, no to też będzie pożegnanie i tu będzie bardzo duże zaskoczenie.
0: To będzie bardzo smutne pożegnanie.
1: Bardzo smutne.
0: Przynajmniej z mojej strony.
1: No nic, ale te smutki może na koniec. Na razie zostawiamy was z Anne-Marie. Po raz pierwszy utwór Przytul mnie, rdn.lista.183.12.

0: proszę, życie szybko weryfikuje fakty. No nie dalej, kilka chwil temu chwaliłem się, że moja pamięć sięga najdalej jutra i oczywiście Anne-Marie po jednotygodniowej wizycie w poczekalni lotem błyskawicy, a nie rzutem na taśmę, pojawia się w pierwszej 20. Gratulujemy bardzo serdecznie. Przytul mnie, startuje z pozycji 17. No to na dobrej drodze, mam nadzieję, że na autostradzie do podium. Ale kto wie, może będą walczyć o zwycięstwo, chociaż dziś byłoby bardzo, bardzo ciężko. Pozycja 17, Anne-Marie, przytul mnie, rdn.lista.183.
1: A na miejscu 16 mamy dzisiaj pierwszy spadek. GG Duo 6G z utworem Narodzenie, rdn.lista.172, punktów 14.

0: A ja bym wysłuchał do końca. No ale ty rządzisz. Ja mam rączki tutaj. Ty rządzisz, pilnujesz czasu. Czyli mamy nieograniczone pole do działania dzisiaj. Czas nas nie ogranicza. Mam nadzieję, że jesteście z nami. Zaraz zaglądniemy na Facebooka. Na razie zaglądniemy na pozycję 15, a tutaj stabilnie.
1: Stabilnie, bo z nadzieją przychodzi do nas Marcin Wargocki. rdn.lista.181 punktów 15, tak jak 15 pozycja, 15 punktów.

0: Chyba pierwszy raz się słuchałem tak dłużej w ten utwór. Piękny utwór. Szkoda, że tak nisko. Marcin Wargocki, jego nadzieja na pozycji 15. Tyle samo punktów. erden.lista.181. Głosujcie, jeśli chcecie, żeby Marcin zasłużył i zasługuje na dłuższy pobyt na liście z mocą i zdecydowanie na wyższe miejsce.
1: A na miejsce 14 porywa nas Ania Jaskierska. Trzy oczka w górę awansowała względem tamtego tygodnia. Jeżeli chcecie, żeby pięła się w górę tabeli, głosujcie. rdn.lista.113. W tym tygodniu punktów 18. Możecie też głosować na stronie listazmocą.rdn.pl.

0: ja śpiewał nie będę. Mogę pomruczeć, ponucić. Wspólnie z Anią Jaskierską za chórki będę robił utwór Porwij mnie, chociaż Ania bez tego sobie radzi dobrze, coraz lepiej, bo no, przeważnie ostatnimi miesiącami w dolnej części tabeli, no tu jest pozytywnie. 14 lokata, rdn.lista.13.
1: Coraz bliżej powrotu do pierwszej dziesiątki. A w tym momencie idziemy już na drugi plan, dokładnie na świętego drugiego planu, który na 13 miejscu dzisiaj z piosenką Zawracaj nas jest. Jeżeli chcecie, żeby poszedł wyżej, głosujcie na... wysyłajcie smsy rdn.lista.182. W tym tygodniu punktów 19.

0: sypiamy.
1: Bardzo spokojna póki co ta druga dziesiątka. Również melancholijny wręcz utwór Święty drugiego planu. Zawracaj nas. Erden.lista.182 punktów 19.
2: A my wypływamy na ocean bez dna z Agnieszką Miłek i Mariuszem Śniegulskim na miejsce 12. Spadek z miejsca 10. Mały, więc takie potknięcie. Jeżeli chcecie, żeby takich potknięć nie było, głosujcie rdn.lista.156 punktów 20 uzbierali, a my wypłynęliśmy na Facebooka i możecie nas tam znaleźć i zaraz pewnie tam zobaczymy. Napiszcie, co tam u was, napiszcie, skąd słuchacie Listy z Mocą, bo już widziałem, że pierwsze wpisy są, więc z chęcią w takiej konwersacji pouczestniczymy. Czekamy na wasze wpisy.

0: No i popłynęliśmy sobie na ocean bez dna.
1: To może kwartet zrobimy jakiś. Agnieszka, Mariusz,
0: Dariusz i Paweł.
1: Nie pasuje Paweł, zrobicie sobie trio. Agnieszka dziś z Mariuszem na pozycji 12. Lekki spadek o 2 oczka. A my teraz będziemy zamykać drugą dziesiątkę. Dokładnie zrobią to dwaj panowie.
0: Aaron i Krux z utworem Anioły awansują z 12 na 11. rdn.lista.142 punktów 23.

0: Pierwsze miejsce w drugiej dziesiątce. No nie znudzi mi się to. Zawsze trzeba patrzeć szklankę do połowy pełna. Aaron i Crux coraz bliżej tej pierwszej dziesiątki. Mimo wszystko ich anioły dziś lekki awans. Erden.lista. 142 punktów 23.
1: Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.

0: Płyta z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: Pierwszą dziesiątkę otwiera Grzegorz Kloc z utworem Płaszcz. rdn.lista.166, 25 punktów Grzegorz zdobył, co no, pozwoliło mu zachować się w pierwszej dziesiątce, ale stracił pozycję dziewiątą na rzecz dziesiątej.

0: Jedno oczko w dół zalicza Grzegorz Kloc z utworem Płaszcz. No już tylko 9 utworów. Nie wiem, Darku, zaglądamy teraz na Facebooka, czy...
1: Możemy.
0: No to zobaczmy, co słychać u naszych słuchaczy.
1: Grzegorz z małżonką Małgorzatą wita nas i jest z Łącka nas słucha, gdzie kończy swój urlop, także mam nadzieję, że urlop się udał. Pogoda raczej dopisała, z tego co widzę. Ewka nam się zameldowała ze spaceru z Ignacym, więc pozdrawiamy również. A poza tym Mariusz nas pozdrawia i Marek nas też pozdrawia, także my was również pozdrawiamy. Czekamy na pozostałych, żeby się tutaj zameldowali. Z chęcią was tutaj też na antenie pozdrowimy, ale na razie lecimy, bo jesteśmy coraz bliżej pierwszej trójki, ale coraz bliżej pierwszej trójki nie jest Adam Rymasz i grupa Odpowiem z utworem Bliżej, Mocniej i Więcej, bo coraz słabiej i mniej punktów zbiera. Spadek o 3 oczka z 6 na 9, więc jeżeli chcecie, żeby wrócił na te czołowe miejsca top 5, bo tak z tego co pamiętam zawsze Adam Rymasz się utrzymywał, no to głosujcie rdn.lista.124. 28 punktów zdobyte w tym tygodniu, a jak będzie w przyszłym tygodniu, wszystko zależy od was.

0: masz kolejny spadek, kolejny z 6 dzisiejszych, jeszcze 2 przed nami, no ale będzie też kilku takich, którym szczęście się bardzo, bardzo, bardzo się poszczęścił, może tak. Brakło słowa, język polski, trudna sprawa.
1: A zanim wejdziemy na miejsce 8, ja chciałbym ci powiedzieć, że astronomiczne lato 21 czerwca się tutaj o godzinie 10:26, mam tutaj dokładnie napisane czasu polskiego, rozpocznie się. A co z tą informacją zrobisz przed miejscem 8, to już zostawiam dla ciebie.
0: Oj, nie mówię, bo 21 mówisz, no to może nie, styczeń na pewno nie będzie, ale może być zimno, co pokazała pogoda już ostatnimi dniami, że to, że astronomiczne czy kalendarzowe lato jest już tuż, tuż, to nie oznacza, że jest synchronizowany z tym za oknem. No ale dobrze, styczniem, Marcin przed nami, noc pojedynku, ordyn.lista.170, 3 oczka w górę punktów 34.

0: za nami styczeń. Przed nami też, ale póki co cieszymy się tym, że lato idzie w pełni. Marcin też w górę tabeli, noc pojedynku, noc coraz wyżej, dziś na lokacie 8.
1: A na 7 miejscu utrzymała się siostra Julita Zawadzka z utworem Czuwajmy, rdn.lista.026, punktów 38.

0: Tesla Julita czuwa na miejscu siódmym.
1: I dotrzymuje kroku w naszej listowo-zmocowej parze. Nic nie zagraża od kilku tygodni. No, kroczą jedną drogą. Ksiądz Jakub Babczak przed nami. Pozycja szósta. Lubię być księdzem. Erden.lista.902 punktów 40.

0: Jest dobrze.
1: Bardzo dobrze.
0: Jest awans z 8 na 6. Przeskoczył ksiądz Jakub Barczak siostrę Julitę, ale dalej są razem obok siebie, więc wszystko jest tak, jak ma być.
1: Przykrywa im kapela.
0: Kapela. Kapela N. Kapelan.
1: Tak,
0: Anioł Pański.
1: Przed nami już teraz na pozycji 5. No, było bliżej podium, jest dalej, zwłaszcza jeśli chodzi o punkty, bo 55, więc spadek, no i wiele zabrakło do podium. Już nie mówię do zwycięstwa. Erden.lista.180.

0: Fajnie, ja tak lubię te mocniejsze utwory. Jeśli chodzi o te mocniejsze, no to tu smuteczek, ale nie będziemy jeszcze zdradzać, kogo żegnamy. Na razie jest energia, jest kapela N, Anioł Pański, oczko w dół, erden.lista.180.
1: A na miejsce czwarte wrócił Janusz Jędrusik z utworem I cóż mogę ci dać? Erden.lista.116 punktów 182.

0: No i gitara.
1: Gitara. No jest fajne brzmienie. Tuż za podium, aż za podium, już za podium, bo to bardzo dobra wiadomość dla Janusza. Punktów zabrakło jeszcze wiele, ale możecie pomóc, wysyłając SMS o treści erden.lista.116. No to może odzyska podium, ale to się okaże dopiero za tydzień.

0: Miejsce trzecie.
1: Miejsce trzecie utrzymało Aretę z tamtego tygodnia i no trochę mnie to dziwi, bo pamiętam, że zazwyczaj było tak, że jak było jakieś lekkie potknięcie i Aretę nie wygrywało, to na tydzień później już wracało na pierwsze miejsce, a tutaj utrzymanie trzeciej pozycji, no to dawno się takich rzeczy nie... Dawno takie rzeczy się nie działy, ale no cóż, stwierdziliście, że na pierwsze i drugie miejsce kto inny ma powędrować. Kto to zaraz zobaczymy. Aretę, jeżeli chcecie, żeby poszło do góry, wróciło na pozycję lidera, no to głosujcie rdn.lista.133 na numer 7148. Możecie też głosować na lista.rdn.pl. Punktów Aretę zdobyło równe 400 w tym tygodniu.

I ostatni utwór, który zachowuje pozycję sprzed tygodnia, więc przed nami już same zmiany, ale na trójkę dziś Aretę. Zwyciężyłaś. Erden.lista.133.

0: Miejsce drugie.
1: Tylko Jezus. Jak łania? Spadek z pierwszego na drugie. No ktoś spaść musi, żeby ktoś na pierwsze miejsce wskoczył. 489 punktów tylko Jezus zdobyli. rdn.lista.940, jeżeli chcecie, żeby wrócili na pozycję lidera. No ale w tym tygodniu było to ciężkie. Mając 489 punktów, to ja tak na szybko zapytam się, Pawle, bo lubisz czasem Ewie zadać takie matematyczną zagadkę, to czy jesteś w stanie policzyć na szybko, ile punktów do tej pory wszystkie nasze utwory zdobyły w tym notowaniu, poza pierwszym? Od 20 do drugiego. Ile tych punktów było? Wiesz,
2: nie
1: czy nie wiesz?
2: Nie mam pojęcia, ale tak rzutem oka, jak patrzę, na pewno dużo mniej niż dzisiejsi zwycięzca.
1: To zaraz będziemy
2: zdradzać.
1: Zaraz będziemy tutaj dokładnie mówić, bo ja to mam policzone.
2: Nie wiem, czy to nie rekord jest, jeśli chodzi o dzisiejsze pierwsze miejsce. To też trzeba sprawdzić, ale blisko rekordu bądź rekord. No, o tym za chwilę.
1: O tym za chwilę. Na razie posłuchajmy utworu Tylko Jezus. Jeszcze zaraz wskoczymy na Facebooka na koniec, więc jeżeli chcecie tutaj z nami porozmawiać, to zapraszam. A teraz już Jak łania.

0: jakie tu skrzypeczki jeszcze na koniec nam dogrywają. Tak jak obiecałem, na szybko na Facebooka jeszcze popatrzmy. Mieliśmy tutaj Maria Bober tutaj nas pozdrawia serdecznie. Również pozdrawiamy, jakie tutaj piękny zachód słońca, jakie piękne kwiatki. Zameldował się też Maciej, Gabriela, Grzegorz, Maria, Mariusz, Małgorzata, Piotr i Marek. Pozdrawiamy was wszystkich. A teraz pora na dzisiejszego zwycięzcę i na smutne pożegnanie, ale słuchamy zatem, kto na miejscu pierwszym.
1: Miejsce pierwsze.
0: Kto z nami na miejscu pierwszym? No on z nami, a dokładniej ona, Magdalena Sikora z utworem On z nami, zdobyła no rekordowe 1524 punkty. Nie pamiętam, w moich notatkach nie sięgam.
2: Ja pamięci też nie.
0: Kiedy było tyle punktów na pierwsze miejsce, ale no... Tak sobie pomyślałem, że nawet jak są łączone przez dwa tygodnie,
2: to się nie zdarza.
0: To się nie zdarza,
2: to
0: tak.
2: Się nie zdarza.
0: I odpowiadając na zagadkę matematyczną wcześniejszą, 1440 punktów zebrały pozycje od drugiej do 20, więc nawet połączone nie wystarczyłyby, żeby wskoczyć na pierwsze miejsce. 100 punktów niecałe by brakło. Więc no tutaj deklasacja Magdaleny Sikory wróciła na miejsce pierwsze.
2: To jeszcze smuteczek.
0: Jeszcze smuteczek, no tak, bo witaliśmy Anne-Marie w naszym notowaniu, ale żegnamy. San Giuseppe Gangsta z utworem Catholic Punks już nie pojawią się w naszej liście z mocą, co nie znaczy, że San Giuseppe Gangsta nie pojawią się w ogóle. To tylko Catholic Punks się nie pojawi. Jeżeli chcecie jakąś nową pozycję od San Giuseppe Gangsta, albo jeżeli wy chcecie zgłosić się do naszej listy z mocą, to wysyłajcie propozycje na lista z mocą @rdn.pl i wtedy traficie do naszej poczekalni, tak jak Julia w ogrodach była dzisiaj. Może za tydzień będzie już na liście. Zobaczymy. Wszystko przed nami.
2: To jeszcze zapraszamy na listę, na stronę listy z mocą. Tam no, w pełni już działająca strona, możecie głosować. Tam chyba z tego, co tutaj z Darkiem konsultowaliśmy, zmieniły się zasady głosowania. Sprawdźcie, wszystko działa, więc oddajcie głosy. Zweryfikujemy zasady głosowania po nowej odsłonie listy z mocą. Mam nadzieję, że będziecie się pojawiać również w ten sposób głosować, wspierać. No ale tak jak w przypadku Magdaleny, tutaj całą moc zrobiły SMS-y. No jeśli chodzi o dzisiejsze notowanie 705, to wszystko, co dziś przygotowaliśmy. Będziemy za tydzień, będzie lista z mocą, będziemy w duecie. W jakim? To się jeszcze okaże. Mam nadzieję, że będziecie z nami. Życzymy wam dobrego, na pewno upalnego tygodnia. No i to wszystko. Kłaniamy się nisko. Do usłyszenia, mówi Dariusz Jakubiak.
0: I Paweł Hajduga. Do usłyszenia. Usłyszenia.
1: Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: To była powtórka z nauczania papieża Franciszka.
2: Benedicta Dio Onipotent, Padre, Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
3: Z homilii papieża. Nie jest łatwo zdać się na Boże miłosierdzie, bo jest to niepojęta otchłań, ale musimy to uczynić. On zapomina, ma szczególną zdolność zapominania. Zapomina, całuje cię, bierze w ramiona i mówi tylko: ja ciebie nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz. Daję ci tylko radę. Po miesiącu jesteśmy w takiej samej sytuacji. Wracamy do Pana. Pan nigdy nie jest zmęczony przebaczeniem. Nigdy.
4: 5 minut z Bogiem.
3: To nas męczy proszenie Go o przebaczenie. Prośmy o łaskę, byśmy niestrudzenie prosili o przebaczenie.
5: Z Ewangelii według świętego
3: Mateusza. Przebaczanie. Prośmy.
5: Jezus powiedział do swoich apostołów: nie bójcie się ludzi. Nie ma bowiem nic skrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie w świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież bez woli Ojca waszego żaden z nich nie spadnie na ziemię. U was zaś policzone są nawet wszystkie włosy na głowie. Dlatego nie bójcie się. Jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. Do każdego więc, kto się przyzna do mnie przed ludźmi, przyznam się i ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i ja przed moim Ojcem, który jest w niebie.
6: Aż trzykrotnie w tym krótkim fragmencie Jezus uspokaja swoich uczniów, mówiąc: nie bójcie się. Wiele nas niepokoi. Martwimy się o zdrowie, rodzinę, finanse, o przyszłość. Lękamy się utraty pracy, wojny, czasem innych ludzi, którzy są nam nieprzychylni. Bóg wie, jak wiele lęku wypełnia nasze serce i zajmuje naszą uwagę. Nie oczekuje od nas, byśmy byli lekko duchami, ale byśmy nie dali się przytłoczyć zmartwieniom, pamiętając, że przecież On jest z nami. Pomyśl, czego najbardziej w życiu się lękam?
1: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Dobranoc z Radiem Emaus.

0: Dobra noc z Radiem Emaus. Lektura w Radiu Emaus.
1: Radiowa lektura. Juliusz Verne. W 80 dni dookoła świata. Audiobook zrealizowany przez wydawnictwo Kukuryku, które pobudza wyobraźnię.
2: Rozdział 9, w którym Morze Czerwone i Ocean Indyjski okazują wielką przychylność zamiarom pana Foga. Odległość między Suezem a Adenem wynosi równe 1310 mil i według planu towarzystwa winna być pokonana w ciągu 138 godzin. Mongolia szła pełną parą i nie ulegało wątpliwości, że przypłynie do celu przed terminem. Większość pasażerów, którzy weszli na statek w Brindisi, udawała się do Indii. Niektórzy spieszyli się do Bombaju, inni przez Bombaj do Kalkuty, bo od czasu, gdy linia kolejowa przecina Półwysep Indyjski w całej jego szerokości, nie potrzeba już okrążać cypla cejlońskiego. Wśród podróżnych znajdowało się wielu urzędników i wojskowych wszelkich stopni. Ci ostatni byli to zarówno oficerowie właściwej armii brytyjskiej, jak i dowodzący oddziałami krajowych wojsk sepojów. Jedni i drudzy byli znakomicie uposażeni. Spędzano tedy czas na pokładzie Mongolii w sposób przyjemny i wykwintny. Prócz urzędników państwowych było tam kilku młodych zapaleńców, którzy z milionami w kieszeni ciągnęli do Indii w zamiarach handlowych. Intendent, mąż zaufania armatorów, dzierżący na statku władzę równą władzy kapitana, dbał o to, żeby pasażerom nie zbywało na niczym. Podczas pierwszego śniadania, podczas lunchu o godzinie 2, przy obiedzie o 5:30 i przy kolacji o 8, stoły uginały się od świeżego mięsiwa i smakowitych przystawek dostarczonych przez kuchnię i spiżarnię parowca. Pasażerki, których było kilka na statku, przebierały się 2 razy dziennie. W przerwach między posiłkami słuchano muzyki, a nawet, gdy morze na to pozwalało, tańczono. Lecz Morze Czerwone, jak wszystkie zatoki, wąskie, a wydłużone, jest kapryśne i złośliwe. Gdy dął wiatr, czy to od brzegów azjatyckich, czy też od strony Afryki, Mongolia, podługowate wrzeciono opatrzone śrubą, zataczała się gwałtownie pod naciskiem bijących w burtę fal. W takich chwilach damy kryły się w kabinach, fortepiany milkły, urywały się śpiewy i tańce. A jednak statek, mimo wichury, mimo wzburzonego morza, party swą potężną maszyną, zdążał bez opóźnienia do cieśniny Bab el-Mandeb. Czymże się podczas tej burzy zajmował pan Phileas Fogg? Zapewne przypuszczacie, że niespokojny i przerażony nieprzewidzianymi harcami wiatru i morza śledził z zapartym tchem drżenie kadłuba statku, wstrząsy i skoki, które mogły przecież stać się powodem awarii, przymusowego postoju w przygodnym porcie i w rezultacie popsuć jego wielką grę. Nie, nie. Ten pan nie ulegał żadnemu z powyższych wzruszeń, a w każdym razie nie okazywał tego po sobie. Był w dalszym ciągu człowiekiem chłodnym i opanowanym, przynoszącym prawdziwy zaszczyt klubowi, do którego należał. Odnosiło się wrażenie, że nie ma takiej okoliczności, takiego wypadku, który mógłby przełamać jego obojętność. Zaiste nie wydawał się bardziej czymkolwiek przejęty niż chronometry okrętowe. Rzadko wychodził na pokład. Morze Czerwone, bogaty skarbiec wspomnień historycznych, świadek niemowlęcego okresu ludzkości, nie nęciły jego wyobraźni. Nie wypatrywał na horyzoncie fantastycznych zarysów przedziwnych miast nadmorskich. Nigdy nie dumał o niebezpieczeństwach Zatoki Arabskiej, o których z trwogą wspominają najstarsi historycy Strabon, Arjen, Artemidor, Edrisi, a na którą starożytni żeglarze nie ośmielali się wyruszać bez błagalnych modłów i dymów ofiarnych. Cóż tedy porabiał ten najczcigodniejszy z dziwaków zamknięty w kabinie Mongolii? Przede wszystkim spożywał z apetytem wszystkie 4 posiłki dziennie, bez względu na skoki i podrygi miotanego falami statku. Nie wyglądało na to, by jakakolwiek burza mogła rozstroić mechanizm jego znakomicie funkcjonującego organizmu. Poza tym grywał w wista. Tak jest. Zdołał odkryć na statku trzech partnerów równie rozmiłowanych w tej grze jak on sam. Jakiegoś poborcy podatków jadącego na nowe stanowisko w Goa, pewnego pastora wielebnego Decimusa Smitha, który powracał do Bombaju, i generała wojsk królewskich, który dążył do swego garnizonu w Benares. Wszyscy trzej oddawali się grze w Vista z równą pasją jak pan Fogg i nie wstawali od stolika całymi godzinami. Także i do obieży świata choroba morska nie miała przystępu. Zajmował kabinę na przodzie okrętu i tak samo jak jego pan, zmiatał sumiennie wszystkie dania, które mu przynoszono. Przyznawał w duchu, że podróż w podobnych warunkach nie ma w sobie nic przykrego. Zaczynał wręcz chwalić sobie to wszystko. Jadło się tu nie z gorzej, dobrze spało, przy tym można było pogapić się na ciekawe rzeczy, a zresztą pocieszał się, że cała ta awantura skończy się prawdopodobnie w Bombaju. Nazajutrz po wyruszeniu z Suezu, 10 października, nie bez przyjemności spotkał na pokładzie owego uprzejmego pana, do którego zwrócił się był po wylądowaniu w Egipcie, szukając konsulatu. — Chyba mnie oczy nie mylą — zakrzyknął, uśmiechając się szeroko do pana Fixa. — Przecie to pan oprowadzał mnie tak grzecznie po Suezie. — Prawda, ja pana poznaję — odpowiedział agent. Jest pan, zdaje mi się, na służbie u tego oryginała z Londynu. Zgadza się, panie Fix. Otóż to, panie Fix. Okropnie mrad, że tu pana widzę. To i pan dokądś płynie? Tam, gdzie i pan. Do Bombaju. Świetnie się składa. Czy pan już kiedy próbował tej przejażdżki? Niejednokrotnie, odparł detektyw. Jestem agentem Towarzystwa Żeglugi Wschodnioindyjskiej. O, to pan zapewne zna Indię. No, naturalnie, mruknął Fix, który nie chciał za daleko posunąć się w kłamstwie. Jest tam co ciekawego w tych Indiach? Jest wiele rzeczy ciekawych. Meczety, minarety, świątynie, fakirzy, pagody, tygrysy, węże, bajadery. Miejmy nadzieję, że nie zabraknie panu czasu, żeby to wszystko obejrzeć. Niby ja mam te nadzieje, proszę pana. Człowiek ze wszystkimi klepkami w głowie nie powinien spędzać swego żywota na skakaniu z parowca na pociąg i z pociągu na parowiec pod głupim pretekstem, że chodzi o podróż dookoła świata w 80 dni. Tego nie lubię. Ale niech się pan nie boi. Te łamańce skończą się w Bombaju. Żebym tak zdrów był. A jakże się czuje pan Fogg? Spytał uprzejmie pan Fix. Jak najlepiej, dziękuję panu. I ja też, chwalić Boga, nie z gorzej. Apetycik mam, nie przymierzając jak ludożerca na czczo, a wszystko przez to morskie powietrze. Ale pańskiego chlebodawcy jakoś na pokładzie nie widać. A to prawda, jaśnie pan nie jest ciekawy. Wie pan, co mi chodzi po głowie? Że cała ta rzekoma podróż naokoło świata może kryć w sobie jakąś sekretną misję, misję dyplomatyczną na przykład. Nic o tym nie wiem, wyznał obieży świat. Między nami mówiąc, nie dałbym ani pół korony za zdobycie tej tajemnicy. Odtąd obieży świat i Fix często ze sobą gawędzili. Inspektorowi zależało na tym, aby zacieśnić znajomość ze służącym pana Fogga. W pewnym momencie mogło się to przydać. Ciągnął go wtedy przy każdej okazji do baru, tam stawiał wódkę albo jasne piwo, a obieży świat przyjmował to bez ceregieli. Raczyli się zresztą wzajemnie, bo lokaj nie chciał pozostać mu dłużnym, a poza tym nabierał do swego kompana coraz więcej przekonania i sympatii. Tymczasem statek szybko mknął naprzód. 13 października ujrzano Mokkę, otoczoną pasem rozsypujących się murów, od których odbijała się świeża zieleń palm daktylowych. Z dala, wśród gór, ciągnęły się plantacje kawy. Obieży świat ucieszył się widokiem sławnego miasta, a nawet dowodził, że krąg jego murów i na pół zburzona baszta, stercząca niby ucho dzbana, do złudzenia przypominają filiżankę do czarnej kawy. Tejże nocy przebyto cieśninę Bab el-Mandeb, co po arabsku znaczy brama łez. Nazajutrz Mongolia zawinęła do Steamer Point, na północny zachód od Redy Adenu. Miała się tam zaopatrzyć w paliwo, co z dala od ośrodków węglowych jest sprawą niezwykle trudną. Trzeba było w wielu portach świata założyć swego rodzaju spiżarnię. Na tych oddalonych morzach płaci się 80 franków za tonę węgla. Samo tylko Towarzystwo Żeglugi Wschodnioindyjskiej łoży na ten cel rocznie 800 tysięcy funtów, inaczej mówiąc 20 milionów franków w złocie. Mongolia miała jeszcze przed sobą 1650 mil drogi, a 4 godziny musiała poświęcić na postój w Steamer Point, aby zapełnić węglem swoje składy. Zwłoka ta była przewidziana i w niczym nie szkodziła planom pana Foga. W dodatku parowiec przybył do Adenu nie 15 października rano, jak przewidywał i oficjalny rozkład, ale już 14 wieczorem. Zyskiwało się przez to 15 godzin czasu. Pan Fok i jego lokaj zeszli na ląd z zamiarem poświadczenia paszportu. Fix posuwał się w pewnej odległości za nimi. Natychmiast po załatwieniu formalności pan Phyllis wrócił na pokład i zasiadł do przerwanej partii wista. Obieży świat został w mieście i swoim zwyczajem włóczył się wśród tłumów Somalisów, Parsów, Żydów, Arabów i Europejczyków tworzących 25-tysięczną masę ludności Adenu. Podziwiał silne fortyfikacje, które czynią z tego miasta istny Gibraltar wód indyjskich. Ciekawe, bardzo ciekawe, mruczał do siebie obieży świat, wracając na statek. Widać, że podróże są coś warte, jeśli się pragnie zobaczyć nowe rzeczy. Już o 6 po południu Mongolia biła skrzydłami swej śruby wodę Redy Adenu i wkrótce statek znalazł się na Oceanie Indyjskim. W ciągu 168 godzin powinien był pokonać przestrzeń dzielącą go od Bombaju. Morze sprzyjało żegludze. Utrzymywał się wiatr północno-zachodni, co pozwoliło użyć dodatkowo żagli. Statek znalazł mocniejsze oparcie i kołysanie prawie ustało. Zaraz też wylegli na pokład pasażerowie. Znów zaczęły się koncerty i bale. Podróż odbywała się w sprzyjających warunkach. Zadowolony był zwłaszcza obieży świat i bardzo sobie chwalił towarzystwo Fixa, któremu zesłał łaskawy przypadek. Około południa, w niedzielę 20 października, ujrzano brzegi Indii. W 2 godziny później na pokład wszedł pilot. W dali, na horyzoncie, wzgórza zlewały się łagodnie z błękitnym tłem nieba. Wkrótce można było rozróżnić sylwetki palm. Statek wsunął się do naturalnej redy utworzonej przez wyspy Salset, Kolaba, Elefanta i Butcher. O 4:30 przybił do mola w porcie Bombaju. Phyllis Fogg skończył akurat 33 robra w tym dniu. On i jego partner dzięki mistrzowskiemu zagraniu wzięli wszystkie 13 lew i jakby na ukoronowanie pięknej podróży zapisali sobie licytowanego szlema. Zamiast 22 października Mongolia zawijała do Bombaju 20. Stanowiło to w całości trasy Londyn-Bombaj zysk 2 dni, których pan Fogg nie omieszkał wpisać w odpowiednią rubrykę.
1: Radiowa lektura. Juliusz Verne w 80 dni dookoła świata. Audiobook zrealizowany przez wydawnictwo Kukuryku, które pobudza wyobraźnię.
0: Dobra muzyka w Radiu Emaus.